Godzina jest jak drzewo, łamie się, chwieje, czas jest mój. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwytu, łyk cierpienia. Życie, życie jest nowelą.

0: Samochód wjechał w grupę ludzi na deptaku w centrum Lipska. Są zabici i ranni. Sprawca w rękach policji. Wyciekły zdjęcia egzaminu z polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Znaczek pocztowy na setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. O tym powiemy na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w samochodzie, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu. Zaraz po otrzymaniu tego zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest w tej chwili badana. O szczegółach Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9:00, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Start punktualnie o 9:00. Maturę, dodajmy, zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne do 30. Pierwszy i wyjątkowo ciepły weekend maja mieszkańcy gmin Żukowo, Szemud, Kartuzy czy Stężyca przywitali z suchymi kranami. Brak wody lub niskie ciśnienie zgłaszano m.in. w miejscowościach blisko Trójmiasta. Problemy nie wynikały z awarii z powodu niewystarczającej infrastruktury. Nasza gmina rozrasta się bardzo szybko, a wodociągi i punkty poboru wody projektowane były 20-30 lat temu, tłumaczy Adam Werbowy, prezes spółki komunalnej Żukowo.
7: Problem z dostawami wody w ostatnich dniach wynikał przede wszystkim z bardzo dużego chwilowego poboru. W niektórych momentach zużycie znacząco przekraczało możliwości produkcyjne stacji uzdatniania wody, przez co zbiorniki retencyjne opróżniały się szybciej niż mogły się napełnić.
0: Już planowane są inwestycje takie jak budowa nowych punktów poboru wody czy przebudowa wodociągów, ale zanim prace ruszą i się zakończą, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Podobne problemy mogą się powtarzać.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: To gratka nie tylko dla filatelistów. W czwartek do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Jego projekt inspirowany jest plakatem jubileuszowym i ukazuje dynamiczny rozwój miasta. Podkreśla Sławomir Kondracki, dyrektor regionu dystrybucji Północ w Poczcie Polskiej.
9: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
0: Specjalny znaczek wydany zostanie w nakładzie 76 tysięcy sztuk, a Gdynia swój jubileusz będzie świętować przez cały rok.
8: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: A gdyby tak wydać znaczki z artystami, na pierwszy ogień oczywiście Tina Turner w Radiu Plus po godzinie 6:00, już za chwilę Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00 na Poranek z Radiem Plus.

0: 12 minut po godzinie 6 składamy życzenia tym, którzy świętują dzisiaj, bo to wtorek, 5 maja, zawsze jest jakieś święto. Oto Pius, Teodor, Irena, Zdziebor, Penelopa, Waldemar i Sabrina obchodzą imieniny wszystkiego najlepszego. A z osób znanych, które urodziły się tego dnia, wynotowałem dwa nazwiska z imionami, rzecz jasna. Jerzy Skolimowski, aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, poeta, malarz, człowiek renesansu, a także brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Adele. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dopisują się do tej listy urodzonych 5 maja. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Jeden z moich kolegów ma na nazwisko Wojna i jest księdzem, i kiedyś, jak jeszcze byliśmy klerykami, to jeden z jego kolegów powiedział: pokój z tobą, Wojna, a ten nie był dłużny i odpowiedział: a przedpokój z tobą. Dziś w Ewangelii mamy słowo pokój. Jezus daje nam pokój. Istotą chrześcijaństwa nie jest wojna, nie jest walka duchowa. Walka duchowa jest elementem chrześcijaństwa, ale istotą chrześcijaństwa jest pojednanie z Bogiem, pojednanie z samym sobą i, na ile to możliwe, pojednanie z drugim człowiekiem. I to przynosi nam pokój. Doświadczenie pojednania z Bogiem przynosi nam pokój serca i tym pokojem możemy się nasycać i tym pokojem możemy promieniować na innych. Pokój z tobą!
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Jak to angielski, francuski, hiszpański, nie, rosyjski albo włoski? A gdzie znajduje się na przykład portugalski? Wymieniłem najpopularniejsze języki zdawane na maturze. Okazuje się, że dwa lata temu, bo takie mam statystyki, 97,5% abiturientów zdawało język angielski na maturze. On jest najpopularniejszy. A dlaczego mówię o portugalskim? Bo dzisiaj w kalendarzu znalazłem 5 maja, Światowy Dzień Języka Portugalskiego. My po portugalsku w najbliższych minutach nic nie mamy, ale gdyby ktoś chciał się pouczyć angielskiego, jest okazja. I should be so lucky. Proszę bardzo. O, jak dobrze przeczytałem. Sunshine Reggae później. Heaven is a place on earth. To tytuły piosenek, które tylko w tej godzinie będą po angielsku. Oczywiście po polsku też trochę pogramy, ale na razie do wiadomości, czyli do 6:30. Kylie Minogue w Radio Plus.

0: No i ten czasownik should, już nie wspomnę to be or not, już nie będę cytował to be, ale should to też ważny czasownik, oj wiem, bo powtarzam, nie na poziomie maturalnym, ale wcześniejszym z dziećmi także ten angielski, ale najważniejsze w tym tytule jest słowo lucky, czyli szczęście życzymy tym, którzy dzisiaj zdają matematykę, a jeszcze o maturze i z polskiego, i z matematyki, i z innych przedmiotów będzie za kilka minut. Czas teraz na wiadomości w Radiu Plus i na słoneczną, ciepłą prognozę pogody.
1: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
1: Reklam.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone, dwie osoby ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około 15:30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w pobliżu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień. W wiadomościach Małopolska i balony przemytnicze, w których było 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Paczki odkryto w Iwkowej, w ładunku znajdowały się też nadajniki GPS. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W sumie znaleziono 3 balony, do których przymocowano 6 paczek. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. Jak poradził sobie wczoraj z językiem polskim?
2: Raczej pozytywnie. Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
1: Dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Tym razem zmierzą się z królową nauk. Maturzyści w całej Polsce przystąpią dziś do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w ich życiu. W samym tylko Lublinie do matury podchodzi w tym roku ponad 5,5 tysiąca absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zapraszają na bezpłatne badania. Studenci medyczni organizują nową akcję Skonsultuj z farmaceutą. Będą publikować informacje na temat chorób neurodegeneracyjnych i zaproszą na konsultacje, mówi Jan Wink z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
4: Będziemy rozmawiali tutaj głównie o chorobie Alzheimera, o chorobie Parkinsona. Skupimy się na tym, kto jest najbardziej narażony, jak wcześniej to zdiagnozować, gdzie się badać. To wszystko będzie dostępne na naszych stoiskach informacyjnych. Pokażemy, jakie rośliny można stosować w zapobieganiu, troszkę w profilaktyce tych chorób. Przekażemy dużo naprawdę istotnych informacji związanych z tymi chorobami.
3: Lekcja potrwa w następnym tygodniu od 11 do 17 maja w mediach społecznościowych, a w sobotę 16 maja odbędzie się w Galerii Handlowej Vivo przy Alei Unii Lubelskiej 2. Start o 11. Na dziś 5 dzień maja, co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie czuć już powoli lato. Temperatura teraz o poranku wynosi 11 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia osiągnie 27. Będzie ciepło, a nawet bardzo ciepło, bardzo pogodnie, z dużą dawką słońca.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: I właśnie, ciekawe jak nasz Oskar piłkarz radzi sobie z językiem portugalskim, o którym mówiłem przed chwilą. Bo z polskim jakoś sobie poradził. Ciąg dalszy matury już za chwilę w Radiu Plus. Teraz Laid Back i Sunshine Reggae, a także Belinda Carlisle za 25 minut. Będzie godzina 7:00.

0: myśli od samego rana.
1: Wpływ pracy na życie człowieka i otaczającą rzeczywistość. Na taki temat maturzyści pisali wczoraj rozprawkę. Rozprawka to rozgrzewka, prawdziwa rozprawa może czekać tych, którzy wynieśli kilka minut po rozpoczęciu egzaminu tematy na zewnątrz, bo sprawą już interesuje się prokuratura. Gdy dojdą, kto to zrobił, zacznie się egzamin z matematyki, czyli dzielenie włosa na czworo, mnożenie wątpliwości, dodawanie być może otuchy albo odejmowanie mowy. Ciekawe, że na maturze nie było żadnej wiernej rzeki ani potopu, a i tak wyciekło. Za to może być no nie tyle zbrodnia, ale kara to już na pewno. No, a wcześniej proces.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: Za 6 minut będzie godzina 7, dzisiaj nie za dużo. Będzie świeckich postaci w kartce z kalendarza. Artur Moczarski opowie o kaznodzieju jednym, kontrreformatorze, o osobach, które dbały o nasz rozwój, ale to było dawno, dawno temu. Grunże 5 maja. I to się zgadza, posłuchajmy, co się wtedy wydarzyło i z kim było to związane.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 5 maja 1504 roku w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał i działacz kontrreformacji. A w roku 1564 sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium. 3 maja 1489 roku zmarł święty Stanisław Kazimierczyk. Ten przydomek nosił z racji tego, że urodził się w Kazimierzu, wówczas mieście pod Krakowem. Syn Tkacza ukończył jednak teologię na Akademii Krakowskiej, wstąpił do klasztoru kanoników regularnych laterańskich założonego przez królową Jadwigę. Szybko zasłynął jako znakomity kaznodzieja, który przekonywał nie tylko słowem, ale zwłaszcza przykładem. Przygotowywał ludzi do tego, by msza święta była centrum ich życia, dlatego dziś jest patronem m.in. nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Jego wizerunek znajdziemy na obrazie Łukasza Poremskiego, który wisi w kościele Bożego Ciała w dawnej stolicy Polski. Dzieło nosi tytuł Felix Seculum Krakowie, czyli Szczęśliwy Wiek Krakowa, a przedstawia świętego Jana Kantego, błogosławionego Szymona z Lipnicy, Michała Giedroycia, Świętosława Milczącego i właśnie świętego Stanisława. Był 18 kwietnia 1993 roku, gdy na placu świętego Piotra Stanisław Kazimierczyk został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 17 lat później, już za pontyfikatu Benedykta XVI.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma. Kiedyś na takich znanych klockach pisano, że one są na przykład od wieku 4 lat do... No nie napisał, no, że do nieskończoności, tylko że do 99. I ktoś właśnie sprawdził, że za kilka dni David Attenborough, słynny przyrodnik, będzie za stary już, żeby bawić się tymi klockami. No cóż, kiedyś trzeba znaleźć sobie rozrywki trochę dojrzalsze. Ale dzisiaj ten temat na naszym profilu facebookowym i ten mem właśnie napiszcie, jakimi rzeczami, zabawkami, zajęciami z lat dziecięcych lubicie się jeszcze bawić, zajmować. Napiszcie nam o tym na Facebooku. A już za chwilę dorosłe rzeczy. Godzina siódma i wiadomości.
1: Reklama.
2: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowy meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ewakuacja oddziału dziecięcego w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, o szczegółach za chwilę. Prezydent Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Reżim ciszy ma zacząć obowiązywać o północy. Specjalne komisje policzą straty sadowników po ostatnich przymrozkach na Mazowszu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby zostały poszkodowane. Z ostatnich informacji wynika, że w budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach już teraz Andrzej Pinkowski.
2: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
1: W akcji ratowniczej wzięło udział 11 zastępów strażackich. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić Putin. A z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
1: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm naruszono ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy 7,31. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczeniem maksymalnych cen będzie konieczny w czasie wakacji.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
1: Rząd rozważa takie rozwiązania, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
5: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Blisko 300 komisji oszacuje straty w sadach i gospodarstwach na Mazowszu, a wszystko po ubiegłotygodniowych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w regionie grójeckim.
6: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisje w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: Mówiła rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Wczoraj napisała maturę z polskiego. 17-letnia Zuzanna, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdaje egzamin dojrzałości. To pierwsze takie wydarzenie w historii placówki.
7: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
1: Mówiła Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki, a przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego. To sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: W Lublinie i na Lubelszczyźnie mamy bardzo pogodny dzień. Dziś znów ma być bardzo dużo słońca, no i ciepło. Już teraz o poranku temperatura wynosi 15 stopni, szybko rośnie i w ciągu dnia osiągnie 27. Jutro ma być 25, a od czwartku nieco chłodniej, wystąpią też opady deszczu. Ciśnienie na ten moment w normie.
0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Dobra wiadomość na początek tej godziny. Nie wtajemniczaliśmy was w to, bo po co, ale odnalazły się słuchawki, które zginęły kilka dni temu. Brawo, to może wy też coś znajdziecie. Może nawet szczęście. 6 minut po 7. Dzień dobry, Tomek Walaszczyk.

0: Uwaga, uwaga, będziemy teraz zwiedzać, będziemy planować zwiedzanie, wakacje, wyjazdy może krótkie, niewakacyjne, może jakieś krótkie wypady. W każdym razie pojawił się nowy ranking, TripAdvisor, coś tam i jest 10 najciekawszych, najbardziej przyciągających miejsc na świecie. I nie tam żadne koloseum, żadna wieża Eiffla, to już wszyscy widzieli. Można nawet nie wchodzić, nie kupować biletu, tylko z daleka gdzieś tam. Ale uwaga, na pierwszym miejscu znalazł się królewski jacht Britannia. Elżbieta II podróżowała i teraz można w Edynburgu wejść sobie tam na statek i zobaczyć, jak on od środka wyglądał. Na drugim miejscu bazylika, na którą czekaliśmy tyle lat. Sagrada Familia, budowana od ponad 150 lat. Podobno tam mnóstwo turystów jest. Tłok niemiłosierny, ale nadal oczywiście dużo osób chce zobaczyć. Ogrody nad Zatoką, to już trochę daleko, Singapur. Na czwartym miejscu, no to już tu klasyka, widzę, Empire State Building w Nowym Jorku, a także na piątym Cayman Crystal Caves, spektakularne jaskinie na Karaibach. A u nas w kraju nuda. Znaczy nie to, że nuda, to są fantastyczne i wspaniałe miejsca, ale tu zaskoczeń nie ma. No rynek główny w Krakowie, pierwsze miejsce. Kopalnia soli w Wieliczce, jeden rano, drugi po południu, bo to obok jest w sumie na nawet. A na trzecim łazienki królewskie w Warszawie. Kto nie był, niech zobaczy. Znaczy każdy był chyba, ale dzieciom na przykład można pokazać, jak jeszcze nie było okazji. Największe atrakcje na świecie i w Polsce. Warto zwiedzać, warto poznawać. Już się, no weekend majowy już za nami, to już za późno, ale kolejne weekendy czerwcowy będzie, a później to już wakacje. Można planować.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Dlaczego zostawcie Titanica? Ja nawet widziałem taki zestaw klocków za 4000 czy 5000 zł. Składania byłoby, układania no na tygodnie chyba. Piotr ma inne zainteresowania. Zbieram modele samochodów od 1970 roku. Zacząłem od matchboxów, potem już poszło. Część kolekcji nawet mam w pracy i kawałeczek tutaj, no malutki kawałeczek tej kolekcji wysłał nam w zdjęciu. Czekamy na więcej. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym. Czym takim, no wydawałoby się przeznaczonym dla dzieci? Bawicie się nadal? Jakie rozrywki lubicie? Czy coś zbieracie? Czy coś układacie? Co pierwotnie było jako zabawka? Ale dzisiaj wszyscy są dziećmi. Każdy a to jakieś bajki ogląda, animacje, a to klockami się bawi. Napiszcie nam o tym na profilu facebookowym Radia Plus. A tymczasem za chwilę wiadomości. Prognoza pogody zbliża się w 7:30.
1: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze próbowali pomóc mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego, stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. O bonie senioralnym na dzisiejszej Radzie Ministrów. Ta zajmie się dzisiaj projektem pełnomocniczki rządu do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii, a jego średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne, trwające maksymalnie 2 tygodnie. Chodzi m.in. o zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG i spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrał 4-5.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zapłacimy drożej za prawo jazdy. Już dziś na Lubelszczyźnie wchodzi w życie nowy cennik egzaminów. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wprowadza wyższe stawki uchwalone przez Sejmik Województwa. Za teorię kursanci zapłacą 59 zł, a za egzamin praktyczny na samochód osobowy 239 zł. Wyższe kategorie to już prawie 300 zł. Opłaty są dostępne na stronie wort.lublin.pl. Kwota nie jest mała. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę trzynastek. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiło ponad 863 miliony złotych. W sumie to dodatkowe świadczenie odbierze 436 tysięcy klientów, mówi rzecznik lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korpa.
3: Trzynastki wypłacaliśmy razem z emeryturą lub rentą za kwiecień, czyli wszystkie trafiły już do uprawnionych. Natomiast w najbliższych tygodniach każda osoba otrzyma również potwierdzenie przyznania trzynastki pocztą w jednej kopercie z decyzją waloryzacyjną.
2: Dodatkowe świadczenie wyniosło w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie mamy bardzo pogodny poranek i bardzo pogodny dzień, zapowiadają synoptycy. Dziś znów bardzo dużo słońca i wysoka temperatura. Na ten moment wynosi 16 stopni, a w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 27. Ciśnienie na ten moment w normie, ale będzie spadać.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: O, jak dobrze, że jutro wróci Kasia z domu Kozimor. Znaczy, z domu wróci jutro, bo ja będę niewyspany po Lidze Mistrzów, więc będzie mnie wspierać. Zresztą dzisiaj jestem po snukerze. 26 minut pozostało do 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, zapraszam. Krótko dodam, że przed godziną 8 pytanie przed śniadaniem będą nasze kubki. Kubki Radia Plus.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. To była ta piosenka właśnie. A teraz informacja. Trochę mądry Polak po szkodzie, ale przed szkodą też może być mądry, bo sezon grillowy dopiero się zaczął. Właśnie czytam, jak grillować, żeby było zdrowo, a w zasadzie jak grillować, żeby nie było aż tak niezdrowo. No i naukowcy przebadali, eksperci z Politechniki Warszawskiej, i okazało się, że ten grill zasilany węglem, brykietem węglowym, jest bardzo szkodliwy i on nam już szkodzi w momencie, gdy rozpalamy. To już nawet mięsa nie trzeba kłaść. Albo nie, w drugą stronę. No jak już nam szkodzi, gdy ten dym się unosi, to już, że mięso położymy i będziemy nad nim opalać, to już nam bardziej nie zaszkodzi. No ale warto krótko te wszystkie potrawy przyrządzać na grillu, bo wtedy nie tracą właściwości zdrowotnych, ale okazuje się, że jak na przykład warzywa położymy, żeby było zdrowiej, i one już też brunatnieją, to też się wydobywa związek, który no nie jest najzdrowszy później, gdy te warzywa spożywamy. Gazowy jest w miarę zdrowy grill, no ale też uważajmy, jak to przyrządzamy. Ale najciekawsza rzecz, przeczytałem, że grilla trzeba odpalić 20 do 30 minut przed położeniem tam dań, żeby wytopić, znaczy wygrzać, wybić te wszystkie bakterie, które tam są. No nie dosyć, że ten dym, nie dosyć, że jeszcze mięso czerwone, nieczerwone straszą nas tym wszystkim, to jeszcze bakterie się okazały, że są przy grillu. Za 19 minut godzina 8. Smacznego, jeżeli planujecie. Być może w ten weekend też się nadarzy okazja. I to jest puenta wszystkiego. Raz w miesiącu, mówią naukowcy, nie zaszkodzi, gorzej jak ktoś się w kółko tymi potrawami z grilla żywi. No dobrze, bądźmy zdrowi, napijmy się herbaty rano, zielonej najlepiej, albo lemoniady z cytryną. Za 18 minut będzie godzina 8. Są tacy, którzy piją wodę z miodem, z cytryną, i to jest najzdrowsza rzecz.
1: Reklama. Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj. Reklama.

0: czas na kubek.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Kubek Radia Plus do zdobycia w tym tygodniu o poranku w Radiu Plus. A skoro już wywołałem temat o grillu, zacząłem mówić, a skończyłem mówić o piciu, to od czego zaczynamy dzień? No to właśnie pytanie przed śniadaniem. Od czego zaczynacie dzień? Jaki napój pojawia się jako pierwszy w waszym przełyku? No i w waszym kubku, w filiżance albo co tam macie, można z butelki nawet, ale to chyba najgorzej, bo jak w domu się jest, to warto sobie do czegoś nalać. Woda, może woda jakoś specjalnie przyrządzona, może herbata, taka, owaka, albo kawa. Są tacy, którzy zaczynają od kawy, chociaż na żołądek to nie jest najzdrowsze, ale spokojnie możecie się przyznać, ja nie będę do żadnych gastrologów tu wysyłał. 691-141-141, czekam na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy do osoby, której wręczymy kubek i przy okazji porozmawiamy sobie trochę o tych porannych napojach. I o innych rzeczach też. Przy okazji będzie można kogoś pozdrowić na przykład.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Jakby tak dosłownie przetłumaczyć tytuł tej piosenki, to mamy True Blue, czyli prawdziwy błękit na niebie. Oby tak było, przekonamy się za chwilę, bo jest gorąco, jest bardzo ładnie, ale meteorolodzy straszą trochę jakimś załamaniem pogody, nawet burzami, niekoniecznie dzisiaj, ale jakiś front musi w końcu, oczywiście ten pogodowy, na szczęście, nadejść. Jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę, a wcześniej o 8 punktualnie wiadomości w Radiu Plus. Zostańcie z nami, przeboje z nutą nostalgii wracają za chwilę.
1: Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden. Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Pomagali mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy sytuacja się skomplikowała. O nocnej interwencji w Poznaniu za chwilę. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. W piątek podpiszemy umowę pożyczkową z programu SAFE. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści zmierzą się z matematyką. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wracamy do dramatycznej akcji służby na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. To pokłosie wcześniejszej interwencji wobec innego rannego. Ze szczegółami z Poznania nasza reporterka Natalia Krystek. Powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
1: Natalia Krystak, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać. Fundusze szybko do polskiej armii. Już w piątek podpisana zostanie umowa pożyczkowa z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument razem z członkami Komisji Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański potwierdza, że zaliczka będzie na polskim koncie w ciągu najbliższych dni, tygodni.
3: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie nie trafiały.
1: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wśród najważniejszych beneficjentów lotnictwo i marynarka wojenna. Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
4: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
1: Jak mówiliśmy, podpisanie umowy w sprawie pożyczki w piątek. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści pochylą się nad matematyką. Egzamin startuje za godzinę. A jakie nastroje wśród młodych ludzi?
5: Przyjść, napisać, wejść. Będzie jeszcze lepiej. 70-80 myślę, że będzie.
6: Matura dla mnie na pewno będzie dużo prostsza od napisania niż polski, więc mam tutaj chill. Się nie stresuję matą, angielskim również.
7: Myślę, że teraz już spokojnie. Po pierwszym egzaminie to stres wiadomo mniejszy. I no, nie mogę się nawet doczekać.
1: A jeszcze dziś po południu egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
8: Pada w ucho. Coś nowego.
9: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
10: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
1: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa, Sławomirem Bartkiewiczem, rozmawiał Rafał Różycki. Melodia, dodajmy, rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Ta godzina nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania praw miejskich. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
11: W Lublinie i na Lubelszczyźnie coraz cieplej. Już teraz temperatura wynosi w regionie 17 stopni i ciągle rośnie. Za dnia osiągnie 27. Jutro 25, w czwartek 21, a w piątek tylko 10. Od czwartku mogą też wystąpić w regionie opady deszczu. Na razie bez opadów.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: 6 minut po godzinie 8, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Za chwilę kubek trafi w czyjeś ręce, kubek Radia Plus, rzecz jasna, ale zanim to jeszcze trochę pogramy Black Wonderful Life. O, żeby tak było dzisiaj, jak w tej piosence.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami jest Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Podróżująca, więc nie będę rozwlekał naszej rozmowy, ale najważniejsze pytanie padło dzisiaj w związku też z naszym kubkiem. Od czego zaczynasz dzień, jeżeli chodzi o napoje?
2: Ja zaczynam dzień od ciepłej wody z cytryną.
1: Ale to trzeba wycisnąć, czy wkroić, czy jak to tam zrobić z tą cytryną?
2: Obojętnie, albo w sąk wycisnąć, albo plasterki wkroić. Ważne, żeby była cytryna w ciepłej wodzie.
1: I tam, a miód jakiś też jest, czy nie?
2: Nie, nie, nie, nie. Sama tylko ciepła woda.
1: To się skrzywić można trochę, no dobrze.
2: I co? Nie, matka, to nie aż tyle, tam dwóch cytryn nie ma.
1: A, dobrze, dobrze. A to tak zdrowotnie, czy tak się już przyzwyczaiłaś, czy dlaczego tak akurat?
2: Od jakiegoś czasu zaczęła mi szkodzić kawa rano, znaczy czułam się niedobrze po kawie, więc wymyśliłam tą wodę z cytryną. I rzeczywiście robi lepsze efekty, jest zdrowsza, nie boli żołądek i daje więcej energii.
1: Nawet energii daje. A ta kawa jest później, czy już w ogóle zrezygnowałaś?
2: Kawa już jest po śniadaniu.
1: A no i dobrze, to też została w diecie. Dobra, to my wysyłamy nasz kubek, nie wiem, czy akurat się przyda do tej wody, bo niektórzy ze szklanki lubią. Nie wiem, czy się przyda do tej kawy, bo niektórzy lubią z filiżanki, ale na pewno do jakichś napojów, a na pewno do kolekcji kubków się nada, prawda?
2: Oczywiście, super, bardzo dziękuję, cieszę się ogromnie.
1: Miłego dnia życzę i do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8, a te kubki Radia Plus do zdobycia codziennie o poranku, także jeżeli nie udało się dzisiaj, być może jest szansa jutro.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Reklama.

0: Ja przepraszam wszystkich, ale te matury nas wczoraj tak przygniotły trochę tematycznie, że zapomnieliśmy o jednym dniu ważnym dzisiaj, 5 maja. Wczoraj, 4 maja, dzień Gwiezdnych Wojen i fani na całym świecie no przypominali sobie filmy, przebierali się za postaci, gdzieś tam wychodzili na ulicę. A propos ulicy, okazało się, że niezwykła ulica jest w Grabowcu pod Toruniem. Ulica nazwana na cześć Obi-Wana Kenobiego, tak to się odmienia. No i teraz jest problem, bo jak ktoś pisze list, to się zastanawia, jak to tam napisać? Zmyślnik, niemyślnik, na Kenobiego poproszę, pan mnie zawiezie. Którego? No Kenobiego, chociaż nazw ulic mamy tak tyle dziwnych, że różne rzeczy się zdarzają. Ja gdybym był miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, to nazwałbym ulicę Nowej Nadziei. No przepiękna nazwa, Nowej Nadziei 7 po prostu. Nawet jak Nowej Nadziei 13, to niech będzie. A tak jest Kenobiego, też niech będzie na Kenobiego, proszę mnie zawieźć. Tylko tam, wie pan, tam są takie domy klony i nie wiadomo pod który teraz. Zgubić się można. Za 2 minuty w 8:30 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, no to czas już teraz na wiadomości już nie z gwiazd. Chociaż no niestety wojny się zdarzają, nie gwiezdne. Zapraszam, prognoza pogody też za chwilę.
1: Reklama. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji na Żoliborzu próbował wyjść przez okno i spadł z trzeciego piętra. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Funkcjonariusze przyjechali do bloku przy Powązkowskiej, bo otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o dziwnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy razem ze strażakami próbowali dostać się do środka, przebywający tam mężczyzna otworzył okno i po linie próbował zejść na ziemię. Niestety spadł. Sprawę wyjaśnia policja. Potężne uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a do tematu będziemy wracać. Nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być niedoszacowana, tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy. Dlaczego chorujemy?
2: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa.
1: Kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Będą służyć bialskim pacjentom. Dwa nowe ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Karetki będą wykorzystywane teraz do transportu pacjentów między szpitalami w celu specjalistycznego leczenia. Ich zakup był możliwy dzięki realizacji projektu Poprawa dostępności i jakości w dziedzinie kardiologii. Pokażą sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na Militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami i prezentacja akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
4: Na uczestników czekają emocjonujące atrakcje. Od wystawy pojazdów wojskowych i specjalistycznego sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę. Nie zabraknie pokazów ratownictwa medycznego i umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu.
3: Militaria w Targach Lublin odbędą się w weekend 23 i 24 maja. Szczegóły są dostępne na stronie targi.lublin.pl. Na dziś 5 dzień maja w Lublinie i na Lubelszczyźnie letnia aura i coraz wyższa temperatura. Na ten moment wynosi 18 stopni, w ciągu dnia podskoczy do 27. Jutro tylko trochę chłodniej, bo 25 stopni, w czwartek 21, a w piątek już tylko 10. Zmiana aury zatem pod koniec tygodnia.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut będzie godzina 9. To wtorek, 5 maja. A w kalendarzu drugi dzień matur. Wczoraj dużo mówiliśmy o maturach, bo to początek zawsze przyciąga uwagę, ale równie ważny egzamin dzisiaj z matematyki. A ponieważ jeszcze to jest ostatni moment, kiedy pewnie maturzyści nas słyszą, bo akurat docierają pewnie do sal egzaminacyjnych, ktoś tam ich podwozi, może w radiu słyszą, w samochodzie, chciałbym powiedzieć jedno w imieniu Radia Plus. Życzymy wam potęgi. Oczywiście z wynikami, z późniejszą drogą życiową i z dojrzałością w ogóle całą.

0: sobie myślimy, że nic się nie stało albo nic się nie stanie, a tymczasem później zapominamy o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na drodze teraz apel do rowerzystów, bo czytam artykuł o tym, że 500 zł mandatu może grozić tym, którzy nie mają obowiązkowego wyposażenia. I tak, jedno przednie światło pozycyjne barwy białej lub żółtej, selektywnej z przodu. Co to wszystko znaczy? Selektywnej barwy białej lub żółtej. No dobra, to ktoś w mądrzejszy wyjaśni. Co najmniej jedno światło blaskowe czerwone z tyłu. O, przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec. I tu apeluję, żeby to był tylny hamulec, jak już jeden ma działać, bo przedni to się wywalić można, jak ktoś naciśnie za mocno. I teraz uwaga, punkt czwarty. A to ciekawe, że to jest obowiązkowe wyposażenie, ale musi być dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzerażliwym dźwięku. Czyli jak jedziemy, żeby kogoś nie przestraszyć. Pieszego oczywiście, bo ten kierowca w samochodzie to i tak naszego dzwonka czy innego sygnału dźwiękowego nie usłyszy i się tym nie przerazi, ale człowiek, który przechodzi przez pasy na przykład, to może się przeraźliwym dźwiękiem przerazić. No. Mnie czasem przeraża to, co robią rowerzyści. No ja wiem, że to głównie pilnujmy samochodów i kierowców aut, bo to oni mają najniebezpieczniejszy pojazd w swoich rękach, no ale rowerzyści też wydaje im się, że mogą tam, gdzie mogą wjechać. Oczywiście nie czepiam się tych, którzy pięknie mają wyposażenie i przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Różne cuda się dzieją. Wczoraj dwie nastolatki jechały na hulajnodze z pełną prędkością, bo to elektryczna hulajnoga była. Wjechały na przejście, czy też przejazd dla rowerów. No, samochód nie miał szans ich zauważyć. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało. Pilnujmy siebie nawzajem na tych drogach. Rowerzyści, piesi, kierowcy, wszyscy miejmy wyobraźnię. Za 18 minut 9, ale że naapelowałem się. Dobrze, gramy dalej. Już za chwilę Natalii Imbruglia, a później Fancy i Bolero.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

Za 6 minut będzie godzina 9. Jeszcze wracam do tego tematu przewodniego na naszym profilu facebookowym. Jakie zabawy, zabawki, kolekcje z dzieciństwa nadal nas bawią? Z czym lubimy wracać, co pierwotnie jest przeznaczone dla wieku tam jakiegoś dziecięcego, a my nadal lubimy się tym bawić. Ja co napisał, że u niego to jest oglądanie kreskówek, bardzo nadal je lubi. I to nie takich nowoczesnych, że to takie z przymrużeniem oka dla dorosłych, że tam dużo żartów jest nieszkodliwych dla dzieci, ale tylko dorośli zrozumieją. Wiemy, o jakie filmy animowane chodzi. Nie, chodzi o takie kreskówki robione dla dzieci, jak Donald, Kaczor, Smurfy, Bolek i Lolek, Reksio. Cały czas Jaco przekonuje nas, że ogląda. No i jeszcze gra w karty, w wojnę. Jak w wojnę? Jak w wojnę, że najnudniejsze zajęcie świata, to już Monopoly jest ciekawsze. Dobrze, Radek, za dzieciaka bardzo lubiłem serię Dragon Ball, Songo i ekipa. Do tej pory mam sentyment i ostatnio nawet oglądałem. Dla mnie najlepsze anime ever. No tak, kiedyś to były filmy animowane, później już się anime pojawiło, tak? To różne pokolenia różnymi rzeczami się bawią i do nich wracają. My oczywiście wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Na koniec Alicja Majewska. Ja mówię do usłyszenia jutro od samego rana, czyli od godziny 6 już razem z Kasią Kozimor obiecała, że będzie. Pa, pa, za chwilę Agnieszka Morawska w studiu się pojawi.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Uwaga, kierowcy, po śmiertelnym wypadku utrudnienia na Mazowszu nie żyją dwie osoby. Polski z głowy, czas na matematykę. Maturzyści piszą kolejny egzamin. Sprawdzimy, jakie nastroje dopisywały młodym ludziom w Bełchatowie. Aktywnie i ekologicznie ruszył kolejny rowerowy maj. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Przasnyszu na Mazowszu, nie żyją dwie osoby. Krajowa 57 jest w tej chwili całkowicie zablokowana.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżował dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu. W chwili obecnej droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy.
1: Powiedziała nam Milona Cichocka z policji w Przasnyszu. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku, ustalają też tożsamość ofiar. Dziś królowa nauk. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Dzień dobry.
3: Tak, jestem.
1: Powiedz, w jakich nastrojach maturzyści weszli na egzamin?
3: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
4: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
4: Będzie dobrze.
3: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza. Przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
1: A dziś także egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Zdają tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Mocne uderzenie Straży Granicznej i skarbówki w mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. Skarb państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Jak ustalił nasz reporter Jakub Krzyżak, mundurowi jednocześnie weszli do 40 lokalizacji w całej Polsce. Jakubie, co znaleźli na miejscu?
6: Pieniądze, luksusowe samochody, ale przede wszystkim działającą nielegalną fabrykę papierosów. Tam zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Oprócz tego sprzęt i około 2 kg składników do wytwarzania narkotyków. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła na rynek około 485 milionów sztuk papierosów bez akcyzy.
7: Tym samym spowodowała straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych.
6: Mówi mi major Anna Sobieska-Tekień z Komendy Głównej Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet do 8 lat więzienia.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Teraz Opolszczyzna i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną z tamtejszych kranów. Popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
8: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotu zarządzającego siecią.
1: Mówił Stanisław Bar z prokuratury. Problemy rozpoczęły się w połowie kwietnia. Najpierw doszło do przerwy w dostawie wody, odkąd znów płynie z kranów jest niezdatna do picia. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa kółka i na lekcje ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół oraz przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
9: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Wyjaśniała Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. W nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe, a akcja potrwa do 29 maja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Agnieszka Morawska, dzień dobry po dziewiątej. Ciao Siciliano i Umberto Tabi. Na początek.

0: What's a woman i Baja Condios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. Przed momentem Michael Jackson i Black or White. I Marta napisała, że była na filmie wspaniałe, cudowne wykonanie przez bratanka Michaela i odtworzenie jego roli. Polecam każdemu i jeszcze raz dziękuję za muzykę jego na waszej antenie. Polecamy się oczywiście, jeśli ktoś z was już również film Michael zobaczył, to na recenzję chętnie poczytam i przytoczę. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden. Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj. Reklama.

Abba i Gimi Gimi Gimi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a inna piosenka Abby znalazła się w pierwszej dziesiątce 100 najlepszych utworów. No i tutaj może to być zaskoczenie, bo to setka najlepszych piosenek w historii rocka. Zestawienie przygotowane przez portal Ultimate Classic Rock i tutaj twórcy rankingu zaznaczają, że nie ograniczają się wyłącznie do stricte utworów rockowych, ale zahaczają także o inne gatunki, takie jak pop, soul, disco czy metal, które mieszczą się pod pojęciem, dosyć szerokim pojęciem muzyki rockowej. I tak wspomniana Abba i Dancing Queen uplasowała się na miejscu 9, a jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to na pierwszym miejscu The Beatles i Strawberry Fields Forever, na drugim miejscu Led Zeppelin i Stairway to Heaven, a na trzecim Bob Dylan i Like a Rolling Stone. Ma ciekawe zestawienie. Kiss from a Rose i Still teraz w Radio Plus.

Girls Just Wanna Have Fun i Cyndi Lauper w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 14 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze m.in. Tight Feet i The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus.

0: okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
1: Brzmi trochę filmowo.
0: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
1: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
0: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
2: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Reklama.

0: The Lions Sleep Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do nucenia w ogrodzie zoologicznym. Na zegarze teraz 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Radio Plus Lublin.
1: Tragiczny finał policyjnej interwencji na warszawskim Żoliborzu. Mężczyzna spadł z trzeciego piętra. Instytucja Trybunału Konstytucyjnego straciła autorytet, mówi w rozmowie z nami dr Antoni Rost. Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono ciało, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z lokali na Powązkowskiej.
2: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci, jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
1: Powiedziała nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
2: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
1: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Dr Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Projekt zostanie przedstawiony do końca 2030. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca na statku są Polacy. Czują się dobrze, uspokaja MSZ. Z informacji Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że zmarło 3 pasażerów jednostki, która z Argentyny płynie na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach Michał Rawa.
5: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: Pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona. Zmarła w szpitalu. Polskie lasy jak tykająca bomba. Wystarczy jedna iskra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne alerty do mieszkańców 8 województw, ostrzegając przed ekstremalnym zagrożeniem pożarowym. Niebezpiecznie jest m.in. na Warmii i Mazurach.
6: Są takie nadleśnictwa, gdzie wilgotność ściółki mierzona wczoraj o godzinie 13 wynosiła mniej niż 9%, a przyjmuje się, że ściółka o wilgotności 10% to jest ściółka sucha i paląca się tak łatwo jak kartka papieru, więc sytuacja rzeczywiście jest poważna.
1: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Służby przypominają, nie używajmy otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu i nie rozpalajmy ognisk poza wyznaczonymi miejscami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Najnowsze obserwacje potwierdzają obecność 4 osobników, a to oznacza, że bobry przystosowały się do życia w ekstremalnych górskich warunkach.
7: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło Morskiego Oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Roxette i Joyride w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o przejażdżkę chodzi i jeśli to ma być przejażdżka, która posłuży naszemu zdrowiu, to najlepiej na rowerze. Według lekarzy to nie tylko taka forma aktywności bardzo atrakcyjna dla wielu z nas, ale także taka metoda, skuteczna zresztą, dbania o zdrowe kości, co w pewnym wieku już trzeba włączyć do takiej codziennej rutyny. Więc jeżeli mamy ochotę na ruch, to rower będzie w sam raz. Jednak lekarze podkreślają, że każdy ruch jest dobry. Pora taka, że można kilka przesiadów w pracy zrobić i wrócić, żeby troszeczkę się rozruszać. Na zegarze 22 minuty po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemcy koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek. Lublin Energetyków 33.
1: Reklama.

Runaway Del Shannon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Kwitną kasztany, to znaczy, że matury się już rozpoczęły. Od wczoraj maturalny maraton, dzisiaj matematyka. A ja w związku z tym mam pytanie do Was. Czy, jeśli maturę musielibyście pisać dzisiaj, to z jakiego przedmiotu chcielibyście zdawać i pewni bylibyście, że zdacie? I dlaczego? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was. A do oddania mam kubek Radia Plus. Krakowski spin ma nam teraz.

0: Gay w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Wiadomość od Was. Nie wiem, z czego mogłabym dziś zdawać maturę, żeby zdać. Wiem na pewno, że nie chciałabym zdawać z matematyki, bo wtedy bym poległa. Trzymam kciuki za maturzystów, w szczególności za mojego bratanka Filipa. Napisała do nas Kamila. My też oczywiście wszyscy trzymamy za maturzystów. Niech im idzie jak najlepiej, bo dziś matematyka, jeden z najtrudniejszych przedmiotów. A ja pytam o przedmiot, z którego dziś moglibyście zdawać maturę i zdać ten egzamin na szóstkę. W skrócie, w czym jesteście najlepsi i dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe. Trawy, drzewa alejowe i owocowe. Rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama.

0: Tell It To My Heart i Taylor Dayne w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wiemy już, jaka była przyczyna ewakuacji noworodków w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Mimo wojny Iran może w ciągu roku zbudować bombę atomową. Susza na Mazowszu, w Płocku są ograniczenia w używaniu wody. Jest 11. Marcin Bartnik. Zwarcie instalacji w maszynowni szpitalnej wentylacji to przyczyna zadymienia w Matce Polce w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza.
2: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
1: Powiedział nam Łukasz Górczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi. Po sprawdzeniu instalacji i przewietrzeniu pomieszczeń maluchy wróciły na swoje sale. Niepokojące doniesienia CIA. Iran nadal jest w stanie stworzyć bombę atomową w 12 miesięcy, pisze Reuters, powołując się na swoje trzy źródła. Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Teheranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny z tym państwem. Choć naloty zniszczyły lub poważnie uszkodziły trzy zakłady wzbogacania uranu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nadal nie wie, gdzie przechowywane jest około 440 kg wzbogaconego uranu. Władze USA, w tym prezydent Donald Trump, wielokrotnie powoływały się na potrzebę wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego jako na kluczowy cel obecnej wojny. Balony przemytnicze w Małopolsce, 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów.
3: Do transportu wykorzystywano trzy połączone balony, do których przymocowano sześć paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
1: Mówił Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej. Region Płocki zmaga się z dramatyczną sytuacją hydrologiczną. Od grudnia 2025 jest tam głęboka susza opadowa, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy apelują o ograniczenie korzystania z wody.
4: Ogólny problem wody, braku wody. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów. Ta susza powoduje to, że właśnie ludzie nie zwracają uwagi, tej wody zaczyna brakować.
1: Powiedział nam wójt gminy Bielsk, Józef Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych. Na wiatach miałyby się pojawić mini-murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
5: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
1: Mówił pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie władz miasta.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Santana w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze. Maturzyści mają przed sobą ostatnie minuty, jeśli chodzi o egzamin z matematyki. I w wiadomościach od was Maciej z Warszawy napisał: proszę pozdrowić Oliwkę z Sosnowca, która właśnie dzisiaj walczy z królową nauk. Prawdopodobnie nas nie słysza. Może już egzamin oddany i właśnie włączyła Radio Plus. Oliwiu, nie tylko Oliwce. Wszystkiego dobrego dla tych maturzystów, żeby jednak ten umysł dzisiaj jasny był i wszystko samo wychodziło i dobrze się obliczało. A ja pytam was o te przedmioty, z których dzisiaj moglibyście zdawać maturę. I to nie musi być oczywiście przedmiot, który jest gdzieś w szkole, tylko o to, w czym jesteście po prostu najlepsi i maturę zdalibyście z tego na szóstkę. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a później dzwonię. A do oddania mam kubek Radia Plus.
1: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Reklama.

0: Enrique Baveri i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut do południa. Matura powoli z matematyki dobiega końca, a ja pytam was dzisiaj o to, jaki przedmiot chcielibyście zdawać na maturze dziś i wiedzielibyście, że na pewno zdacie. I Maciek napisał w tej sprawie. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Tak, słucham.
0: Maćku, napisałeś o tym, że mógłbyś zdawać z matematyki, bo po wielu perturbacjach nauczyłeś się i stwierdzasz, że jest prosta, ale dla przyjemności byłaby to historia. To jak z tą matematyką? Jest na to jakiś sposób, jakiś wzór?
1: No nie wiem, ja po prostu zmuszony zostałem do tego, żeby się jej nauczyć, skończyć klasę matematyczno-fizyczną, politechnikę. A historia to po prostu dla przyjemności zawsze była.
0: Jakiś okres szczególnie w historii dzisiaj chciałbyś się zdawać?
1: W historii? Nie wiem, właściwie to chyba cały przekrój. Natomiast no oczywiście chyba starożytność, jeżeli już tak szczegółowo.
0: No to z taką skorupę wykopaną, nie ze starożytności, ale i też nie całkiem skorupę, ale kubek od Radia Plus mam dla ciebie w prezencie. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No oczywiście chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich maturzystów. Życzyć im dużo szczęścia. No i słuchaczy radia i pracowników Radia Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do wszystkich pozdrowień się dołączamy. Trzymamy kciuki za maturzystów. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Barbara Streisand i Woman in Love teraz w Radio Plus.

0: Ratujmy co się da i budka suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do 12 pozostało 17 minut i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Pet Shop Boys Always on My Mind.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do południa, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama. Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre. Yeah.

0: Szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice Kolonia 145 5 km od Lublina.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Amerykańskie niszczyciele wyprowadziły pod ostrzałem dwa statki handlowe z cieśniny Ormus. Znów jest sygnał o wycieku naturalnym. Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia Agencji Kosmicznej NASA. Jest 12. Marcin Bartnik. Bardzo gorąco w cieśninie Ormus, atakowane przez Iran dwa niszczyciele USA. Przepłynęły przez przesmyk, eskortując z Zatoki Perskiej dwa amerykańskie statki handlowe. Jak podaje telewizja CBS News, jednostki były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków, żaden z okrętów nie został trafiony. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA poinformowało z kolei, że wojsko skontaktowało się z kilkudziesięcioma innymi przewoźnikami, aby zachęcić ich do uruchomienia przesyłu towarów. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W takim czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
1: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
2: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
1: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, a przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
3: Ogólnie zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
4: Myślę, że tak powyżej 90.
5: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
6: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się tak.
1: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia NASA. Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane codziennie jednej fotografii z całego świata. Tym razem amerykańska agencja kosmiczna doceniła fotografię Oriona nad ośnieżonym wulkanem Teide na Teneryfie. W zeszłym roku Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej, przyznawany przez Międzynarodową Grupę Profesjonalnych Astrofotografów Capture of the Atlas. Rosadziński był również w gronie laureatów międzynarodowego konkursu Astrokamera.
7: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Ruszyły prace drogowe przy przebudowie ulicy Janowskiej w Lublinie. Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej oraz odcinek Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Drogowcy wykonają nową nawierzchnię jezdni i wyremontują chodniki, a prace potrwają do sierpnia tego roku. Wartość inwestycji to ponad 7 milionów złotych. Od grudnia pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia. I to nie koniec nowości, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Melepszak.
8: Na Lubelszczyźnie, też na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Chrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy.
7: Resort potwierdza też plany budowy 17-kilometrowej linii dołęcznej. Prace mają ruszyć pod koniec 2028 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w roku 2031. W Lublinie i w całym województwie bardzo pogodnie i słonecznie, no i ciepło, bardzo ciepło, 26 stopni, prawie bezchmurne niebo, sucho do końca dnia, w ciągu nocy 12 stopni, jutro nadal mamy lato tej wiosny, dużo słońca na niebie, temperatury do 26 w cieniu, no i do środy właśnie, do jutra utrzyma się taka wyżowa słoneczna Pogoda. Od czwartku spadek temperatury do 20 stopni. Pojawią się też przelotne opady deszczu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Wtorkowe popołudnie. Jesteśmy. Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy tytułowym utworem z szóstego albumu formacji Alan Parsons Project. Krążek ukazał się w roku 1982 i był nagrany w legendarnym studiu Abbey Road.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Tylko mnie poproś do tańca, rok 1978, Wanda Żukowska, muzyka, słowa, Bogdan Olewicz, znakomity nasz autor tekstów, w tym roku świętować będzie swoje 80. urodziny, my będziemy świętowali te jego urodziny na festiwalu w Opolu.
2: A zgadza się, a utwór Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, jest taki dość wyjątkowy, bo mniej taneczny, prawda? Trochę różniący się od reszty repertuaru.
1: Można
2: zatańczyć, ale nie aż tak mocno.
1: Myślę, że przede wszystkim słowa, które do dziś są niesamowicie ważne i fantastyczne. Bo takie słowa zawsze pisał Bogdan Olewicz.
2: No to w takim razie posłuchajmy tych słów raz jeszcze. Anna Jantar, Tylko mnie poproś do tańca.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Reklama.

0: zarówno w balladach, jak i tych szybkich numerach Phil Collins jest po prostu świetny. To tak do potupania sobie nóżką pod biurkiem w robocie. Two Hearts.
1: A ulubiony rodzaj muzyki Phila Collinsa to właśnie taki soul z lat końca lat 60. ubiegłego wieku i stylistycznie do takiej właśnie muzyki Two Hearts nawiązuje. W zupełnie innym stylu teraz, rok 1990, Toto Cotugno komponuje, nagrywa i wygrywa festiwal w San Remo piosenką Insieme. Jako laureat festiwalu stał się automatycznie wykonawcą, który reprezentował Włochy w konkursie Eurowizji i wygrał bezapelacyjnie ten konkurs piosenką Insieme. To piosenka, która opowiada o zjednoczeniu, o jednoczącej się Europie i piosenka stała się jednym z hymnów Unii Europejskiej. No i tak też jest postrzegana do dziś. Talent kompozytorski Toto Cotugno objawił się na początku lat 70. Wtedy pisał piosenki dla swojej formacji Albatros, potem jego talent docenił Joe Dassin, także Dalida, no i wreszcie król włoskiej piosenki Adriano Celentano, ale dla siebie Toto Cotugno kilka świetnych hitów, takich jak Serenata, Italiano czy właśnie Insieme skomponował. Już teraz niezapomniany Toto Cotugno, hymn Zjednoczonej Europy, Insieme. Yes!

0: I zrobiło się nie tylko gorąco, ale wręcz wakacyjnie.
1: To był rok 1992, kiedy ta piosenka Sweat a la la la long grupy Inner Circle królowała na listach przebojów. Była numerem jeden między innymi w Niemczech, Szwajcarii i Nowej Zelandii. No, takie kołyszące rytmy bardzo lubimy i bardzo lubimy do nich wracać i one nam mówią, że wakacje już tuż, tuż.
0: Już tuż, tuż. 21 czerwca to kalendarzowe lato się zaczyna, zaraz potem wakacje, czyli to niespełna półtora miesiąca. Na dobrą sprawę. A teraz po polsku i to z takim fajnym rockowym pazurem, w który potrafi bez wątpienia Urszula.
1: W jej wykonaniu utwór zatytułowany Na sen.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Masz pasję? Szukasz wiedzy? Chcesz budować kompetencje przyszłości? Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza. Już 25 maja wyruszamy w trasę Pasja, Wiedza, Kompetencje. Lifelong Learning w praktyce. Bo człowiek też potrzebuje aktualizacji. Na trasie 5 miast, inspirujące prelekcje, nowoczesne warsztaty, a w Lublinie dodatkowo wielkie targi edukacyjno-zawodowe. Uczenie się to podróż, nie przystanek. Liczba miejsc limitowana. Zapisy od 15 maja na zsulublin.pl. Projekt realizowany w ramach inwestycji A311 KPO-PN. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.

0: cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees, How Deep Is Your Love.
1: Piosenka, która kończyła sekwencję filmu Gorączka Sobotniej Nocy, piosenka z kultowej ścieżki dźwiękowej, najsłynniejszej ścieżki dźwiękowej wszechczasów do filmu Gorączka Sobotniej Nocy, Robert Stigwood.

0: producent filmu, menadżer grupy Bee Gees i producent ścieżki dźwiękowej wpadł na genialny wówczas pomysł, że wcześniej ukazała się płyta, zanim film wszedł do kin. Chciał wykorzystać to, że fani będą znali już piosenki, pójdą do kina i będą te piosenki znali, bo przecież lubimy te piosenki, jak mawiał inżynier Mamoń, które dobrze znamy.
1: Tak, to na koniec coś, co świetnie znamy, bałkańskie rytmy w wykonaniu Kai i Gorana Bregovicia.
0: To był rok 1999, kiedy ukazała się wspólna płyta Kai i Bregovicia. Bregovic wtedy nagrywał takie płyty w różnych zakątkach Europy. Sezen Aksu nagrał taką płytę w Turcji z Gorgę Dalarasem w Turcji, no a w Polsce wybór padł na Kaję i to był świetny wybór. Bo te piosenki z albumu, pomimo tego, że od 99 roku upłynęło sporo czasu, wciąż cieszą się powodzeniem, a od czasu do czasu Kaja i Goran Bregovic koncertują wspólnie w naszym kraju i przypominają utwory z tej płyty. My teraz też przypominamy prawy do lewego Kaja i Goran Bregovic na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
1: Radio Plus Lublin.
2: Jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu projekt ustawy dotyczący kryptowalut, zapowiedział premier. Europejska prokurator generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Rzeki w Polsce suche jak na końcówce lata. Jest 13. Marcin Bartnik. Do 3 razy sztuka jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Jak przekazał premier, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
3: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
2: Dwie poprzednie ustawy w sprawie rynku kryptowalut zawetował prezydent Karol Nawrocki. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co dokładnie podejrzewają go śledczy?
4: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. 6 zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
2: O czym informował Mateusz Chłystun. Alarmujące dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat poziomu rzek w Polsce. 74% z nich ma stan wody jak pod koniec lata, a nie na początku wiosny. 1/4 rzek to woda średnia, a tylko 1% woda wysoka. W najbliższych dniach są prognozowane opady deszczu, a nawet burze, ale nie rozwiążą problemu suszy. Ceny paliw jutro bez zmian ogłosiło Ministerstwo Energii. Przypomnijmy, rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz niższa akcyza obowiązują na razie do 15 maja.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Lublin przebrał dziś pomarańczową barwę. To z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją. Przez miasto ruszył właśnie specjalny marsz.
5: Chcemy, aby ten dzień był dniem pełnym radości, miłości, energii. Sylwia Guść, Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika w Lublinie. Dlatego ten kolor pomarańczowy nam towarzyszy.
6: Jestem tatą Pawła, mojego kochanego, który jest tancerzem w zespole Słoneczko. W Lublinie zauważa się duże pozytywne zmiany w zakresie takiej opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I takie event pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób.
7: Myślę, że pierwsza i podstawowa potrzeba jest, żeby uczyć się choćby podstaw polskiego języka migowego. Przynajmniej ten pierwszy kontakt. Dzień dobry, jak się czujesz, w czym mogę pomóc?
2: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w Polsce w 1999 roku.
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął rekrutację na studia. Na kandydatów czeka ponad 100 kierunków, w tym nowości takie jak biomedycyna i środowisko, czy biotechnologia medyczna w języku polskim i w języku angielskim. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie kandydatkul.pl, na której umieszczone zostały szczegółowe warunki rekrutacji, wiadomości o stypendiach i pomocy finansowej oraz wymianie międzynarodowej. Rejestracja na studia odbywa się zaś elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutkul.lublin.pl. deklarują modlitwę i czuwanie w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie, powstaje wspólnota osób, które zobowiązały się do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do tej osobistej relacji z Bogiem przez 30 minut lub kilka razy w tygodniu zapisało się już prawie 100 wiernych, a o wspólnocie wpatrzeni w Boga mówi ojciec Bartymeusz Kędzior, proboszcz parafii Bernardynów w Lublinie.
9: Odzew jest bardzo pozytywny. Co mnie cieszy, to sporo osób młodego pokolenia jest zapisanych na tą adorację, czyli nie tylko emeryci, renciści, osoby starsze, ale sporo osób po 20 roku życia, które wchodzą w taką osobistą relację z Panem Bogiem.
8: A szczegóły dotyczące wspólnoty są na profilu Bernardyni Lublin. A w Lublinie dziś i w całym województwie lubelskim bardzo ciepło, słonecznie i sucho, do 26 stopni, bezchmurne niebo. No i tak też będzie i jutro. Temperatury jeszcze w środę do 26, w cień, a w czwartek już spadek temperatury do 20 stopni. Pojawi się także długo oczekiwany przelotny deszcz, tak zapowiadają synoptycy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A już teraz Rod Stewart w Radio Plus. When I Need You. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Touching the Night to Silent Circle w Radio Plus. Mają niektórzy pomysły, czy tam właśnie, że w Holandii, konkretnie w Amsterdamie, będzie zakaz publicznych reklam mięsa. Tak, dobrze słyszycie, mięsa. No to już nie zobaczymy tego ani w telewizji, ani na billboardach. Podejrzewam, że w takim razie jest szansa na rozwinięcie się tak zwanej szarej strefy, nie? Goście w prochowcach i teksty w stylu, no, kierowniku, pokazać ci nie mogę, ale tam na rogu szynka dziadunia najlepsza. Radio
1: Plus. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Michael Jackson i Thriller. Od mniej więcej dwóch tygodni niespełna można się wybrać już na film pod tytułem Michael. Myślę, że warto, bo pokazuje historię całej tej kariery Michaela Jacksona od najmłodszych lat, kiedy występował w rodzinnym zespole Jackson 5, ale także końcówka lat 70. On wtedy na planie filmowym poznaje Diana Ross i producenta Quincy Jonesa i tam się to wszystko zmienia, aż łącznie z rokiem 82, kiedy sukces niesamowity, czyli właśnie płyta Thriller, przełomowa, najlepiej sprzedająca się płyta, kolejne sukcesy, to wszystko w filmie Michael, w kinach, dla fanów myślę, że będzie gratka. A już teraz w Radio Plus Eurythmics i Sweet Dreams.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

0: Krystyna Gizowska, przeżyłam z tobą tyle lat, to na koniec tej godziny powoli zbliżamy się do 14 w Radio Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Masz pasję? Szukasz wiedzy? Chcesz budować kompetencje przyszłości? Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza. Już 25 maja wyruszamy w trasę Pasja, Wiedza, Kompetencje. Lifelong Learning w praktyce. Bo człowiek też potrzebuje aktualizacji. Na trasie 5 miast, inspirujące prelekcje, nowoczesne warsztaty, a w Lublinie dodatkowo wielkie targi edukacyjno-zawodowe. Uczenie się to podróż, nie przystanek. Liczba miejsc limitowana. Zapisy od 15 maja na zsulublin.pl. Projekt realizowany w ramach inwestycji A311 KPO-PN. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce to, co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
17: Jest zdecydowana reakcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na przeciek z matury z polskiego. Polska i Litwa pierwszymi krajami z pożyczką SAFE. 10 tysięcy dzieci ze Śląska przebadane pod kątem bezobjawowego stadium cukrzycy. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek ważne informacje dotyczące matur. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie na salę telefonu, a kilku innym za niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Poinformował o tym dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Wcześniej informowaliśmy, że kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Maturzyści tymczasem w południe zakończyli potyczkę z królową nauk. Jak im poszła matematyka?
18: Bardzo łatwy egzamin się wylosował. Mam nadzieję, że będzie 100%. No, ja jestem wierzący, wierzę w siebie. Będzie 100, myślę.
19: Z wszystkich arkuszy, które przerobiłem z poprzednich lat, ten był najprostszy.
20: Z jakich działów matematyki pojawiły się zagadnienia?
21: Kombinatoryka.
18: Wyznaczanie podzielności, no. Geometria analityczna. Optymalizacja.
21: Ciągi
18: no,
21: były.
19: Prawdopodobieństwo.
18: No. Tak, no. Po prostu, no, nie było się czego bać.
17: Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro trzeci dzień egzaminu, tym razem język obcy. Polska pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska zawrze zbrojeniową umowę pożyczkową SAFE. Według nieoficjalnych informacji dokumenty mają zostać podpisane w piątek rano w Warszawie. Z polskiej strony podpisy złożą wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Później unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius polecą do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Polska czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Zdrada stanu i ciężkie wyroki dla dwóch rosyjskich naukowców. Chodzi o fizyków badających hiperdźwięki, których sąd w Nowosybirsku skazał na 12,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Według dziennika Kommersant przyczyną wytoczenia im sprawy był artykuł dotyczący dynamiki gazów w jednym z zagranicznych pism naukowych. To nie pierwszy taki wyrok. Dwa lata temu do kolonii karnej trafił rektor Instytutu Mechaniki Teoretycznej stosowanej z Moskwy. Według nieoficjalnych informacji zarzucono mu przekazanie za granicę informacji o broni hipersonicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
17: Gigantyczny projekt dotyczący cukrzycy na Śląsku. Lekarze przebadali w kierunku cukrzycy typu pierwszego aż 10 tysięcy dzieci z regionu. Chodzi o wykrycie wczesnego, bezobjawowego stadium tej choroby, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chrobot, szefowa oddziału diabetologii w katowickiej klinice dziecięcej.
14: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii, idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
22: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
23: Czyli warto się badać.
22: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
17: W ramach międzynarodowego programu EDENT 1FI do 2028 roku w 13 krajach zostanie przebadanych 200 tysięcy dzieci w wieku od roku do 17 lat.
24: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Kraśnik ubiega się o kolejne środki na wsparcie seniorów. Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła oferta realizacji zadania w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Dodatkowe środki będzie można wykorzystać na różnego rodzaju aktywności, animacje czy spotkania mające na celu integrację i edukację, mówi burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch.
25: To jest kolejna edycja funkcjonowania klubu Senior Plus. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 119 976 zł 37 groszy, co stanowi 48,66% kosztów realizacji zadania.
24: Jeśli projekt uzyska wsparcie, będzie to kolejny krok w stronę aktywizacji seniorów w Kraśniku. A Lublin mieni się dziś na pomarańczowo, to z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Walki z Dyskryminacją. Przez miasto przeszedł marsz, którego uczestnicy okazywali wsparcie pod hasłem Lublin nie hejtuje, mówi zastępczyni prezydenta Lublina Anna Augustyniak.
26: Zależy nam na tym, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta godnie żył, godnie uczestniczył w życiu społecznym i przede wszystkim liczył na zrozumienie.
24: A więcej o wydarzeniu powiemy dziś w magazynie reporterów po godzinie 16. Dużo słońca w całym mieście, nie tylko w Lublinie, bo też i w innych częściach poza Lublinem i w regionie. Słoneczna aura, 26 stopni, prawie bezchmurne niebo i słońce do końca dnia. W nocy ciepło do 12 stopni. Jutro nadal mamy taki bardzo letni klimat. Słońce i temperatury do 26 stopni, ale od czwartku już spadek temperatury i deszcz ma się pojawić.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
27: Prawdziwa klasyka. Skorpionfi teraz w Radio Plus. Wiatr zmian. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: To chyba dobra pora na to, żeby za chwilę wręczyć komuś kubek od Radia Plus z naszym radiowym logo. A kubeczek fajna rzecz, na kawę, na herbatę, na jakiś dobry sok, na zioła, na to co lubicie, czy do pracy można go sobie zabrać, schować w swojej półeczce w biurku na przykład, albo korzystać w domu, na balkonie, na tarasie, na działce, no tam, gdzie macie ochotę. Gdyby ktoś miał właśnie chęć i pragnienie posiadania takiego kubeczka od Radia Plus, to dajcie znać pod 691-141-141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już teraz.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
2: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
1: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. Reklama.

0: wyjątkowo przyjemne dźwięki od Abby, to Chiquitita. Dozwoniłem się właśnie do Sebastiana. Sebastianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się przyda.
1: Przyda się na pewno, ponieważ ja pracuję w transporcie, codziennie piję kawę i myślę, że z tego kubka kawa będzie na pewno smaczna.
0: O, właśnie, bo to już uprzedziłeś moje pytanie, czy kawa, czy herbata, ale to team kawowy, rano przynajmniej, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie, rano po południu.
0: Na pobudzenie się, a to jeszcze powiedz, z mlekiem czy bez, czy czarna?
1: Wiesz co, zależy od pory dnia i od nastroju. Raczej jestem zwolennikiem czarnej, ale czasami z odrobiną mleczka nie zaszkodzi.
0: Pewnie, trzeba sobie urozmaicać. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: tylko takiego, tylko słodkiego i miłego. Kombi na chwilę przed 15, za chwilę w Radiu Plus Wiadomości i Marcin Barcik. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Jest wstępna przyczyna zgonu mężczyzny, który zmarł w czasie policyjnej interwencji w Poznaniu. Na holenderskim wycieczkowcu na Atlantyku mogło dojść do przekazania hantawirusa z człowieka na człowieka. Kolejny sezon wojennego serialu Zatoka Szpiegów kręcony na ulicach Gdańska. Jest 15, Marcin Bartnik. Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Więcej Ari Habir.
14: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
13: Kolejne informacje mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Polak znajdujący się na pokładzie holenderskiego wycieczkowca, gdzie potwierdzono 3 śmiertelne przypadki zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazał rzecznik naszego MSZ-u. Jest członkiem załogi, dodał Maciej Wewiór. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia ujawniła, że mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. WHO dodaje, że wśród pasażerów potwierdzono 2 następne przypadki zakażenia i podejrzewa się 5 kolejnych. Mają jednak łagodne objawy. Statek, który znajduje się obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka na Atlantyku, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich w swoim punkcie docelowym. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop przestępców?
15: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
16: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
15: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
13: Mateusz Chłystun, dziękuję za informację.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Franz Neumann wraca na ulicę Trójmiasta. Na ulicy Chlebnickiej w Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu Zatoka Szpiegów. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. natychmiast przyciągnęła uwagę przechodniów.
17: Prezentuje się z jednej strony oczywiście strasznie, znając historię tego miejsca.
18: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramę widziałam i idę kupić.
19: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
13: Filmowcy pozostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
20: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Puławy wzorem innych miast powiążą cennik opłat za odbiór odpadów ze średnim zużyciem wody w danym gospodarstwie. Oznacza to odejście od tzw. osobowych deklaracji. Opłata będzie wyliczana na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
21: Miesięczna opłata będzie wynosić 32 zł, jeśli średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4 m sześciennych, 65 zł w przypadku zużycia między 4 a 8 m sześciennych oraz 110 zł. Jeśli zużycie przekracza 8 metrów sześciennych.
20: Nowy system rozliczeń ma obowiązywać od 1 sierpnia tego roku, a szczegóły są na stronie puławy.eu. Kierunek małżeństwo. Pod tym hasłem ulicami Lublina przejdzie tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny. O wydarzeniu mówi ksiądz Jerzy Krawczyk, moderator ruchu Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej i współorganizator tego wydarzenia.
22: Chcemy skupić się między innymi na tym, jak budować małżeństwo, co sprzyja dobrym relacjom w małżeństwie.
20: Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w niedzielę 17 maja i rozpocznie mszę świętą w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 15. W Lublinie i w całym województwie lubelskim do końca dnia bardzo pogodnie i słonecznie, no i bardzo ciepło, 26 stopni dziś maksymalnie, bezchmurne niebo, sucho do końca dnia, w nocy ciepło, 12 kresek na termometrach, jutro nadal lato mamy tej wiosny, będzie słońce na niebie, temperatury do 26 w cieniu, no i do środy, do jutra utrzyma się też ta wyżowa słoneczna aura, ale od czwartku spadek temperatury do 20 stopni, no i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: I George Michael już teraz w tym kultowym przeboju Careless Whisper. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: popołudniowy relaks z Radiem Plus, Demis Roussos, no, na takie wychillowanie się, jak mówi młodzież, idealne. Forever and ever, to za nami. Korzystamy jeszcze z pogody, póki jest, no bo zbliża się załamanie, burze będą już od jutra w wielu miejscach Polski, ale przy okazji pogody, przy okazji słońca, jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać, ale to zleci. 12 sierpnia tego roku piękny spektakl na niebie, 27 lat ostatni raz temu mogliśmy oglądać zaćmienie słońca pod koniec lat 90. Następne będzie za kolejne 100 lat, także warto skorzystać. W Polsce co prawda to zaćmienie tylko częściowe, ale myślę, że i tak warto. Najlepsze warunki będziemy mieli w zachodniej części kraju, czyli Wrocław, Szczecin, Jelenia Góra, okolice 19:14. Tam wtedy warto rzucić okiem w niebo.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
5: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Reklama.

Piękne uczucie, what a feeling, Iron Cara, a teraz pora na cudowny, przeszywający, ogrzewający wręcz głos Krzysztofa Krawczyka, bo jesteś ty.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.

0: One and One to Edyta Górniak na koniec naszego wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, a my słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
10: CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć. Przecieki z matury ponownie w sieci. Wstrzymany ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław to przez potężny pożar przy torach. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo. Rozświetli je rój meteorów. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
11: No, dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero wtedy, gdy egzaminowanie siedzieli już w salach. CKE próbuje dociec, kto i gdzie wniósł na salę telefon albo smartwatch, który umożliwił takie działanie.
12: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
11: Powiedział mi dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na egzamin dopiero za rok.
12: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
11: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski. Sprzed siedziby CKE w Warszawie, Mateusz Chłystun.
10: Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch. Jak wygląda sytuacja?
13: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służby podzielono na 3 odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział 2 dromadery, 1 śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
10: To była Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
14: Oczywiście rozumiemy wzburzenie i emocje, jakie towarzyszą temu tragicznemu wypadkowi, jaki tam się rozegrał niedawno. Natomiast należy pamiętać, że takie działania, umyślne działania są naruszaniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
10: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku i zaznacza, że wobec osób, które zdecydują się na podtruwanie niedźwiedzi, będą wyciągane konsekwencje prawne.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć najpiękniejszy rój meteorów w tym miesiącu. Chodzi dokładnie o maksimum aktywności roju Eta Aquaridów.
15: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju. To znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobry wzrok.
10: Tłumaczy Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
16: No to wspomniane zjawisko astronomiczne na lubelskim niebie będzie można tej nocy oglądać, bo szykuje nam się noc z małym zachmurzeniem, a w drugiej części nocy to nawet i bezchmurna z temperaturą w najchłodniejszym momencie 14 stopni. Teraz jeszcze bardzo przyjemne, nawet letnie, nie tyle wiosenne, 27 w Lublinie i regionie. Umiarkowane i małe zachmurzenie, no i bez opadów. Jutro także ciepło, do 25.
1: Radio Plus Lublin.
16: No póki co jeszcze nie rój meteorów nad Lublinem czy regionem, ale gwiazda na niebie, ta najbliższa, czyli słońce, gwiazdy także muzyczne na antenie Radia Plus Lublin, przeboje z nutą nostalgii, ale po 16 także w towarzystwie wydarzeń z Lublina, regionu i naszej archidiecezji przyglądamy się tym wszystkim sprawom i prezentujemy je dla Państwa w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń. Do godziny 18, wtorkowe wydanie, 5 maja, Maciej Kurek, witam, 4,5 minuty po 16, zapowiedzi tematów za chwilę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jak zawsze wydarzeniom Lublina, regionu i naszej archidiecezji lubelskiej przyglądamy się między 16 a 18, zapowiadając różne wydarzenia, ale także relacjonując to, co dzieje się na bieżąco. I tego wszystkiego można posłuchać na częstotliwości 87,9, to z Lublina. Z Puław nadajemy na falach 91,2, a w internecie na radioplus.pl. Będą dzisiaj m.in. tematy inwestycyjne, bo lubelscy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość w związku z tym, że nadeszły zmiany w południowej części miasta. Drogowcy rozpoczęli modernizację ulicy Janowskiej oraz fragmentu Nadbystrzyckiej. O tym dzisiaj m.in. będzie. Będzie także o tym, że Lublin mieni się dziś na pomarańczowo, to z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz walki z dyskryminacją. Będą także informacje z życia Kościoła, bo w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie powstaje wspólnota osób, które zobowiązały się do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu.
2: Odzew jest bardzo pozytywny. Co mnie cieszy, to sporo osób młodego pokolenia jest zapisanych na tą adorację.
1: Więcej o tej wyjątkowej inicjatywie powiemy dziś do 18. A będą także sprzęty wojskowe i survivalowe, bo targi Lublin zapraszają na militaria. Dwudniowa impreza odbędzie się 23 oraz 24 maja, a zaproponuje uczestnikom szereg atrakcji.
3: Od wystawy pojazdów wojskowych po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę.
1: Podczas wydarzeń pojawi się też giełda militarna, edukacyjne projekty dla dzieci i strefa gastronomiczna z dziką kuchnią. U nas można zdobyć wejściówki. O czym także więcej będzie w naszym popołudniowym programie. Znacznie więcej jeszcze tematów dla Państwa przygotowaliśmy. A to wszystko do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I dokładnie w tym momencie nasz zegar radiowy pokazuje 16:15. O tej porze pierwszy z tematów w pierwszej godzinie magazynu reporterów wtorkowe, majowe popołudnie. Wiosenne w kalendarzu, a letnie, jeśli chodzi o pogodę, nawet 27 czy 28 miejscami stopni pokazują termometry. A my o tej porze informujemy, że lubelscy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nadeszły zmiany w południowej części miasta. Drogowcy rozpoczęli modernizację ulicy Janowskiej oraz fragmentu Nadbystrzyckiej. Łącznie do remontu trafi blisko 4-kilometrowy odcinek drogi. Jedna z najważniejszych tras także dojazdu do Zalewu Zamożyckiego.
2: Monika Fisz, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Wykonawca rozpoczął prace drogowe przy przebudowie ulicy Janowskiej. Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi. Obejmuje on odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej. W zakresie tego zadania jest także odcinek ulicy Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Łączna długość remontowanej drogi to blisko 3,8 km. W zakresie prac jest m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie chodników przy przejściach i zatok autobusowych wraz z chodnikami. Prace prowadzi przedsiębiorstwo robót drogowych Lubartów, spółka akcyjna. Termin zadania upływa 4 sierpnia bieżącego roku. Wartość inwestycji to ponad 7 milionów złotych.
1: Obecnie prace skupiają się na chodnikach, co nie powoduje jeszcze utrudnień w ruchu pojazdów. To się jednak zmieni, gdy drogowcy zaczną układać nowy asfalt, a prace, tak jak Państwo słyszeli, mają zakończyć się w wakacje, bo termin realizacji zadania i jego ukończenia upływa 4 sierpnia. W magazynie teraz o tym, że Lublin mieni się na pomarańczowo, to z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Walki z Dyskryminacją. Przez miasto ruszył marsz, którego uczestnicy okazywali wsparcie pod hasłem hashtag Lublin nie hejtuje.
3: Chcemy, aby ten dzień był dniem pełnym radości, miłości, energii. Sylwia Guść, Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika w Lublinie. Dlatego ten kolor pomarańczowy nam towarzyszy.
4: Jestem tatą Pawła, mojego kochanego, który jest tancerzem w zespole Słoneczko. W Lublinie zauważa się duże pozytywne zmiany w zakresie takiej opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I takie eventy pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób.
5: Myślę, że pierwsza i podstawowa potrzeba jest, żeby uczyć się choćby podstaw polskiego języka migowego. Przynajmniej ten pierwszy kontakt. Dzień dobry, jak się czujesz, w czym mogę pomóc?
1: A barwa marszu nie była przypadkowa, bo kolor pomarańczowy symbolizuje godność osób z niepełnosprawnościami. W magazynie reporterów w dzisiejszym wtorkowym wydaniu będzie jeszcze taki oto temat. Ponad 80 osób mierzyło się z pisownią w języku polskim, zwłaszcza z nowymi zasadami ortograficznymi. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się dyktando akademickie. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama. Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Ponad 80 osób tyle zmierzyło się z pisownią w języku polskim, zwłaszcza z nowymi zasadami ortograficznymi. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się dyktando akademickie. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat.
2: Tajemnicą Poliszynela było, że ten Pożal się Boże, herpetolog o aparycji rzezimieszka, uwielbiał przyszpącić, więc wysiadając na dworcu w Busku Stroju spodziewaliśmy się wszystkiego.
3: Nie było źle, powiem szczerze, bałam się, że będzie gorzej. No właśnie ze względu na te ile zasady i tam jakieś właśnie rzeczy, których tak może nie do końca pamiętam, jak jest tam pisane.
4: Największą trudność to ad grecum przekładane. Trzy nazwy gatunkowe były, to było w porządku jeszcze. Ni stąd, ni zowąd, tak troszkę było trudno zapisać. Nazwy miast i miejscowości myślę, że były w porządku.
5: Myślę, że było okej. Okay. Spotykałam trudniejsze dyktanda, z tego względu, że jeździłam na różne konkursy. Bardzo fajne, tyle że niektóre wyrazy po prostu nie miałam pojęcia, co oznaczają, ale mam nadzieję, że dobrze zapisałam.
6: Ciężko. Było tam sporo takich pułapek. Fajnie było spróbować, chociaż raczej nie będę w czołówce.
7: No, dla mnie bardzo w porządku. To pozwoliło mi jakoś tak powtórzyć wiedzę. No i też pojawiło się dużo takich wyrazów, które są stosowane w życiu codziennym. No i też można było to je napisać.
1: Tekst dyktanda napisała prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, językoznawca profesor Joanna Klimek-Grącka. Wydarzenie było też pretekstem do debaty na temat tego, czy zmiany w języku polskim są nam potrzebne. Wszystkie zmiany, jeśli chodzi o reformy ortograficzne, mają na celu ujednolicenie i uproszczenie, wyjaśnia dr Mariusz Koper z Instytutu Językoznawstwa KUL.
8: No mówiąc najprościej, ułatwić życie. Czy to się sprawdzi? Jakie będą efekty tego? Czas pokaże. To jest kwestia nowych nawyków. Z jednej strony jest sporo tych zmian, z drugiej strony na pewno to nie są aż tak rewolucyjne zmiany jak prawie 100 lat temu, ale Rada Języka Polskiego uchwaliła, to też był proces. Nie można powiedzieć, że po prostu zebrała się grupa profesorów w Radzie Języka Polskiego i tak nagle ad hoc po prostu ta reforma została wprowadzona w życie. To było bardzo dużo konsultacji, przemyśleń, wniosków za, wniosków przeciw, dyskusji, konsultacji. Tak się rodzą zmiany wszelakie.
1: Dyktando najlepiej napisał Jerzy Felix Bernat, student humanistyki cyfrowej i absolwent historii sztuki KUL. A w magazynie także będzie o kolejnym konkursie, chociaż to będzie trochę inny wymiar, tu była ortografia, a w tym przypadku będzie chodzić o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Udział wezmą najlepsi z najlepszych, 150 uczniów szkół podstawowych z Lubelszczyzny będzie brało udział w wojewódzkim konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9: Startują te dzieci, które tak naprawdę najlepiej poruszają się w naszym województwie na rowerach, najlepiej znają te przepisy, takie można powiedzieć perełki ruchu drogowego.
1: Zawody 20 maja w Bychawie, u nas już dziś zapowiedź konkursu. Ale także inne majowe wydarzenia będziemy zapowiadać. Będzie mowa o sprzęcie wojskowym i survivalowym. Targi Lublin zapraszają na militaria. Dwudniowa impreza 23 i 24 maja odbędzie się, a zaproponuje uczestnikom szereg atrakcji.
10: Od wystawy pojazdów wojskowych po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę.
1: Podczas wydarzeń pojawi się też giełda militarna, edukacyjne projekty dla dzieci i strefa gastronomiczna z dziką kuchnią. U nas też można zdobyć wejściówki, o czym będzie więcej w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Stawiają na edukację dzieci i młodzieży w temacie bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Już wkrótce, 20 maja, odbędzie się wojewódzki turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego i jednocześnie eliminację do konkursu ogólnopolskiego, a wezmą w nim udział uczniowie szkół podstawowych z całej Lubelszczyzny. Celem jest edukacja najmłodszych, ale także zmniejszenie liczby wypadków. Z ich udziałem mówi Renata Bielecka, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Organizujemy wojewódzki turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży. To będą eliminacje właśnie wojewódzkie do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które właściwie od najmłodszych lat już będziemy wpajali dzieciom. Mówimy też tutaj i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale i będziemy mówili o pierwszej pomocy, która jest bardzo ważna. Dzieci już od najmłodszych lat będą uczyły się tej pierwszej pomocy i ten konkurs właśnie ma na celu, żebyśmy jak najwcześniej uczyli się tego bezpieczeństwa, uczyli siebie i uczyli dzieci naszych, żeby było jak najmniej wypadków, jak najmniej zdarzeń drogowych. Włączyliśmy się angażując gminy, angażując powiaty i tylko dwa powiaty nie włączyły się w te turnieje bezpieczeństwa powiatowe. Ogólnowojewódzki i ogólnopowiatowy turniej, który się odbywa już w naszym województwie. Spodziewamy się około 150 uczestników.
1: To już 48. edycja takiego turnieju. Sprawdzimy znajomość przepisów ruchu drogowego. Będzie jazda rowerem po specjalnym torze sprawnościowym oraz po miasteczku ruchu drogowego, wyjaśnia Zbigniew Kubina, wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.
3: PZMOC jest jednym z organizatorów tego turnieju. Ten turniej już jest 48. turniejem, jaki jest przeprowadzany w Polsce ogólnopolskim i w każdym tym turnieju Polski Związek Motorowy bierze udział. Przede wszystkim będzie to test przepisów ruchu drogowego. Młodzież będzie musiała być przygotowana do tego, żeby te przepisy ruchu drogowego znać. Do tego będą praktyczne umiejętności, czy jazda po torze takim sprawnościowym oraz jazda w miasteczku ruchu drogowym, gdzie będą oceniane po prostu znajomości przepisów ruchu drogowego młodzieży poruszającej się na rowerach.
1: Młody człowiek, zanim zacznie udzielać pomocy osobie poszkodowanej, powinien najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. Będziemy o tym uczyć podczas zawodów, wyjaśnia Piotr Litwińczyk, ratownik medyczny z Ośrodka Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
4: W pierwszej kolejności powinien zachować swoje bezpieczeństwo, czyli musi sobie jasno ocenić sytuację i po to są te zawody, żeby można było w warunkach symulowanych pokazać tym dzieciakom, w jaki sposób mają się zachowywać, w sposób prawidłowy, dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Ten turniej to zwieńczenie ich nauki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W konkursie wystartują dzieci, które najlepiej poradziły sobie w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych. Mogą być też znakomitym przykładem dla swoich rówieśników, uważa Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: My jako policja od lat angażujemy się w współorganizację tych turniejów. Uważamy to za jeden z naszych głównych celi, głównych zadań, właśnie wyposażyć młodzież w tą podstawową wiedzę, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, tak by te dzieci mogły sobie bezpiecznie poradzić w takich warunkach niesymulowanych, tylko bezpośrednio na ulicy. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy też dzieci do egzaminów na kartę rowerową, a ten turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jest takie zwieńczenie ich nauki i pokazanie tego, że oni faktycznie potrafią poruszać się bezpiecznie po drogach. My w tym konkursie pełnimy rolę głównie sędziów poszczególnych konkurencji, sprawdzając właśnie znajomość dzieci pod kątem przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze. Warto wspomnieć, że w tych eliminacjach wojewódzkich biorą udział dzieci, które już przeszły kilka wcześniejszych etapów, m.in. etap szkolny, powiatowy, więc w tych eliminacjach wojewódzkich startują te dzieci, które tak naprawdę najlepiej poruszają się w naszym województwie na rowerach, najlepiej znają te przepisy, takie można powiedzieć perełki ruchu drogowego. I w dobie obecnych czasów, gdzie tak naprawdę możemy w każdym momencie spotkać dzieci korzystające głównie z telefonów, ze słuchawkami na uszach, docenia się właśnie takie dzieci, które chcą na ten rower wyjść, na tym rowerze pojeździć, na pewno będą stanowić idealny przykład dla innych dzieciaków.
1: My ruszyliśmy już z przygotowaniami do konkursu, mówi Łukasz Grabczyński, zastępca burmistrza Bychawy.
6: Zapraszamy wszystkich 20 maja tego roku na finał turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych, który odbędzie się w Bychawie, w Szkole Podstawowej imienia Polski Niepodległej. My zaczynamy już pracę nad przygotowaniem wszystkiego. Zapraszamy wszystkich do Bychawy. W tym momencie również dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych w Bychawie. Myślę, że to też przyczyni się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dzieciaki będą mogły bezpiecznie poruszać się po naszych drogach.
1: A zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja pod adresem mailowym sekretariat@brd.lublin.pl w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Kolejne tematy w magazynie reporterów już niebawem. Będzie o sprzętach wojskowych i survivalowych, bo Targi Lublin zapraszają na militaria. Dwudniowa impreza odbędzie się 23 i 24 maja. Jakie atrakcje będą podczas targów militaria? No, o tym także dzisiaj powiemy.
0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Pokażą sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami i prezentacja akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, a mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
2: Gotowi na dwa dni pełne adrenaliny, wiedzy i prawdziwej pasji? Już 23 i 24 maja Targi Lublin po raz ósmy zamienią się w wyjątkowe miejsce spotkań miłośników militariów, strzelectwa i aktywności na świeżym powietrzu. Militaria, zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu to wydarzenie, które łączy nowoczesną technologię, historię i praktyczne umiejętności w jednym dynamicznym programie. Na uczestników czekają emocjonujące atrakcje, od wystawy pojazdów wojskowych i specjalistycznego sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu odkryją tajniki przetrwania w terenie. Nauczą się rozpalać ogień, budować schronienie czy filtrować wodę. Nie zabraknie pokazów ratownictwa medycznego i umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu. A jeśli poczujecie głód, koniecznie zajrzyjcie do strefy Dzika Kuchnia, gdzie czeka na Was pachnąca gruchówka, potrawy z dziczyzny oraz regionalne specjały. W programie również wystawy broni historycznej i współczesnej, giełda militarna, strefy tematyczne, spotkania z ekspertami i gośćmi specjalnymi oraz mnóstwo inspirujących rozmów. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych. Konkurs Dzieci budują samolot RWD-6 to wyjątkowa okazja, by poznać historię polskiego lotnictwa i bohaterów, którzy zapisali się na jej kartach. Militaria to coś więcej niż wydarzenie. To przestrzeń dla ludzi z pasją. Zapraszamy 23 maja w godzinach od 10 do 18 oraz 24 maja od godziny 10 do 17. Wydarzenie odbywa się w Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły oraz bilety znajdziecie na naszej stronie internetowej militarialublin.pl. Partnerem głównym jest firma Partyzanci Lubelszczyzny. Przyjdź, sprawdź, spróbuj i przekonaj się, jak dobrze może smakować połączenie świetnej zabawy z solidną dawką praktycznej wiedzy.
1: Militaria w Targach Lublin odbędą się w weekend 23 i 24 maja. Szczegóły są dostępne na stronie targilublin.pl. Impreza jest biletowana, ale u nas można także zdobyć na nią wejściówki. Mamy do rozdania 5 jednoosobowych zaproszeń. Wystarczy wysłać do nas zgłoszenie. Proszę pisać mailowo redakcja.lublin@radio-plus.pl redakcja.lublin@radio-plus.pl. Za 5 minut 17, za 5 minut najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Z magazynem reporterów wrócimy w drugiej godzinie, a będą m.in. wieści z życia kościoła. W parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie powstaje wspólnota osób, które zobowiązały się do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu.
3: Odzew jest bardzo pozytywny. Co mnie cieszy, to sporo osób młodego pokolenia jest zapisanych na tą adorację.
1: A więcej o tej wyjątkowej inicjatywie powiemy jeszcze dziś do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden. Połuszowice Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
10: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
0: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Wraca projekt w sprawie kryptowalut. To jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premiera. Zderzenie osobówki z pociągiem towarowym. Są poważne utrudnienia w Opolu. Alarm bombowy w szkole w Bydgoszczy. Matury zaczęły się 20 minut później. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
12: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
13: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
14: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
13: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
14: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
13: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
12: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu.
15: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
12: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale są poważne utrudnienia w ruchu. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Przez alarm bombowy takie kłopoty mieli maturzyści z pierwszego LO w Bydgoszczy. Wszystko po mailu do dyrekcji, informuje Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
0: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
12: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić 8 lat więzienia. A przypomnijmy, dziś maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki. Jutro czeka na nich język angielski.
10: Wiadomości Radia Plus.
12: A w nich Zakopane. W długi majowy weekend zaczęła tam działać karta turysty. Każdy, kto w trakcie pobytu za nią zapłaci, może skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy. Czy projekt cieszy się zainteresowaniem? O tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
16: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała nam wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
12: W przyszłości karta turysty ma też uprawniać do zniżek w komunikacji miejskiej.
17: Dzisiaj bardzo ciepło, do 27 stopni, wieczorem także dwójka z przodu na termometrach, noc także z bardzo przyjemną temperaturą, nad ranem będzie 14, pierwsza część nocy z umiarkowanym zachmurzeniem, a nad ranem praktycznie bezchmurnie. Jutro także ciepło, 25 stopni, ale wietrznie, mocniejszy wiatr pojawi się z kierunku południowego, no a w czwartek do 22 i po południu możliwe burze lubelskie.
10: Radio Plus Lublin.
17: A z kolei po burzach spodziewane jest ochłodzenie, na szczęście tylko około jedno bądź dwudniowe, a ten dzień, który mamy, to jest wtorek, 4 maja, 4 po godzinie 17. Magazyn reporterów...

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Na magazynu można słuchać, tak jak i wszystkich programów naszej stacji, na częstotliwościach 87,9 FM w Lublinie, z Puław to częstotliwość 91,2, a w internecie na radioplus.pl i w magazynie przyglądamy się wydarzeniom z Lublina, regionu i z naszej archidiecezji, no i od takiego wydarzenia z życia archidiecezji zaczniemy, bo w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie powstaje wspólnota osób, które zobowiązały się do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu.
2: Odzew jest bardzo pozytywny. Co mnie cieszy, to sporo osób młodego pokolenia jest zapisanych na tą adorację.
1: Więcej o tej wyjątkowej inicjatywie powiemy już niebawem, w drugiej godzinie programu. A będzie także o tym, że prawdopodobnie była to pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową endoskopową stabilizację kręgosłupa, a dzięki tej mało inwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Ten temat medyczny także dzisiaj będzie. Będzie także o święceniach kapłańskich, jednym z najbardziej doniosłych i poruszających wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego. A maj jest miesiącem, gdy w seminariach trwają już ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Jak to wygląda? Jakie warunki muszą spełnić kandydaci? O tym dziś także będzie. No i tematem medycznym także zakończymy. Dla tej grupy pacjentów to codzienna walka o każdy oddech. Szacuje się, że w Polsce około 4 miliony osób żyje z astmą, prawie połowa jest niezdiagnozowanych lub nie leczy się. Jaką świadomość na temat astmy mają Polacy? Jak dziś wygląda leczenie pacjentów? I jak Polska wypada także na tle Europy? I co pozostaje największym wyzwaniem? Odpowiedzi także przed 18 poszukamy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Deklarują modlitwę i czuwanie w parafii. Pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie powstaje wspólnota osób, które zobowiązały się do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do tej osobistej relacji z Bogiem przez 30 minut raz lub kilka razy w tygodniu zapisało się już prawie 100 wiernych. O wspólnocie wpatrzeni w Boga mówi proboszcz parafii Bernardynów w Lublinie, a rozmawiał z nim Zbigniew Sapiński.
2: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o ważnych inicjatywach, które dzieją się właśnie tu w parafii przy ulicy Willowej w Lublinie. Ma być taka inicjatywa modlitewna wpatrzeni w Boga. To witamy ojca, szczęść Boże, i powiedzmy o tych działaniach.
3: Szczęść Boże, pokój, dobro. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy z ulicy Willowej od ojców Bernardynów. Rzeczywiście taka inicjatywa modlitewna zrodziła się w naszych sercach nas, pasterzy tutejszej parafii, a jakby wpłynęły na to takie dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to 800-lecie śmierci świętego Franciszka, czyli wielki jubileusz, jaki świętujemy jako franciszkanie, i za mną chodzi takie sformułowanie świętego Franciszka, który bardzo często powtarzał: lubię jak na mnie patrzysz, do Boga, lubię jak na mnie patrzysz, czyli Franciszek czerpał niesamowitą moc, niesamowitą siłę do swojego życia z tego, że adorował Pana Jezusa. I drugim takim punktem zapalnym były misje święte, które od 1 do 7 marca trwały w naszej parafii, które też pokazały, że jesteśmy bardzo gotowi na to, by jeszcze bardziej zapatrzeć się w Boga, zapatrzeć się w Jezusa, czy pójść jeszcze bardziej w głąb. Stąd taki pomysł, by stworzyć taką stałą wspólnotę, tak jak Pan wspomniał, wpatrzonych w Boga, czyli wspólnotę, pewnie mam nadzieję, ponad 100 osób, która będzie każdego dnia miała swój dyżur, swoją taką przestrzeń, by właśnie spotkać się z Bogiem na modlitwie, na adoracji.
2: Jaki jest odzew na te działania?
3: Bardzo się cieszę, że odzew jest bardzo, bardzo pozytywny. Mamy już mniej więcej 70% wszystkich godzin zapełnionych. Co mnie cieszy, to sporo osób młodego pokolenia jest zapisanych na tą adorację, czyli nie tylko emeryci, renciści, osoby starsze, ale sporo osób po 20 roku życia, po 30, po 40 roku życia, które, co nas jako pasterzy tutejszej parafii bardzo cieszy, idą z nami w głąb, czyli nie ograniczają swojej działalności tutaj czy obecności w naszej parafii do tego wymiaru zewnętrznego, którego u nas jest pewnie dużo, ale też wchodzą w taki wymiar wewnętrzny, czyli w taką osobistą relację z Panem Bogiem. Jakoś mnie jako proboszcz parafii to bardzo, bardzo cieszy, że oni znajdują taką osobistą potrzebę budowania takiej osobistej relacji z Bogiem.
2: To jeszcze raz przypomnijmy o tej adoracji. Będzie każdego dnia, prawda?
3: Każdego dnia od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 18.00 mamy dyżury półgodzinne, by na każdym z tych dyżurów były zapisane co najmniej dwie osoby. Czyli no, żeby Pan Jezus nie był nigdy sam, ale by te osoby też miały taką intencję właśnie przemiany swojego serca, ale też omadlały parafię, omadlały całą diecezję, cały kościół, więc na te dyżury można się właśnie tak, dyżury brzmi jak brzmi, ale no powiedzmy na tą możliwość, na ten zaszczyt adorowania Pana Jezusa można się zapisać właśnie na pół godziny, można na godzinę, można raz w tygodniu, można dwa razy w tygodniu. I co jest takim nowym, można się zapisać oczywiście na papierze w zakrystii, ale można się też zapisać przez naszą aplikację Bernardyni Lublin, naszą aplikację parafialną.
2: A gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie, ojciec Bartymeusz Kędzior, był naszym i Państwa gościem. Serdecznie dziękujemy za te wszystkie informacje.
3: Ja bardzo dziękuję. Zawsze dla mnie ogromna radość móc kilka słów powiedzieć o parafii i parafianach. Pokój, dobro, szczęść Boże, dobrego dnia.
1: Szczegóły dotyczące wspólnoty są na profilu Bernardyni Lublin. A już teraz szczegóły tego, co jeszcze między innymi w drugiej godzinie magazynu reporterów Radia Plus Lublin zagości. Powiemy o prawdopodobnie pierwszej takiej operacji w Polsce. Zespół neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową endoskopową stabilizację kręgosłupa, a dzięki tej mało inwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. W programie także będzie o święceniach kapłańskich, jednym z najbardziej doniosłych i poruszających wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego. A maj jest miesiącem, gdy w seminariach trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Jak to wygląda? Jakie warunki muszą spełnić kandydaci? Odpowiedzi także dzisiaj w magazynie poszukamy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 28 minut po godzinie 17, temat medyczny teraz w naszym programie. Prawdopodobnie była to pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową, endoskopową stabilizację kręgosłupa. A dzięki tej mało inwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji, a wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego, mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
2: Pacjentka lat 82 zgłosiła się do naszego szpitala z powodu problemów z chodem, prawda, ze względu na już zaawansowane PESEL pacjentki. Pewne przypadłości chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa w tym wieku zaczynają się zaznaczać. W tym przypadku jest to klasyczna choroba zwyrodnieniowa dla tego wieku, czyli stenoza kanału kręgowego. W tym przypadku etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta. Kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami.
3: W klasycznej operacji ta operacja trwałaby dłużej, więcej powikłań, tak? Jak to by wyglądało?
2: Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora, natomiast na pewno inwazyjność takiego zabiegu jest dużo większa. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa, nacięcie jest małe.
3: To był pierwszy tego typu zabieg wykonywany tutaj?
2: Nasz oddział wykonuje zabiegi stabilizacji endoskopowej, natomiast zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa.
1: A takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca, mówi dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.
4: Zabiegi endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg.
3: A jak wielu pacjentów z takimi schorzeniami jest?
4: Jest dosyć dużo. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Z

0: Społeczeństwo się starzeje i jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji.
1: Skąd się takie schorzenia biorą? Wiadomo wiek, ale nie wiem, to są lata zaniedbań?
0: Trudno powiedzieć o zaniedbaniach, natomiast no jest to, społeczeństwo się starzeje. Niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych.
1: I jak zapobiegać?
0: Aktywność fizyczna, zdrowa dieta, natomiast no wielu rzeczy trudno jest zapobiec niestety. Tak wygląda nasze życie, że czasami no, te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja o operacji no, podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast no, oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czy niedowłady, albo utrudnione chodzenie, no to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
2: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny, a to pomogło w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki. W magazynie kolejne tematy będzie o święceniach kapłańskich, jednym z najbardziej doniosłych i poruszających wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego, a maj to miesiąc, gdy w seminariach trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Jak to wygląda i jakie warunki muszą spełniać kandydaci? O tym także dzisiaj będzie. Będą także ponownie wątki medyczne. Dla tej grupy pacjentów to codzienna walka o każdy oddech. Szacuje się, że w Polsce około 4 miliony osób żyje z astmą. A prawie połowa jest niezdiagnozowanych lub nie leczy się. Jaką świadomość mają na temat astmy Polacy? Jak dziś wygląda leczenie pacjentów w Światowy Dzień Astmy? O tym także dzisiaj porozmawiamy.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w magazynie teraz święcenia kapłańskie to jedno z najbardziej doniosłych i poruszających wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego. Maj jest tym miesiącem, gdy w seminariach trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Jak to wygląda i jakie warunki muszą spełnić kandydaci?
2: Najbliższe tygodnie są decydującymi wśród kandydatów szóstego roku seminariów w Polsce. To właśnie teraz podejmują ostateczną decyzję, czy wkraczają na drogę kapłaństwa. Jak mówi ksiądz Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, uzyskać święcenia kapłańskie wcale nie jest łatwo.
3: Tę odpowiedzialność oczywiście ponosi w pierwszej linii biskup diecezji, który tych święceń udziela. Ale biskup diecezji musi się oprzeć na pewnych gwarancjach, takie, które są rozpoznawalne przez ci, którzy są odpowiedzialni za formację i wychowanie. Biskup pyta rektora seminarium, czy zostali właściwie przygotowani. Druga linia to jest środowisko, w którym kandydat dorasta. Jego dom rodzinny to jest parafia, z której pochodzi, ale również chodzi o to, żeby w tym przygotowaniu wykluczyć przeszkody, które by uniemożliwiały przyjęcie święceń.
2: Przygotowaniem do święceń towarzyszą formacja, studia i praktyki. Podczas ostatecznego przygotowania kandydaci uczestniczą w specjalnych rekolekcjach, które zazwyczaj odbywają się w połowie maja.
3: Te rekolekcje trwają tydzień. One są rekolekcjami, jak to określamy, zamkniętymi, a zatem raczej one są w ciszy, w milczeniu, z dużą ilością konferencji, również rozmów, ale i osobistej obecności kandydata w kaplicy i właściwie to co się dzieje pomiędzy kandydatem a Chrystusem, który go powołuje i który tak naprawdę przez posługę biskupa będzie go konsekrował, więc jest to bardzo, bardzo poważny moment.
2: Statystyki z ostatnich 5 lat pokazują, że nastąpił spadek powołań o 40%. Kim są dziś kandydaci do święceń, mówi ksiądz dr Michał Pabiańczyk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
4: Odchodzi, co ciekawe, dokładnie taki sam procent jak 30 lat temu, tak samo i teraz. Rzadko zdarzało się, żeby nikt nie odszedł z danego rocznika. Więc myślę, że sytuacja się stale powtarza. Troszeczkę z inną mentalnością wchodzimy w tej chwili. Ale no, myślę, że przychodzi młodzież, która naprawdę chce być księżmi i chcą być dobrymi księżmi, nie? I to jest chyba gdzieś tam najcenniejsze. Co z tego będzie później, życie też pewnie pokaże. Zdarza się, że są to osoby, które są już po studiach, ale to są dla mnie jednak wciąż statystyczne wyjątki niż obecna reguła. U nas to są młodzi chłopcy, tak? Świeżo po maturze, to jest większość.
2: Bywa, że kandydat do kapłaństwa rezygnuje i ma do tego pełne prawo. To jest bardzo trudna decyzja i musi być przemyślana, podkreśla arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat do spraw duszpasterstwa powołań, który przyznaje, że sam też miał dylemat.
5: Jeśli to nie jest moje powołanie, to dostanę bardzo szybko odpowiedź. A jeśli tej odpowiedzi nie dostanę, no to tak jak we wszystkim, jak szukamy kierunków drogi, czasem trzeba spróbować. Ja szedłem do seminarium nie mając pewności stuprocentowej takiej, że ja chcę być księdzem. Czułem takie pragnienie, nie dostałem SMS-a z nieba, po prostu spróbowałem nawet z takim zamiarem, że jeśli Pan Bóg mi pokaże w seminarium, że to nie jest moja droga, to się wycofam i będę szukał dalej tego właściwego kierunku. Czasem trzeba i tak. Na pewno trzeba pytać, na pewno trzeba mieć odwagę pójścia kawałek drogi przynajmniej w jakimś powołaniu i zamieszkać w nim trochę, nawet żeby stwierdzić, to jednak nie jest to i muszę znowu zacząć szukać.
2: Kandydaci do tegorocznych święceń kapłańskich potrzebują teraz dużego wsparcia duchowego, bo droga kapłańska to dziś trudny kawałek chleba, podkreśla ksiądz Tatar.
3: Jeśli mogę za pośrednictwem uprzejmości radia i powiedzieć, że bardzo proszę o tę modlitwę za kandydatów, którzy podejmują tę ważną decyzję, tym bardziej, drodzy Państwo, że podejmują w bardzo trudnych okolicznościach. Stają ci młodzi ludzie wobec naprawdę dzisiaj trudnych wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o takie zderzenie z kulturą, z sposobem rozumienia kościoła, kapłaństwa, powołania.
2: Do święceń kapłańskich przygotowuje się obecnie nieco ponad 200 kandydatów. Ilu z nich podejmie ostateczną decyzję, dowiemy się na przełomie maja i czerwca. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Kolejne tematy w magazynie reporterów już niebawem. Będzie ponownie wątek medyczny o obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Astmy. Będzie, że w Polsce około 4 miliony osób żyje z astmą. Będzie w tym materiale, który już niebawem. Ale prawie połowa z tych 4 milionów jest niezdiagnozowanych. O grupie pacjentów, dla których jest to codzienna walka o każdy oddech, powiemy jeszcze dzisiaj przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Dla tej grupy pacjentów to codzienna walka o każdy oddech. Szacuje się, że w Polsce około 4 miliony osób żyje z astmą. Prawie połowa jest niezdiagnozowanych lub nie leczy się. Jaka świadomość na temat astmy jest wśród Polaków? Jak dziś wygląda leczenie pacjentów? I jak Polska wypada na tle Europy? Oraz co pozostaje największym wyzwaniem?
2: Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, przebiegającą ze skurczem oskrzeli. Objawy typowe dla tej choroby to napadowy suchy kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności czy ucisku w klatce piersiowej. Dlaczego chorujemy na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach

0: Teraz pacjenci z ciężkimi napadami astmy zdarzają się kilkukrotnie w ciągu roku, a wchodzące nowe leki, które są w tej chwili przede wszystkim nakierowane na pacjentów z najcięższymi postaciami astmy, też są bardzo efektywne i dla każdego pacjenta jesteśmy w stanie coś dobrać.
1: Jak zaznacza pediatra, chorzy na astmę mogą gdzieś funkcjonować aktywnie, prowadzić normalne życie, a nawet uprawiać sport.
0: Pacjent, który jest leczony z powodu astmy, niczym się nie różni od tego pacjenta, który tego rozpoznania nie ma. Jeżeli będziemy właściwie leczyć tego pacjenta, to on będzie mógł pokonywać naprawdę góry, dlatego że wielu wspaniałych wspinaczy górskich jest astmatykami. Kilku medalistów olimpijskich w pływaniu na przykład jest również astmatykami. To jest ważne, żebyśmy realizowali swoje marzenia. Ewentualne leczenie dobierali tak, żeby można było te marzenia realizować.
1: W Polsce ponad 70 ośrodków realizuje dziś program B44, w ramach którego leczonych jest ponad 6 tysięcy pacjentów z astmą ciężką, mówi dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Rzadkich.
2: To jest program lekowy, który obejmuje wyłącznie leki, które są zarejestrowane w leczeniu astmy, tylko ze względu na ich bardzo wysoką cenę są poddane innej organizacji, czyli mamy bardzo konkretne zapisy, które nam mówią, jakich pacjentów możemy włączać do programu lekowego, jakie konkretnie są te kryteria włączenia, jakie są przeciwwskazania, kiedy są wizyty monitorujące, jakie badania jesteśmy zobligowani wykonać i w jakich terminach musimy przeprowadzać też określone badania związane już z prowadzeniem pacjenta w programie lekowym. Jest tam również określone, jakie leczenie możemy stosować, konkretnie jakie leki, w jakich dawkach.
1: Najlepiej wypadają Niemcy, Szwecja i Dania, gdzie z programu lekowego korzysta z powodzeniem ponad 70% chorych. Polska na tle europejskim wypada relatywnie nisko, a winne są przede wszystkim słaba organizacja i finansowanie przez państwo. Jakie jeszcze są wyzwania, mówi dr Dąbrowiecki.
3: Pacjenci nie do końca chcą brać sterydy wziewne, które są podstawą leczenia astmy. Pacjenci biorą nieprawidłowo inhalatory, więc kwestia edukacji. Jeżeli państwo macie astmę, nie wiecie jak brać inhalator, to poproście lekarza, żeby wam powiedział, jak ten inhalator stosować. I trzecia rzecz, jeżeli pacjent ma astmę ciężką, czyli ma objawy codziennie, bierze wysokie dawki sterydów wziewnych, bierze sterydy w tabletkach, powinien taki pacjent trafić do poradni leczenia astmy ciężkiej.
1: Medyk zwraca uwagę, że zaledwie 30% pacjentów stosuje się do zaleceń lekarskich i regularnie przyjmuje leki, a to podstawa, by żyć komfortowo z astmą. W leczeniu astmy bardzo ważne są też szczepienia profilaktyczne. Aneta Paszko, Radio Plus.
4: No i tym tematem zdrowotnym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin za pomoc w przygotowaniu tego wtorkowego wydania. Dziękuję Annie Opasiak, Aleksandrze Waszczyńskiej, Anecie Paszko, Arkadiuszowi Więskowi, Zbigniewowi Sapińskiemu. Ja nazywam się Maciej Kurek. Dziękuję już także Państwu za uwagę, ale polecam, pozostanie z naszą rozgłośnią. Po 18 w horyzontach Radia Plus Lublin spotka się z Państwem Zbigniew Sapiński. To kilka minut po 18, punktualnie 18, wtedy najświeższe wieści z kraju i ze świata. Zapraszam także na publicystykę od 20 w otwartym studio wśród tematów, wśród gości. O 20 Helena Pys, polska misjonarka od 37 lat pracująca w ośrodku trędowatych Jivodaya w Indiach oraz w Abhishek Bastia, wychowanek ośrodka od 5 lat mieszkający w Polsce. Opowiedzą o działalności Jivodaya, życiu w Indiach oraz drodze z Indii do Polski. To do 21 w drugiej godzinie otwartego studia, od 21 Położna, książka i film dokumentalny o Stanisławie Leszczyńskiej, legendarnej położnej z Auschwitz. Gość Maria Stachurska, autorka książki i filmu dokumentalnego pod tytułem Położna. O 21.35 także w nocnym studio przedsiębiorcy protestują przeciwko przepisom systemu SENT. Czy nowe regulacje uderzają w mały handel? Goście Aleksandra Uzdańska, prawnik i współorganizatorka protestu przedsiębiorców oraz Tomasz Mazan z Unii Polskich Przedsiębiorców. Do 22.00 ten program, a od 23.00 nocne światła. Od uznania prymatu papieża do edyktu Galiena z cyklu Historia chrześcijaństwa. Gość profesor Piotr Gosiak, teolog, biblista, wykładowca w Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Polecam Państwu te wieczorne i późnowieczorne propozycje. Dobrego, spokojnego wieczoru. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Publiczny lincz. Żona adwokata Pawła Kozaneckiego o liście gończym za jej mężem. W piątek Polska podpisze umowę SAFE. Będzie pierwsza w Unii Europejskiej. Choruje na nią 4 miliony Polaków. Dziś Światowy Dzień Astmy. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ten list gończy to publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka Elżbieta Piotrowska.
8: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
9: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
8: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
9: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
8: Paulina Kuraś Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
7: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach, po tym jak nagrał film, w którym nazwał tak samochód ofiar. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi polska agencja prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
7: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. nawet 640 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Służby rozbiły gang produkujący nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa działała od 2022, a funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji. To na terenie Dolnego Śląska, Lubuskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
11: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszynę do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
7: Mówi Agnieszka Rzeźnińska-Gniadek z Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Choruje na nią nawet 4 miliony Polaków, choć wielu o tym nie wie. Dziś Światowy Dzień Astmy.
12: Kluczowe objawy mają być charakterystyczne, czyli to mają być duszności i kaszel pojawiający się w określonych sytuacjach pod wpływem określonych bodźców.
7: Mówi dr Aleksandra Kucharczyk. Według danych WHO na świecie choruje nawet 360 milionów osób.

to będzie bardzo pogodny wieczór w całym województwie lubelskim i w Lublinie 20 stopni w tych najbliższych godzinach, w nocy ciepło, 12 kresek na termometrach, no a jutro nadal lato tej wiosny, dużo słońca na niebie i temperatury do 26 w cieniu. Tak będzie w środę i w środę jeszcze utrzyma się ta wyżowa słoneczna pogoda, ale od czwartku spadek temperatury do 20 stopni, no i zapowiadane są też przelotne opady deszczu.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w ten wtorkowy czas, późno popołudniowy i wczesno wieczorny. Horyzonty radiowe do godziny 19. Zbigniew Sapiński zapraszam we wtorek 5 maja. A dziś w naszym spotkaniu będę zapraszał do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie można nadal jeszcze oglądać wystawę niezwykłych obrazów księdza Witolda Urbanowicza. Prace budują opowieść o misterium paschalnym. Z kuratorem tej wystawy spotkamy się, przybliżymy Państwu to, co można zobaczyć na tej ekspozycji, a będzie można ją oglądać w Muzeum Wsi Lubelskiej aż do 31 sierpnia, więc przez całe wakacje jeszcze ta wystawa jest czynna w Muzeum Wsi Lubelskiej, no i warto poświęcić trochę czasu, wybrać się do skansenu nie tylko na piękny spacer, by podziwiać historię lubelskiej i nie tylko lubelskiej wsi, ale przede wszystkim zachęcam Państwa, by odwiedzić też i wystawę. Między innymi o tym dziś w magazynie, ale też zaprosimy Państwa na koncert. Na koncert w ramach Lubelskiej Wiosny Organowej, bo to wydarzenie już trwa. Rozpoczęły się te koncerty nie tak dawno, bo 3 maja. To był pierwszy koncert w Archikatedrze Lubelskiej, gdzie wystąpił utalentowany młody organista Szymon Czapik, ale przed nami kolejne koncerty już najbliższe w 10 maja. I ponownie będzie okazja do posłuchania pięknej muzyki klasycznej, wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów. No i oczywiście to wszystko w wyjątkowych wnętrzach Archikatedry Lubelskiej. O tym też będzie mówił nasz gość, dyrektor artystyczny tego wydarzenia, Stanisław Marijewski. Także zapraszam Państwa serdecznie. Będzie i muzyka, ale też i sztuka, obraz. To wszystko do 19 u nas. I oczywiście dużo, dużo dobrej muzyki. Zapraszam, by z nami pozostać.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Danuta Olesiuk, kurator wystawy Misterium Paschalne, Witold Urbanowicz-Cak, Tradycja i Współczesność. Założenia tej wystawy są takie, że chcieliśmy pokazać takie zderzenie tradycji i współczesności. Wystawa wykorzystuje pracę zarówno z naszych zbiorów, to są oleodruki z początku XX wieku, ale główną część tej wystawy stanowią obrazy artysty malarza Pallottina, księdza Witolda Urbanowicza, który na stałe mieszka w Paryżu. A współpraca wyszła tak dosyć ciekawie, dlatego że w ubiegłym roku do Muzeum Ślubelskiej zgłosił się z prośbą o takie wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu wystawy stałej księdza Witolda Urbanowicza, ksiądz rektor Mirosław Meissner z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. I przy okazji pracy nad tamtą wystawą pojawił się pomysł, żeby wykorzystać twórczość księdza Urbanowicza i pokazać ją także u nas w muzeum. To twórczość taka sakralna, o tematyce paschalnej, czyli nawiązujące do misterium męki pańskiej, śmierci, ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, następnie zesłania Ducha Świętego, więc to jest taka wystawa bardzo celowana w ten moment, ma przynieść, mamy taką nadzieję, takie duchowe przeżycie.
2: Ile jest tych obrazów łącznie
1: wszystkich? Łącznie wszystkich prac na wystawie prezentujemy 83, przy czym 4 z nich to są oleodruki z naszych zbiorów. 79 prac to są dzieła księdza Witolda Urbanowicza, w tym są 2 cykle, 2 drogi krzyżowe, którym właściwie jest poświęcona osobna sala. Zaczynamy wystawę bardzo dużym obrazem, bardzo ciekawie namalowanym na ciekawym podłożu, bo ksiądz Urbanowicz maluje na różnych podłożach. Jest to obraz Przemienienie i on tak, że tak powiem, wita gości w pierwszej sali. I właściwie później narracja przechodzi przez kolejne wydarzenia do czasu od Przemienienia, przez Ostatnią Wieczerzę, zdradę Judasza, ukoronowanie Jezusa koroną cierniową. Więc te wszystkie wątki prowadzą nas przez tą całą historię i pozwalają nam dobrze wczuć się i odczuć ten czas. Ja zresztą opracowując twórczość księdza Urbanowicza zwróciłam uwagę, że te tematy poświęcone Drodze Krzyżowej, ukrzyżowaniu, to jest temat, który bardzo intensywnie, w bardzo dużym stopniu wraca w twórczości artysty. I ja takie odnoszę wrażenie, jakby on tak cały czas próbował przepracować. To jest bardzo trudny temat. Artysta cały czas go bada, cały czas go w sobie szuka tego odczucia, jak to zrozumieć, jak to pokazać, jak oddać przy takiej wiedzy, świadomości i wierze, jak przedstawić ten moment.
2: Zapytam o kolorystykę, bo ona się nasuwa może taka dosyć mroczna, ciemna, związana właśnie z tym okresem śmierci Jezusa. Jakie barwy dominują na tej wystawie?
1: A to jest bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor poruszył, dlatego że wystawa wbrew pozorom wcale nie jest mroczna, chociaż tak by się wydawało, mówiąc o męce pańskiej, ponieważ samo rozpoczęcie wystawy, moment przemienienia, to pewna świetlistość, pewna taka zjawiskowość. Później przechodzimy przez bardzo ciekawie pokazaną Ostatnią Wieczerzę, to są bardzo jasne prace. Bardzo ciekawy obraz, zwracam uwagę, naprawdę proszę, jak Państwo będziecie tutaj, spójrzcie, zwróćcie uwagę na obraz Judasza, przedstawiający Judasza. Tak samo później na przykład Krystul Król Żydowski. No to są prace, które wbrew pozorom są bardzo takie ciekawe kolorystycznie. Oczywiście w momencie, kiedy zbliżamy się do momentu ukrzyżowania, kiedy idziemy na Golgotę, to te barwy zaczynają coraz bardziej się intensyfikować i widać, że artysta świetnie oddaje ten dzień gniewu, prawda? Kiedy zaćmiło się słońce, kiedy świat się zatrzymał, Chrystus umarł na krzyżu. I też tu jest taka pewna część w tej wystawie, którą chciałam pokazać, moment, kiedy właściwie nie wiemy, co się z Chrystusem dzieje. Kiedy umarł, a jeszcze nie zmartwychwstał. I tej części poświęcona jest 3. sala. Mamy tam prace czysto abstrakcyjne. I one tą swoją abstrakcją, kolorystyką, takiej intensywnej czerwieni, podbitej czernią, przez ciemne, zgaszone błękity, takie właściwie indygo. Bardzo piękne kolorystycznie, wysmakowane prace. Przechodzimy do coraz jaśniejszych tonów i wchodzimy w zmartwychwstanie, w niebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Także to tak, mam nadzieję, będzie czytelne dla wszystkich naszych gości.
2: Dlaczego warto się pojawić na tej wystawie, zobaczyć ją? Ona będzie czynna przez długie miesiące wiosny i wakacji.
1: Wystawy będziemy pokazywali do 31 sierpnia, tak jak nami kieruje rok liturgiczny. Natomiast dlaczego warto się pojawić? To nie jest tylko kwestia, z mojego punktu widzenia, przeżycia duchowego wiary, jaką wyznajemy, ale to jest przeżycie estetyczne, artystyczne. To jest w moim odczuciu też świadomość, że te obrazy malował ksiądz. Broń Boże, nie ogranicza jego jako artysty, dlatego że artysta podejmuje w swojej twórczości bardzo różne tematy. Natomiast tu, w tym momencie, widać, że on to bardzo mocno, tak ze środka, ze swojej wiary przeżywa. Zresztą jak on sam mówi o swojej twórczości, dla niego każdy obraz to jest kontemplacja, to jest modlitwa. Nie rozstaje się ze swoimi pracami łatwo. Mało kto może się pochwalić, że posiada jego pracę, bo on ich nie sprzedaje. Także to jest naprawdę wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z twórczością tego artysty. On ma, jak wspomniałam, stałą wystawę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Była duża wystawa parę lat temu w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, skąd zresztą z Suwalszczyzny autor pochodzi, artysta. Więc tych wystaw takich trochę było, natomiast w Lublinie jeszcze nie i mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani skorzystają z tej okazji, będą mieli przyjemność przyjść, zapoznać się, mam nadzieję, zachwycić. Prace, które pokazujemy na wystawie, są głównie z początku XXI wieku. Najstarsza praca powstała w 1997 roku. Prace są malowane akrylem w większości. Czasami tam artysta eksperymentuje, łączy techniki i wymyśla całkowicie swoje połączenia. I te prace, większość z nich powstała w Paryżu, tam gdzie artysta mieszka na stałe, gdzie zresztą przez wiele, wiele lat działał jako aktywny redaktor w wydawnictwie Dialogu przy Centrum Dialogu w Paryżu przy księdzach Palotynach. Miał tam możliwość spotkania się i współpracy z Janem Lebensteinem, z Józefem Czapskim, z Czesławem Miłoszem, Aliną Szapoczników. Wielu z nich wywarło duży wpływ na niego, bo artysta jest samoukiem. Natomiast jak chciał, zaczął tak poważnie myśleć, że no może jednak jakąś szkołę, żeby się tak usankcjonować jako artysta, to Józef Czapski powiedział, że absolutnie, bo straci to swoją prawdziwość. Więc to są takie postacie, które bardzo mocno i bardzo ciekawie wpłynęły na twórczość i na całą taką działalność artystyczną księdza Witolda Urbanowicza.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650. Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Naszym gościem jest Stanisław Marijewski, organista Archikatedry Lubelskiej, a także dyrektor wydarzenia, o którym chcemy powiedzieć. Lubelska Wiosna Organowa w Śródmieściu. Siódma edycja tego wydarzenia w tym roku. 3, 10, 17 i 24 maja koncerty w Archikatedrze Lubelskiej. Mówimy o tych koncertach już od wielu lat, ale myślę, że warto przypomnieć założenia, jakie są idee tych spotkań, kogo usłyszymy. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło gościć po raz kolejny w Państwa stacji. Idea, która przyświeca nam od początku tych koncertów festiwalowych, to przede wszystkim pokazanie tego pięknego królewskiego instrumentu, który zmienił swoją szatę brzmieniową w roku 2020 po generalnym remoncie, prawie dwa lata trwającym, którego głównym wykonawcą był Krzysztof Deszczak, który również ten instrument serwisuje na co dzień i pomaga nam utrzymać go w stanie używalności ciągłej, bo jest to jeden z najbardziej czynnych instrumentów w mieście ze względu i na potrzeby liturgiczne archikatedry, ale i właśnie te koncerty. Chcemy go pokazywać szerokiej publiczności, bo uważamy, że warto. To jest jedyny tego typu instrument tej firmy Homan Jezierski, konsorcjum tych dwóch firm, zbudowany w 1935 roku, specjalnie do archikatedry. Największy instrument tej firmy, 45-głosowy, plus 5 głosów transmitowanych, czyli tak jakby przeniesionych z innej sekcji, możliwych do grania, do wykorzystania w innej sekcji, ale one nie są liczone w ogóle w dyspozycji, więc jako tako ten instrument ma 45 realnych głosów. Bardzo ciekawa szata brzmieniowa, romantyczna, idealny do grania muzyki polskiej, romantycznej, niemieckiej, romantycznej, również i francuskiej, romantycznej, z dużymi udogodnieniami, wolnymi kombinacjami i innymi akcesoriami, które służą organiście, wykonawcy do tego, żeby repertuar jak najlepiej pokazać. Cały festiwal, tak jak i cała idea, jest skierowana przede wszystkim do osób, które muzyką interesują się bardzo szeroko, nie tylko do uczniów szkół muzycznych, czy klas organów, czy studentów klas organów, czy szkół wyższych. Oczywiście do nich to jest jako grupa docelowa, bo w tym kierunku idziemy i taką muzykę chcemy pokazywać na wysokim poziomie. Natomiast też do wszystkich melomanów, bo na każdym koncercie ja staram się, żeby ten repertuar był dobrany przede wszystkim do potrzeb publiczności, czyli żeby on nie był za ciężki, żeby nie był za monotonny, żeby zawsze był jakiś temat przewodni danego festiwalu czy danego koncertu, po to, żeby publiczność nie odniosła wrażenia, że te organy to jest taki ciężki instrument, że wszystko, co jest na ten instrument napisane, to jest takie monotonne, jednostajne i nieciekawe. Więc obalamy ten mit, staramy się, żeby każdy koncert był inny, żeby każdy festiwal był inny i czymś się szczegółowo charakteryzował.
1: I myślę, że to, co pan powiedział o brzmieniu tego instrumentu, no to jest też ważne, bo nie zawsze podczas wszystkich uroczystości, nabożeństw możemy pełną gamę dźwięku, barw, tej mocy tego instrumentu usłyszeć, a okazja tych koncertów temu sprzyja zdecydowanie.
2: Oczywiście, to generalnie również po to jest, bo tak jak pan mówi, nie zawsze mamy możliwość usłyszenia go na co dzień w takiej pełnej krasie, a tutaj generalnie właśnie w repertuarze bardzo różnorodnym, który przywożą nam wykonawcy co roku mamy taką możliwość.
1: To teraz już powiedzmy o datach, o artystach, którzy pojawią się na tych koncertach, no i o repertuarze, jaki wykonają.
2: Przede wszystkim, bo pewnie pojawi się to pytanie, będziemy korzystali w tym roku z repertuaru Feliksa Borowskiego i to jest taki kompozytor, którego w tym roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci. Zmarł w 56. roku, mieszkał prawie przez całe życie w Stanach Zjednoczonych, natomiast był polskiego pochodzenia. Mimo tego, że napisał mało utworów na organy, to z tych utworów da się wyciągnąć naprawdę bardzo piękne perełki i każdy z wykonawców był proszony przeze mnie w tym roku, żeby coś tego kompozytora przygotować i na każdym z tych koncertów po jednym lub po dwa utwory Feliksa Borowskiego się pojawią. 10 maja znakomity profesor Roman Perucki z Gdańska, no człowiek, który już gościł na naszym festiwalu w roku 2021. No jego specjalnie przedstawiać nie trzeba, jest to znakomity organista polski, cieszący się ogromną sławą i w Polsce, i za granicą, i na świecie. Bardzo znane nazwisko, świetny pedagog, twórca kilkudziesięciu płyt z muzyką organową, wykonawca utworów, które były pisane specjalnie dla niego. No i przede wszystkim niesamowity kolorysta. Ja tego człowieka podziwiam i zapraszam go specjalnie również z jednego powodu, bo to jest człowiek, który potrafi z każdego instrumentu wyciągnąć naprawdę przepiękne brzmienie, przygotowując się bardzo krótko, mając już tak gigantyczne doświadczenie, że potrafi w ciągu no, dosłownie kilku godzin wyczarować z każdego instrumentu, na którym siedzi, niesamowite brzmienie i dopasować je do utworów, które będzie wykonywał. To jest naprawdę najwyższej półki pod tym względem człowiek. No i w jego wykonaniu słyszymy pierwszą sonatę Feliksa Borowskiego m.in. innymi. Później 17 maja Natalia Zanni Lewandowska, to jest lublinianka, moja trochę taka starsza koleżanka, chociaż już się w szkole nie spotkaliśmy, ale chodziliśmy tymi samymi ścieżkami i w tych samych braliśmy udział w różnych wydarzeniach i u tych samych pedagogów. Natalia w tej chwili prowadzi całkiem ładnie rozwijający się też festiwal w Głusku. To jest taka parafia w zasadzie należąca jeszcze do Lublina, ale w dzielnicy Głusk, na takim instrumencie nadającym się bardzo ładnie do muzyki dawnej. Poza tym nagrała ostatnio płytę z muzyką Jana Sebastiana Bacha w kościele w Pasłęku na takim znakomitym, zabytkowym instrumencie. No i chciała wystąpić tutaj dla nas też, będzie miała bardzo ciekawe propozycje repertuarowe. No i w jej wykonaniu będzie modlitwa Feliksa Borowskiego między innymi. I koncert finałowy 24 maja o godzinie 18. W tym roku nie zapraszałem żadnego chóru, ponieważ bardzo blisko współpracuję z Jackiem Szymańskim, tenorem, solistą opery kameralnej w Łomży i w Gdańsku w różnych instytucjach również występuje. Świetny tenor, więc zaprosiłem jego. Występujemy też kilka razy do roku. Bardzo dobrze nam się ze sobą razem gra. I przy moim akompaniamencie wykona 6 utworów na tenor z towarzyszeniem organów również z muzyki polskiej. To będzie też taki koncert poświęcony troszeczkę tematyce związanej z Matką Bożą, ponieważ zawsze mamy te koncerty w maju, więc tutaj też i takie życzenie księdza proboszcza jest, aby ten repertuar był skierowany ku Matce Bożej, zwłaszcza, że i 24 maja, mimo tego, że jest to niedziela, w dzień powszedni, gdyby wypadł ten dzień, to byłoby Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, więc tym bardziej no, jest to takie wydarzenie, które warto gdzieś tam też podkreślić takim repertuarem koncertowym. No, ja sam wykonam na zakończenie festiwalu Tokatę oraz marsz ze suity Feliksa Borowskiego.
1: Zapraszamy, koncerty mają też wspólną godzinę, o tym powiedzmy.
2: Tak, to jest nowa godzina już od kilku lat, o godzinie 18 zaczynają się. 17 maja wystąpi dodatkowo Grzegorz Matysek, już znany publiczności naszego festiwalu recytator tekstów, obdarzony pięknym, głębokim, basowym głosem i takimi niezwykłymi interpretacjami tekstów. Będzie w tym roku czytał wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz błogosławionej Matki Róży Czackiej, siostry zakonnej ociemniałej, twórczyni Ośrodka dla Osób Niewidomych, bardzo związanej z Lubelszczyzną i z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, więc no, wszystko osoby, które tutaj z Lubelszczyzną i z naszą diecezją związane są bardzo mocno.
1: To jeszcze tak na koniec, dlaczego warto się pojawić na tych koncertach?
2: Warto posłuchać dobrej muzyki w dobrym wykonaniu na naprawdę dobrym instrumencie, jednym z najlepszych i no myślę, że naprawdę dobrze przygotowanych instrumencie w Lublinie. Nie tylko dla samych Lublinian, ale także dla turystów, gości. Zapraszamy wszystkich. Wstęp jest wolny. Nie ma żadnych ograniczeń ani wiekowych, ani wyjściówek, więc myślę, że miejsca wystarczy w Archikatedrze dla wszystkich.
1: I na te koncerty w maju serdecznie Państwa zapraszamy. 10, 17 i 24 maja. To wszystko w ramach 7. Lubelskiej Wiosny Organowej w Śródmieściu. A dyrektor artystyczny i organista Archikatedry Lubelskiej Stanisław Marijewski mówił o tych koncertach i był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia na koncertach. Do usłyszenia.
2: Do zobaczenia. Dziękuję.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Krystian Kamiński, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Do 13 maja w Lublinie trwa miesiąc formy otwarte. To jest dla nas taki moment, w którym wracamy do myślenia Oskara i Sofii Hansen, ale nie w formie opowieści o historii architektury, tylko jako czegoś, co można sprawdzić dzisiaj w konkretnym miejscu. Osiedle Słowackiego było projektowane jako przestrzeń relacji między ludźmi, zielenią, ruchem, codziennością. I my patrzymy na to osiedle właśnie z tej perspektywy. Patrzymy i zastanawiamy się, co z tego jeszcze działa, a co wymaga ponownego uruchomienia. Dlatego też zamiast jednego wydarzenia został przygotowany cały miesiąc działań, które rozgrywają się w różnych punktach osiedla, no i oczywiście w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Są warsztaty artystyczne, spacery architektoniczne, spotkania sąsiedzkie, działania w przestrzeni, jest wystawa Dominiki Kosidło, ale też bardziej nieformalne sytuacje, jak na przykład wspólne świętowanie urodzin Oskara Hansena, czy finałowa prywatka u Sofii Hansen, która odbędzie się razem z koncertem. Interesuje nas to, co dzieje się właśnie między ludźmi i przestrzenią, to co dzieje się między osiedlem a mieszkańcami i mieszkankami, i to próbujemy zobaczyć w praktyce. Jeśli ktoś chce przyjść, zobaczyć, jak to działa, albo po prostu też przez chwilę pobyć w tej sytuacji, to zapraszamy na Osiedle Słowackiego i do Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przez cały ten czas.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale oczywiście zachęcam i zapraszam, aby z nami pozostać. Po godzinie 19 tradycyjnie dużo muzyki, a po 20 nasza publicystyka, potem oczywiście Nocne Światła i Paweł Krzemiński, nasze programy i muzyka. I to będzie, myślę, przepis na bardzo dobry, udany wieczór z Radiem Plus Lublin. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zbigniew Sapiński, spokojnego, dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Ogromny pożar pod Biłgorajem w akcji 200 strażaków. Kolejny wyciek zdjęć arkuszy maturalnych jest komentarz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wygląda tak, jak w XIX wieku zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza i jak słyszymy, jest bardzo trudna.
9: Mamy dwa śmigłowce w akcji. Nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
8: Mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Zamknięte są drogi wojewódzkie numer 835 i 849. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
10: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów. Nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
11: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
10: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
11: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
10: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
8: O czym informował Mateusz Chłystun. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Niedźwiedzia zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od Płonnej i miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę.
12: Zgłoszenie odebraliśmy dzisiaj przed godziną 13. Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochowie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
8: Mówi Anna Oleniacz z policji w Sanoku. Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apel o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Prace trwały 2 lata. Wyremontowano nie tylko wnętrze budynku, odnowiono elewację i miedziany dach. Kolor ścian przypomina ten, który był na budynku w XIX wieku.
13: Piękny jest, wspaniale. Śliczny, zawsze był piękny. A teraz jak odnowiony, no to wiadomo.
14: Bardzo piękny. Między pomarańczym a miodowym.
15: Ale tak widać gołym okiem, że zupełnie inaczej niż przedtem.
14: Tak.
16: Bardzo ładny. Troszkę zażółty taki.
14: No ładny, ładny, odnowiony, ładny. No, miedź i plus jasny, ciemny.
8: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza, z którymi rozmawiał Michał Rejduch. Otwarcie po remoncie i zwiedzanie zaplanowano na sobotę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: 87 i 9 Radio Plus Lublin.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9 Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: W akcji bierze udział 300 strażaków. Ogromny pożar lasu pod Biłgorajem. Nawet 100 tysięcy złotych bez podatku. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije. Jest 20, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze. Ogień nie jest jeszcze opanowany.
7: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
6: Mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami.
7: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
6: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak ma wyglądać ten mechanizm?
8: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. A jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
9: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
8: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP. W 2027 roku, kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
6: O czym informował Michał Skolimowski. Zginęło co najmniej 12 osób. W wiadomościach rosyjski atak na Zaporoże na południu Ukrainy. Celem były przedsiębiorstwa i budynki mieszkalne. Wcześniej Moskwa ostrzelała też Kramatorsk w Donbasie. Tam zginęło 5 osób. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni-Orłowie. Jak się okazało, końcowa część bariery może stanowić zagrożenie dla spacerujących.
10: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu.
6: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Przez co najmniej rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Gdy poczuje się zagrożony, może ukąsić, mówi Marcin Strączek-Helios z TPN-u.
11: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów.
12: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
13: Koszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
6: Dodawali przewodnik tatrzański Paweł Skawiński oraz Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR, i apelują, by nie schodzić z wyznaczonych szlaków.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa. Dzisiaj ze mną wyjątkowi goście. Helena Pys, polska misjonarka, lekarka, która od 37 lat pracuje w ośrodku rehabilitacji osób trędowatych w Jivodaya w Indiach. I Abhishek Bastia, wychowanek ośrodka z Jivodaya, który od 5 lat mieszka w Polsce. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich.
1: Cieszę się, że przybyliście. 3 maja prezydent Karol Nawrocki odznaczył Helenę Pys krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za szereg zasług w dziedzinie pomocy humanitarnej właśnie na rzecz osób w Indiach. Ja tym bardziej cieszę się, że mamy dzisiaj taki zaszczyt, aby gościć Helenę, która nie jest pierwszy raz na antenie naszego radia, co tym bardziej nas cieszy. Heleno, niejednokrotnie o tym mówiłaś, ale jeszcze raz zapytam, skąd w ogóle w twojej głowie zrodził się pomysł, no to już będzie tak 37 lat temu, to ty do Indii przybyłaś, ale ten pomysł myślę, że już chyba z około 40 lat temu się zrodził, żeby w ogóle polecieć do Indii.
2: Tak, około 40 lat temu usłyszałam, że założyciel ośrodka właśnie dla osób dotkniętych trądem jest ciężko chory. A to był właśnie kapłan i lekarz jednocześnie, ksiądz Adam Wiśniewski. Jak usłyszałam, że jest chory, to sobie pomyślałam, no, trzeba by koledze pomóc, a przy okazji mogłabym się czegoś nauczyć, bo przecież o chorobach tropikalnych nic nie wiedziałam, a tym bardziej o trądzie. No, ale to nie, jeszcze nie wiedziałam, czy tam się przydam tak naprawdę. Pomyślałam, że jeżeli nie ma nikogo lepszego, no to mogę jechać. Usłyszałam też przy okazji, że Indusi, lekarz indyjski nie dotknie chorego na trąd. Nie chcą leczyć nie dlatego, że sami się boją, bo przecież są wykształceni i wiedzą, że to nie jest aż tak groźna choroba. Natomiast no, inni pacjenci by ich opuścili. I to jest takie rzeczywiście zagrożenie, straciłby po prostu możliwość zarobkowania. Także dla mnie to żaden problem, ponieważ nie mam własnej rodziny. No, oczywiście musiałam opuścić rodzeństwo i wszystkich przyjaciół, ale to uważałam, że to jest niewiele w porównaniu z tym, jak bardzo mogę tam się przydać. No skoro nie ma nikogo lepszego, to jadę.
1: No dobrze, ale czy w twojej głowie nie rodziło się jakieś przerażenie, zwątpienie? Mówisz to teraz tak bardzo lekko, że to żaden problem, ale ani nie znałaś języka, nie miałaś też, jak sama mówisz, wiedzy na temat leczenia chorób tropikalnych. Kraj oddalony nie wiadomo ile od Polski, a ty po prostu lecisz no, w sumie w nieznane.
2: Dobrze, no ale no właśnie ja myślę, że czasem tak jest, że im się mniej wie, tym się człowiek mniej boi. Jak już ma jakąś wiedzę, a bardzo często nie jest to wiedza taka rzetelna, to zaczyna się bać, bo można się przestraszyć właśnie jak się słyszy o wszystkich innościach. Nie. Myślałam naprawdę tylko o tym, że kapłan chory, lekarz i ja, która tutaj mam 3000 mieszkańców w moim rejonie, tych chorych 15-20 dziennie przyjmuję, a tam po prostu jest ogromna potrzeba. To po prostu była czysta kalkulacja. Jadę i już.
1: Mami z Jivodaya, mami, bo tak do ciebie zwracają się wychowankowie, dzieci z ośrodka, kilkaset dzieci dziennie przez tyle lat już, tyle dziesiąt lat tych dzieci przewinęło się bardzo dużo i jeszcze do tego wrócimy. Dzisiaj z nami jest Abhishek Bastia. Ja miałam przyjemność poznać Manoja. Kiedyś też byłem w Indiach, tam w ogóle poznałam Helenę, ale Manoj był tutaj, brat Abhisheka, kilka lat temu w Polsce. Ty, Abhi, zdecydowałeś się przybyć do Polski. Dlaczego w ogóle chciałeś tutaj przyjechać do naszego kraju?
3: No od początku, jak urodziłem, no to miałem taką przyjemność z Polski. Cały czas byłem obok z mami, czyli pani doktor Helenę. No i jak mój najstarszy brat Manoj był w Polsce, studiował kilka lat, no to jak on wrócił na wakacje w Indie, no to wtedy cały czas ja byłem z nimi i dużo pytań miałem takie, jak to powiedzieć, jabłko po polsku na przykład. No to taki był początek. No to jak skończyłem licencjum w Indiach, no to wtedy już decydowałem, że chciałbym lecieć do Polski, żeby dalej studiować i zrobić magister. No już jestem.
1: No już jesteś magistrem, ale już nawet dalej już pracujesz, już tutaj się mocno zakorzeniłeś. Czy łatwo było ci się nauczyć języka polskiego, bo ty bardzo dobrze mówisz po polsku?
3: Myślę, że jeszcze nie, ale cały czas uczę się, naprawdę. Ale nie, to jak ja decydowałem, że jak chciałbym lecieć do Polski, no to wtedy, no, jak miałem na głowę, no to cały czas z godziny na po godzinę do godziny zawsze byłem u mami, czyli u pani doktor Helena i no i ona była jaka
1: nauczycielka. Tak, ostra nauczycielka tak, jest.
3: No to był taki początek.
2: Podstawowe rzeczy to złapał bardzo szybko, ma bardzo dobry słuch. To też dawało mi satysfakcję, że chce się uczyć. Nasz język jest trudny, ja wiedziałam, że on jest trudny, ale Abi sobie z tym świetnie radzi.
1: No to, że ma świetny słuch, to ja jestem pewna, bo państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję, że zaraz usłyszą. Abiszek przybył do studia z gitarą. Jak tutaj Helena przed wejściem powiedziała, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Czy chciałbyś może coś nam zaśpiewać?
3: Tak. Tak.
1: Czy to będzie po hindi?
3: Po hindi. Będzie Bollywood.
1: To bardzo proszę, Bollywood.

0: pięknie, pięknie, no bo tutaj po prostu brawa. Jak ktoś z naszych słuchaczy lubi muzykę Bollywood i w ogóle całą bollywoodzką produkcję, to tutaj na żywo mieliśmy mini koncert. Słychać było, że to wcale nie jest prosty język. Możesz nam chociaż w skrócie powiedzieć, o czym śpiewałeś? O czym to było? Ta piosenka?
1: A to było taki... taki pierwszy raz, to było takie romantyczne piosenka, naprawdę, bo ja lubię śpiewać romantyczne. To był taki pierwszy raz, poznałem z dziewczyną i już zakochałem.
0: Zakochałem się od pierwszego wejrzenia, miłość od pierwszego wejrzenia. No to taka czysto bollywoodzka fabuła. Helena, ty to tutaj ewidentnie widzimy Abiszeka, który przybył do Polski, ale tak naprawdę, nie wiem, gdyby tak zliczyć, ile już dzieci, wychowanków przewinęło się przez ośrodek w Dziwodaja? Czy ty kiedyś podliczyłaś, ile dzieci po prostu przeszło przez te 37 lat?
2: Nie, nigdy nie policzyłam. Naprawdę to już są tysiące. Bo rocznie przyjmowałam kilkadziesiąt dzieci nowych. Uczą się od 0 do 12 klasy, a jak zaczynałam, już było ich 150. Przed pandemią było prawie 400 mieszkających, bo jeszcze oprócz tego są uczniowie w szkole, którzy dojeżdżają do naszej szkoły. Ci też uważają się. Bardzo często nawet na ulicy spotykam, na lotnisku gdzieś w mieście i też do mnie mówią mami, no bo mnie tak znają po prostu wszyscy. Ja już naprawdę nie jestem w stanie tego policzyć dokładnie, a tak szacunkowo to na pewno jest to kilka tysięcy dzieci.
0: Kilka tysięcy dzieci, ich dzień rozpoczyna się od modlitwy.
2: Tak.
0: Tak podejrzewam. Potem jest pewnie posiłek, nauka, bo to w zasadzie jest taki moment, że dzieci, wychowankowie, bo to też i młodzież, mieszkają tam na co dzień, tak? Raczej w większości w ośrodku.
2: To znaczy my mamy w ośrodku dzieci, które pochodzą właśnie z rodzin dotkniętych trądem. Te rodziny nie mogą mieszkać w takim w środowisku, gdzie dotychczas mieszkali. Są, no nie chcę powiedzieć wypędzani, ale jednak muszą opuszczać swoje wcześniejsze miejsce zamieszkania. Gromadzą się, my to nazywamy kolonie. W takich koloniach dla osób dotkniętych trądem. Stamtąd dzieci nie mogą iść do szkół publicznych. Dzisiaj też. Ciągle to z tym walczymy, staramy się, żeby jednak przezwyciężać te mity. One naprawdę nikomu nie zagrażają, ale ludzie po prostu nie chcą, żeby ich dzieci siedziały razem z moimi dziećmi w klasie. Nasza szkoła już jest na innych warunkach, bo to jest nasza szkoła. Więc do nas przychodzą ci, którzy chcą. I mamy już, bo mogę powiedzieć, pochwalić się po wielu latach, że jest to szkoła integracyjna. Natomiast no, one nie mogły gdzieś tam w innym mieście pójść do szkoły publicznej, dlatego mieszkają u nas.
0: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie Helena Pys i Abiszek Bastia. Rozmawiamy o Jivodaya, o ośrodku pomocy osobom chorym na trądy w Jivodaya w Indiach. Heleno, wspomniałaś o szkole, która funkcjonuje na terenie ośrodka, szkoła integracyjna, która daje szansę i możliwość dzieciom, młodzieży z rodzin dotkniętym trądem na edukację i tak naprawdę na przyszłość, na rozwój w społeczeństwie indyjskim. Co jest największym problemem, jeśli chodzi o społeczeństwo w Indiach, jeśli ktoś w rodzinie ma osobę chorą na trąd?
2: No przede wszystkim to zależy od fazy, bo żeby rozpoznać trąd dla lekarza to nie jest problem, ale pacjent zgłasza się bardzo często zbyt późno, dlatego że dopiero tak zwane stygmaty, znamiona trądu, czyli jakieś już powikłania tej choroby wykluczają ze społeczności. Ludzie nie chcą z ludźmi naznaczonymi trądem mieszkać razem, nie chcą się z nimi stykać, nie wolno im przychodzić do wspólnej miejsca kąpieli, nie korzystają z tych samych studni. No i dzieci nie mogą chodzić do publicznej szkoły, nawet
1: jeśli
2: bliskiej.
1: Nie są one chore. Nawet jak nie są chore. Choroby.
2: Pochodzą z tej kolonii i one są naznaczone w ten sposób. To jest naprawdę przekleństwo, bo to jest mit. Ta choroba jako... No, choroba jest zakaźna. Można się zarazić oczywiście, ale to nie jest bakteria zbyt agresywna. No... Nie każdy, kto się zetnie z trądowatym, musi chorować. Natomiast tam jest dosyć niska odporność ogólnie całego społeczeństwa. Mamy mało odporne, rodzą mało odporne dzieci, słabe i dlatego ta choroba się tam ciągle jeszcze szerzy. I ja myślę, że największym problemem jest to, żeby pacjent się zgłosił na czas. Żeby nie doszło do tych powikłań i tej stygmatyzacji w związku z tym. No i to się zdarza już teraz coraz częściej. O to walczymy przede wszystkim. Ale informacja też może iść tylko jakby no drogami tam, gdzie człowiek może na przykład przeczytać, czy zobaczyć nawet rysunek. Robimy takie plakaty, gdzie pokazujemy, na co zwracać uwagę i z czym się do lekarza zgłaszać. To jest najważniejsze, żeby przyszedł na czas, żeby choroba była zdiagnozowana odpowiednio wcześnie i żeby leczenie było prowadzone prawidłowo i wystarczająco długo. Ty od 6 miesięcy do roku. I to też wymaga dyscypliny. To wymaga, żeby pacjent się przejął swoją chorobą. Co też nie jest proste w tamtym kraju. Tam jest przecież wiara w to, że skoro taka jest moja karma, jak dotknęła mnie ta choroba, no to znaczy, że tak ma być. No i to jest problem.
1: Tutaj przechodzimy jeszcze generalnie w ogóle do religii, tak, i do tego przeświadczenia, o którym mówisz, tego, że jeżeli no, miałem zachorować, czy miałam zachorować, to generalnie zachoruję, tak?
2: Tak. Tak.
1: Czego,
2: może no, nawet jest to kara bogów?
1: W wierze my takich nie. Totalnie nie mamy jakby przekonań, tak, czy jakichś w sobie myśli na ten temat, a tam w społeczeństwie jest to tak odbierane.
2: No, hinduizm przecież wyznaje reinkarnację, więc jeżeli ja w tym wcieleniu teraz będę taki dobry, poddam się wszystkiemu, co tu się dzieje, co mnie dotyka, no to być może w następnym wcieleniu będę miał lepiej, zostanę księciem. A nie myszą na przykład. Także to jest związane z wieloma rzeczami, z przesądami, z mitami, które się łączą z chorobą i nie jest łatwo z tym walczyć, naprawdę.
1: Czy na przestrzeni tych 37 lat widzisz, że zmieniło się podejście osób w Indiach właśnie do chorujących na trąd? Jest poprawa w tym względzie?
2: Nie mogę mówić o Indiach. Mogę powiedzieć o bardzo bliskim naszym otoczeniu. Rzeczywiście naokoło nas już jest dużo ludzi, którzy są przekonani, że nic się takiego złego w naszym ośrodku nie dzieje. Chociażby dlatego właśnie, że ja jestem wiele lat i wszyscy inni mamy pracowników.
1: I się nie zaraziłaś.
2: Nie zarażamy się, nie chorujemy. Pracownicy, no ludzie bezrobotni szukają pracy, znajdują u nas i okazuje się, że nic się złego nie dzieje. No to jest znak. To właśnie oni, ci nasi pracownicy prosili o to, żeby powiększyć naszą szkołę, bo wcześniej dzieci uczyły się, tylko uczyły się dzieci osób dotkniętych trądem. Mieliśmy malutką szkołę, no ale jak się okazało, że no, okoliczne wioski też chętnie by skorzystały, no to wybudowaliśmy duży budynek i dzisiaj rzeczywiście mamy już tych wychowanków spoza Dziwodaja, czyli z zupełnie zdrowych, niezetkniętych wcześniej z tą chorobą, bardzo dużo. Ja no, spotykam ich wszędzie i oni się bardzo cieszą i opowiadają, a tak, tak, my znamy Dziwodaja, no i to jest bardzo miłe.
1: Wracając jeszcze do tematu samej choroby, bardzo często gdzieś wizualnie nam się trąd kojarzy z jakimiś okaleczeniami na tak. kończynach rąk czy nóg tak. I tutaj dopiero wtedy może myślimy, że ktoś jest chory na trąd, ale ta choroba zaczyna się w sumie wcześniej, znacznie wcześniej.
2: Ale oczywiście i na ich skórze, tej ciemnej skórze to bardzo dobrze widać, bo mają takie odbarwione plamy. Oczywiście, że można je pomylić z kilkoma innymi chorobami i do lekarza należy zdiagnozowanie, no ale gdyby ten pacjent się zgłosił, a on sam jak się podejrzewa o trąd, to się nie zgłosi, bo się boi, że go wykluczą. To pierwszy problem.
1: Czyli takie zaklęte koło, tak? Zamknięty krąg.
2: Tak, to jest niestety przekleństwo tej choroby. Druga rzecz, no to niestety tracą czucie. I to też jeszcze nie daje sygnału często, bo jak nie boli, to się tego nie czuje. Ale można się skaleczyć, oparzyć, wejść na gwóźdź i nie czuć, że wszedł do środka. Miewałam przypadki, że zwierzę odgryzło komuś palec i on tego nie poczuł. Nawet nagle stwierdza, że nie ma palca. Dosłownie. Także to są no właśnie te okaleczenia, które już potem wskazują, że to jest chory, to jest wynik tego, że te nerwy są uszkodzone przez bakterie. Nie musi do tego dojść. Mamy leki skuteczne, mamy leki, które całkowicie eliminują chorobę, jeżeli pacjent zgłosi się na czas.
1: W ośrodku w Dziwodaja, w szkole, nie ma obowiązku przyjęcia religii chrześcijańskiej, katolickiej. Nawet podejrzewam, że większość wychowanków to są Hindusi.
2: No, przeważająca większość. Mamy zaledwie kilku katolików spośród naszej młodzieży, dzieci i młodzieży w naszych internatach. No ale wokół nas też mieszka trochę chrześcijan. To jest już teraz duże miasto. My kiedyś byliśmy małą wioseczką i daleko od centrum, od naszej stolicy, 600 kilometrów mieliśmy do stolicy stanu. Nasz stan się wydzielił 25 lat temu, no i teraz mamy do stolicy 30 kilometrów. To jest duża różnica. To miasto się rozrasta, przychodzi do nas. No i właśnie zmieniły się też te proporcje. Mamy sporo wyznawców Chrystusa już teraz wokół nas i przychodzą do nas do kościoła. Nie boją się właśnie dlatego, że widzą, że nikomu tu nic nie grozi.
1: Biszek, ty przyjąłeś wiarę chrześcijańską. Kiedy to miało miejsce? Pamiętasz ten moment, kiedy to się wydarzyło, że przeszedłeś na chrześcijaństwo i przyjąłeś chrzest?
3: No tak, pamiętam. To było tak 12 lat temu.
1: 12 lat temu?
3: W 2014.
1: W 2014 roku. I pamiętasz ten moment? No, ty już byłeś bardzo świadomy. No, u nas bardzo często jest tak, że to małe dzieci są chrzczone i to rodzice przynoszą je do kościoła, więc one niewiele pamiętają, tylko ze zdjęć, tak? Ewentualnie może, że coś płakały, ale płacz jest często, towarzyszy małym dzieciom. Jak w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby przyjąć chrześcijaństwo?
3: No mogę powiedzieć, że od początku ja czułem o tym, bo bardzo blisko mieszkam w kościele. Codziennie
2: blisko
3: byłem.
2: Blisko kościoła.
3: Tak. No, i dużo widziałem o wiary chrześcijańskiej niż hinduzji.
2: Ja myślę jeszcze, że to zaważyło też, że rodzice byli naszymi wychowankami wcześniej. Oni się poznali w Dziwodaja jako właśnie jeszcze uczniowie. Pobrali się i tak naprawdę byli związani od początku z Dziwodaja. Oni mieli przekonania chrześcijańskie, ale nie jest łatwo w tym społeczeństwie zmienić wiarę. Wypada się jednak jakby spoza, tam jest podział kastowy, ale też takie grupy są. No i teraz już ta grupa się nie przyznaje do chrześcijan. Chrześcijanie odchodzą, muszą odejść jakby z tej grupy. Niby to jest umownie, ale taka jest prawda, że już nie będą zawiadamiani o ważnych wydarzeniach w tej grupie na przykład. Także to jest problem. Natomiast, jeżeli o ile wiem, no to właśnie te przekonania wewnętrzne to oni mieli już bardzo dawno, kiedy rodziła się najmłodsza córka w tej rodzinie, najmłodsza Maria. Siostra Abiszeka, Maria. Było zagrożenie jej życia. Zapytałam jej tatę, czy jeżeli, bo to było rozwiązanie cesarskim cięciem, czy jeżeli będzie zagrożenie życia dziecka, czy ochrzcić. Powiedział, oczywiście. No i tak się zaczęło, bo tak naprawdę od Marii. Maria chodziła już zwyczajnie
1: pozdrawiamy
2: na...
1: Pozdrawiamy Marię serdecznie, tak. Ona pewnie śpi, bo w Indiach to już teraz która godzina teraz będzie?
2: No już północ, po północy. Już po północy.
1: Tak, już po północy. Tak,
2: ale Maria już jest dorosłą kobietą.
1: To?
2: Tak, już studiuje.
1: Ile Maria ma? O, no to ona już jest...
2: Studiuje, jest studentką.
3: Zrobi magister, tak.
1: To może nie śpi. Tego to już nie będziemy ustalać na antenie, natomiast jeszcze Abiszek, wracając do twojego pobytu w Polsce, bo 5 lat, najpierw też studia, teraz już w zasadzie no studia skończone, więc pracujesz. Jak w ogóle ci się podoba Polska? Jak temperatura, pogoda, jest zupełnie odmienny klimat w Polsce, a inaczej jest w Indiach. Przyzwyczaiłeś się?
3: Po prostu czuję jak drugi dom.
1: Czujesz się to jak drugi dom?
3: Drugi dom, tak, bo jest mama tutaj też.
2: No dobrze, a ta ciężka zima w tym roku,
1: no
2: jak
1: bardzo,
2: ją
1: bardzo
2: przeżyłeś?
1: Było zimno.
3: No tak, było ciężkie, bo 24 lat już byłem z rodziną i pierwszy raz tak daleko. No, to było takie, ale już nie przeszkadza.
1: Już nie
3: takie temperatura, nie.
1: Powiem ci, że jak byłam w Indiach wiele lat temu i tam były z kolei bardzo wysokie temperatury, to myślałam, że tego nie wytrzymam, więc podejrzewam, że w drugą stronę, kiedy te temperatury sięgają bardzo dużo poniżej zera, no to też jest pewnie trudne do wytrzymania. U was jest więcej deszczów, a tutaj, no tak z tymi deszczami różnie bywa.
2: Różnie, na naszym terenie nie ma dużo deszczu. Jest pora deszczowa dosyć krótka, 2-2,5 miesiąca. To wcale nie jest tak dobrze, bo tam brakuje czasem wody. To jest środkowa część Indii, najbardziej jakby dotknięta przez suszę.
1: A co z polskiej kuchni tobie najbardziej smakuje? Jakie najbardziej potrawy lubisz? Masz jakieś ulubione polskie potrawy?
3: Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
1: Trudne pytanie.
3: Bo wszystkie lubię, ale tak mogę powiedzieć, lubię pierogi.
1: No to taki klasyk, pierogi to
3: no,
1: tak.
3: No, bigos. Wczoraj jadłem. Bardzo lubię. No naprawdę nie mam takiej jednej albo drugiej, bo no to, lubię wszystko. Żurek na przykład.
1: Żurek, no to no. Totalnie też odmienne są smaki, tak? Jeżeli chodzi o naszą kuchnię, mówię kuchnię polską, kuchnię indyjską i przyprawy, więc to faktycznie, no to cieszę się, że tobie tak wiele smakuje.
2: W drugą stronę jest trochę odwrotnie.
1: Tak właśnie
2: ja się nie przyzwyczaiłam do takiej ilości ryżu 3 razy dziennie albo przynajmniej 2 razy dziennie ryż, to się nie da jeść. Chociaż jak jest bardzo dobrze przyrządzony i dobre do tego są warzywa, to oczywiście wszystko bardzo smakuje. Ja lubię kuchnię indyjską, dla mnie ta ostrość już nie jest taka bardzo ostra. No, temperatury, jeszcze wracając do klimatu, łatwiej się tam przyzwyczaić, wbrew pozorom.
1: Bo jest cieplej.
2: Te temperatury rosną równo. Nie ma takich jak w Polsce skoków, że jednego dnia jest 17 stopni, a drugiego już 5, a tutaj jak przyjechałam w marcu i było 5, no to właśnie ja marzłam.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie dr Helena Pys, misjonarka polska, od 37 lat pracująca w Jivodaya w Indiach i wychowanek ośrodka z Jivodaya, Abhishek Bastia. Rozmawiamy o tym, no, jak w tym indyjskim klimacie, w totalnie innym świecie niż Polska, funkcjonuje się w ośrodku. Ty, Heleno, masz pod swoją opieką dziennie kilkaset dzieci.
2: Tak.
1: Przez te wszystkie lata przewinęło się ich, no myślę, że co najmniej kilka tysięcy wychowanków, ale masz też takie szczególne dzieci, szczególne, które trafiły pod twoją opiekę, albo wręcz można powiedzieć, no stałaś się ich taką mamą.
2: No nazywam je nawet własnymi, dlatego że i to są części dziewczynki. Dziewczynki są niechciane w rodzinach, w różny sposób się do mnie dostawały, bo było tak, że mama umarła przy porodzie. Wtedy to niezależnie od płci, bo trafiali też chłopcy. No ale jeżeli, no bo tam nie ma jak karmić, to wszystko jest bardzo drogie i zdarzało mi się, że dostawałam dzieci mocno niedożywione do opieki. Po śmierci matki, no to wiadomo, półsierota przynajmniej, a potem często tata też szybko odchodził. Natomiast bywały też dzieci podrzucone, zwyczajnie zebrane gdzieś z drogi. I takie też mam, bo mam taką dziewczynkę, którą chciano zabić. Ewidentnie miała rozbitą główkę. Zresztą była operowana tu w Polsce jako druga operacja. Pierwsza była wykonana tam, taka pierwsza ratująca życie, a potem uzupełnienie kości czaszki tutaj w Polsce na Niekłańskiej. Przywiozłam ją tutaj, bo jakoś miałam większe zaufanie, że tu odzyska zdrowie. Te niedożywione dzieci naprawdę tylko z powodu braku pieniędzy. Wyobraźcie sobie państwo, że ja karmiąc dziecko przez tydzień wydawałam całą puszkę mleka musiałam kupić, która kosztowała 250 rupii, czyli na miesiąc 1000 rupii, a taki pan na miesiąc zarabiał 500 tylko, na przykład jej tatuś. No więc nie, te dzieci były zwyczajnie zagłodzone. Dostałam Patrycję, która miała 4 miesiące i ważyła niecałe 2 kilo. To było naprawdę dziecko po prostu mleko, to co spróbowałam, to co mieli w butelce, to była woda, tylko zabielona odrobiną proszku mlecznego. Takie dzieci, no to już są całkowicie pod naszą opieką do końca, praktycznie do dorosłości, bo, no bo trzeba naprawdę odkarmić, wyżywić i dopiero wtedy stają na własnych nogach.
1: Ja tak dopytuję Helenę o te historie, ale zdradzę państwu, chociaż nie jest to jakąś taką bardzo dużą tajemnicą. Helena kiedyś udzieliła wywiadu do mojej książki Mama na obcasach.
2: Tak.
1: Państwo teraz nie widzą Heleny, ale Helena przyjechała na wózku inwalidzkim, bo tak się porusza. W młodości przeszła chorobę Hajnego Medina i kiedy namawiałam ją do tego, aby wystąpiła w książce, powiedziała mi: Magda, ale ja ani nie jestem mamą, ani nie chodzę na obcasach.
2: No i ja
1: tak, zaczęłam ją przekonywać, tłumacząc, że te obcasy to tylko taki synonim, symbol kariery, obszaru, w którym działa dana kobieta, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to mówię, przecież do ciebie kilkaset dzieci dziennie woła tak. Mami, co w języku hindi znaczy mamo, tłumacząc na polski, więc udało mi się przekonać i to macierzyństwo duchowe bardzo mocno wybrzmiało wtedy w naszej rozmowie.
2: Myślę, że ono też jest naprawdę bardzo ważne. Nawet te dzieci, przepraszam, Abhishek, który tutaj jest, tak naprawdę ma kochającą mamę, kochającą dużą rodzinę, ale bardzo dobrze wie, że ja go też kocham i że czuję się jego matką, a on czuje się moim synem, niezależnie od tego, że w ogóle przyjęłam go na ten świat. Odbierałam poród i to było w dodatku w mojej urodziny, także jesteśmy bardzo, bardzo mocno związani ze sobą. Takich dzieci.
1: Czyli macie urodziny tego samego dnia?
2: Tak.
1: Wspaniale. 10 kwietnia.
2: 10 kwietnia. Tak, no właściwie wszystkie dzieci, i te, które mają rodziców, i te, które nie mają rodziców, potrzebują pomocy. Myśmy przecież wymyślili taki sposób na pomoc, adopcję serca.
1: Na czym to polega?
2: No właśnie, bo to nie można tutaj zaadoptować dziecka, zażyczyć sobie. Nie ma teraz adopcji zagranicznych z Indii. Za dużo było nadużyć najrozmaitszych. Natomiast adopcja serca to jest coś pięknego, ja tak uważam. I jeżeli utrzymanie dziecka w Polsce to jest naprawdę masa pieniędzy, nakarmić, ubrać, wyedukować, no załatwić wszystko.
1: I dodatkowo tam, jeszcze jakieś zajęcia do tego dochodzą.
2: No, tak, a tam po prostu 30 euro na miesiąc całkowicie zaspokaja potrzeby, bo my mamy wspólną kuchnię, wspólne zajęcia. Owszem, jeżeli jakieś dziecko jest bardzo ciężko chore i musimy zapłacić za prywatny szpital, no to musimy przesuwać te finanse. Dlatego mamy wspólną pulę. Nie jest tak, że jeżeli dziecko ma bogatszego rodzica w Polsce, to my na przykład jemu zafundujemy, nie wiem, lepsze łóżko na przykład. Nie, no wszystkie dzieci są traktowane tak samo, w zależności od potrzeb. Adopcja serca to jest po prostu naprawdę objęcie taką przyjaźnią wychowanka. My przysyłamy zdjęcie, jakieś informacje o nim, o jego rodzinie. Natomiast państwo wtedy, którzy się na to decydują, to są czasem grupy, szkoły, klasa jakaś. No, decydujecie się po prostu, że finansowo będziecie wspierać. Też niekoniecznie jedno dziecko, byli tacy, którzy wspierają po pięcioro dzieci nawet, ale są też tacy, którzy tylko są w stanie dać część utrzymania dziecka i nie ma to znaczenia, bo po prostu idzie to wszystko do wspólnej kasy i wszystkie dzieci mają zapewnione swoje potrzeby, zaspokojone. No, ale z tym się łączy, to nie wystarczy. Pieniądze nie wystarczą. Właśnie adopcja serca to jest uśmiech, modlitwa, świadomość, że moje dzieci bardzo często pytają, czy ja też mam mamę w Polsce. Jak jest jakiś list, to bardzo chętnie odbieram, tłumaczę na tamten język. Już teraz mam zresztą wychowanków, którzy świetnie sobie radzą z polskim i oni mogą to robić. No, ale
1: jak
2: ja
1: chociażby
2: też.
1: Abi obecny.
2: Abiszek, czy jego starszy brat, tak. Manocz. Tak, ale niezależnie od tego, mówię, taka świadomość jest bardzo ważna. I modlitwa. My też właśnie podczas modlitwy, szczególnie podczas modlitwy wieczornej, modlimy się za naszych ofiarodawców. I to jest bardzo wielka pomoc. Ja jestem przekonana o tym, że nie jest tak, że dając coś tracimy. Dając często zyskujemy, bo nasze dzieci bardzo wiernie modlą się za swoich ofiarodawców i jeżeli są jakieś problemy w rodzinie i państwo do nas napiszą, to nawet prosimy o odprawienie mszy świętej w takich intencjach i to jest właśnie taka wzajemna pomoc.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby włączyć się w taką pomoc, no to gdzie powinien się zgłosić?
2: No, tutaj jest sekretariat, który zajmuje się właśnie pomocą Dziwodaja, sekretariat misyjny Dziwodaja.
1: W Warszawie.
2: W Warszawie ma siedzibę, no ale prowadzi rozmaite akcje też informujące. Też jeżdżą współpracownicy do szkół, pokazują zdjęcia, mówią o tych problemach. Także można. Edukacja jest bardzo ważna. Naprawdę, jeżeli nauczymy dzisiaj naszych maluczkich, nasze dzieci w Polsce, troszczyć się o innych, to oni też zyskają na tym. Nie tylko dzieci indyjskie czy afrykańskie, ale i te nasze pociechy też. Nauczą się widzieć sercem, widzieć potrzeby innych, pochylić się nad każdą biedą i myślę, że to jest wielka wartość.
1: Abiszek, który przysłuchuje się naszej rozmowie, pięknie śpiewał i grał na gitarze w pierwszym wejściu. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dla nas zaśpiewać?
3: No,
1: widzę, że tak, że jest chęć, tak. Także bardzo tak. Prosimy, mikrofon jest twój.
3: To jest taka piosenka, takie katolickie, takie religijne bardziej, takie Jezu Masih.

0: Pięknie, rozumiem, że to jest pięknie. Religijna, więc teraz poproszę Helenę, żeby przetłumaczyła, bo ja już rozumiem, że hindi to ty znasz doskonale. Przetłumacz,
1: no,
0: proszę, dla naszych słuchaczy.
1: Ale to jest wychwalanie Pana Boga jako naszego Zbawcy. Tak, no znam hindi, no
0: przez
1: może,
0: tyle
1: nawet,
0: lat
1: lepiej,
0: można się
1: może nawet lepiej niż Abiszek Polski, bo tak, bo to jest już wiele lat, a poza tym dzieci mają cierpliwość. I one mnie tak naprawdę poprawiają, jak mówię coś źle. Z tym, że poza hindi, ja, bo jest wiele rozmaitych narzeczy, ale też jest tak, jest hindi literackie i jak przyjechał do nas pan ambasador, to no, moje dzieci niekoniecznie rozumiały, o czym on mówi, chociaż znał hindi właśnie to literackie, natomiast ja mówię takim prostym hindi i narzeczem Chhattisgarhi. To są dwa. A trochę rozumiem też Uriya, czyli język sąsiedniego stanu, no bo właśnie tacy pacjenci do mnie docierają.
0: Helena,
1: musiałam się nauczyć.
0: No, gratulujemy. Może mały egzamin, coś po hindi chcesz może pozdrowić wszystkich z Jivodaya. Myślę, że może przez internet później odsłuchają naszej audycji. Może jakieś krótkie pozdrowienie.
1: Merbacielok, merku bohut odciachy, lekin bohut miski i tym logonku dzieldi aungi.
0: Abiszek, czy możesz przetłumaczyć, co Helena powiedziała na polski, żebyśmy zrozumieli?
2: Tak, mami powiedziała, że ona zrobi wszystko okej, tu jest zdrowe, ale ona tęskni Jivodaya. I jak najszybciej wraca do Indii.
0: I wraca dokładnie już tak. 8 czerwca tak. Wracasz do Jivodaya, bo co roku przyjeżdżasz, można powiedzieć, na takie swoje wakacje, tak? Kiedy są wakacje w Indiach, to tak. Ty przylatujesz tutaj na swoje. U nas jeszcze trwa rok szkolny wtedy. I gdzie jeszcze będzie można się z tobą spotkać? Bo domyślam się, że masz bardzo mocno zapełniony kalendarz przez najbliższy miesiąc.
1: Tak, no dużo jeszcze rozmaitych miejsc na wiedzę. Chcę być, znaczy będę w Lublinie na pewno, będę w Poznaniu, tam duszpasterstwo akademickie mnie zaprosiło. W Lublinie będę nawet kilka dni, tam też jedna szkoła, jedna parafia, a też na Kulu prawdopodobnie będę, bo tam jest teraz wydział medyczny. Chcę odwiedzić hospicjum na Podlasiu, hospicjum proroka Eliasza. Od lat jestem w kontakcie z nimi. Pierwszy raz chyba tam podjedziemy w tym roku. No i jeszcze będę oczywiście w Częstochowie. Na Jasnej Górze będzie zjazd szkół imienia błogosławionego Stefana Kardynała. Zaprosili mnie też, żeby tam powiedzieć świadectwo. No i jeszcze mam też dosyć ważne zajęcia w moim własnym instytucie, też imienia kardynała Wyszyńskiego, mianowicie będzie się odbywał kongres generalny i w związku z tym jestem też tam delegowana przez moje współczłonkinie, dlatego no, jeszcze tego czasu może zabraknąć.
0: I gdyby ktoś z Państwa chciał gdzieś na szlaku spotkać się z Heleną jeszcze w Polsce, to jest taka szansa do 8 czerwca.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja jeszcze raz witam się z Państwem po chwilowej przerwie. Przechodzimy do innego tematu. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Położnej. 5 maja to właśnie ten dzień. Ale dzisiaj porozmawiamy o bardzo szczególnej, wręcz bym powiedziała legendarnej, jeżeli to słowo jest adekwatne, położnej Stanisławie Leszczyńskiej. Ze mną na łączach pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego i autorka książki o tym samym tytule Położna, której właśnie ciocią była Stanisława Leszczyńska. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór pani Mario.
2: Dobry wieczór, witam państwa, witam panią.
1: Witam i od razu zadam pytanie, które często się pojawia. Dlaczego zdecydowała się pani na napisanie książki, na wyreżyserowanie filmu o swojej cioci, pani Stanisławie Leszczyńskiej?
2: No to tak, wie pani, często to jest pytanie i to wie pani, to odpowiedź zna, to nie ja zdecydowałam. Po prostu tak się złożyło, że dostałam te propozycje ku mojemu zaskoczeniu w momencie, kiedy parę lat wcześniej, kiedy umierali moi wujkowie, synowie Stanisławy, i dzieci przekazały mi wszystkie pamiątki rodzinne po swoich ojcach, zapiski, nagrania, fotografie. I to wszystko wylądowało u mnie, bo może kiedyś będziesz coś z tego chciała zrobić. Nigdy nie zamierzałam. Propozycja zrobienia filmu, która się pojawiła w Rzymie, bardzo mnie zaskoczyła, a kiedy kończyłam film, zadzwoniła do mnie wydawnictwo, które zaproponowało napisanie integracji. I po prostu w ramach takiego jakby posłuszeństwa temu spadkowi, który dostałam, no, postanowiłam, że no, jest to chyba moim obowiązkiem, dlatego zrealizowałam film i książkę, a teraz niestety nie chcę dalej, bo muszę, no ale i tak chcę. Skończyłam właściwie scenariusz, fabuły jest dopracowywany i rozpatrzymy produkcję filmu.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że my się łączymy z Barceloną, tak? Dobrze mówię, pani Mario?
2: Nie, w tej
1: już chwili. Teraz nie, już zmiana.
2: Tak, już jestem, właśnie przyleciałam, jestem w Warszawie.
1: Już się udało przylecieć, to tym bardziej się cieszymy. Jeszcze tylko dopowiem, że prywatnie pani Maria Stachurska jest mamą pani Anny Lewandowskiej. Wracając do tematu naszej rozmowy, czy łatwo było zebrać właśnie te wszystkie pamiątki, dokumenty, informacje, szczątki informacji, które pani miała i opisać tak naprawdę, kim była pani ciocia? Przybliżyć tę postać.
2: Pani, ja ją pamiętam, bo ja miałam 15 czy 16 lat, jak ona zmarła i zapamiętam ją z dzieciństwa. Natomiast ja zawsze lubiłam słuchać przeróżnych historii rodzinnych. I może to jest stąd, że potem to wszystko do mnie trafiło. Zawsze byłam ciekawa historii naszej rodziny i gdzieś to w mojej pamięci utkwiło. I w momencie, kiedy przyszła realizacja filmu czy pisanie książki, no było mi może łatwiej, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. Wszystko sprawdzałam też, czy jest na pokrycie w faktach historycznych. Najtrudniejszy był oczywiście okres wojny, bo no ja sobie kiedyś jeszcze w szkole przyrzekłam, że nigdy nie odwiedzę żadnego obozu koncentracyjnego, a tu musiałam niestety być w tym obozie i to spędzić jedną godzinę tam. I to było dla mnie takie właściwie najtrudniejsze. A tak to resztę to tak wyciągałam z pamięci, wyciągałam właśnie ze zdjęć, sprawdzałam w archiwach. I to jakoś tak się pokryło z jakimś takim moim zainteresowaniem, tym bardziej, że interesuję się drzewem genealogicznym. Także to było takie fajne układanie puzli.
1: Jeżeli tak mogę powiedzieć, pani ciocia Stanisława Leszczyńska no miała bardzo niezwykłą misję w obozie w Auschwitz-Birkenau, gdzie przyjęła ponad 3000 porodów w tych nieludzkich warunkach. Skąd w ogóle jej taka droga do tego, żeby zostać położną?
2: Ja myślę, że to wypływało z młodości, że takie to też było powołanie. Każdy z nas ma jakieś swoje powołanie, jeśli jest jemu posłuszny, idzie za tym wezwaniem serca, jak to nazwać, to gdzieś jest przygotowywany do pewnej jakiejś swojej misji życiowej. I tak myślę, że było w przypadku mojej cioci, która zmierzyła się ze śmiercią noworodków, zmierzyła się ze śmiercią swojego rodzeństwa małego. Myślę, że to musiało na niej mocno jakby jakieś takie piętno wydrzeć. Później sama Łódź, gdzie była największa śmiertelność noworodków, nie było akuszerek, wtedy się położę nazywały akuszerkami. I sytuacja jakby finansowa też w Łodzi, bo to był okres bardzo trudny, zaraz po pierwszej wojnie światowej, bardzo ciężki. Myślę, że to wszystko razem nałożyło się, że postanowiła z mężem razem, że skończy tą szkołę położnych na Karowej w Warszawie i że podejmie się tego zawodu. Na pewno nie spodziewała się, że to pokieruje jej losy w taki sposób, że wyląduje w obozie, że odegra taką rolę, jaką odegrała, ale myślę, że całe życie była do tego przygotowywana, po prostu jak w życiu postępowała, jakie podejmowała decyzje, jak się uczy odpowiedzialności, wiary, modlitwy, to wszystko ją hartowało i doprowadziło do punktu, w którym się znalazła i który spowodował, że się stała dzisiaj bohaterką, tak? Ona wtedy się nie uważała za bohaterkę.
1: Pani też opowiadała o takiej sytuacji, że Stanisława Leszczyńska miała taki jakiś, nie wiem, porozumienie niezwykłe z Maryją i to miało miejsce w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu, gdzie zawarła jakieś takie przymierze, że jeśli nie straci żadnego dziecka, jeśli straci jakiekolwiek dziecko, to przestanie wykonywać zawód położnej.
2: Tak, tak. Rzeczywiście to usłyszałam od jednej, bo ja przez lata jeździłam i zbierałam świadectwa z osób, które znały ją, które miały związane z nią jakieś przeżycia. Trafiłam do pani Hani, która wtedy miała 90 lat i opowiadała mi o swoich porodach przyjmowanych przez Stanisławę Leszczyńską w 1949 roku. Natomiast opowiadała mi też, że jako dziewczyna, bo to wszystko się działo na Bałutach i ci ludzie się tam wszyscy znali, jadąc z mamą tramwajem, siedziała też Leszczyńska i jakoś zeszła rozmowa na temat zawodu, na temat wiary i ona właśnie wtedy powiedziała to, że jej mamie się przyzna i ona jako młoda dziewczyna to słyszała, że właśnie swój zawód jakby ofiarowała Maryi. Zresztą zawsze miała wielki kult do Maryi i sam wszystkie jej porody od młodości, od dziecka też słyszałam i to mi towarzyszyło w różnych sytuacjach, to jej wezwanie Maryjo, w jednym pantofelku przybywaj. A wiązało się to z tym, że w momencie, kiedy była wzywana do porodu, często po nocy, spiesząc się nieprzytomna, wyrwana ze snu, znajdowała jeden pantofel i wołała do Maryi, żeby właśnie też jeden wzięła i żeby biegły do tego porodu razem. I to taki, z tego powstał akt strzelisty, który gdzieś ja od dziecka słyszałam i jakby też stał się dla mnie bardzo bliski, zupełnie w różnych innych też sytuacjach.
1: Od maja 1943 roku do stycznia 1945 roku, wtedy właśnie przyjmowała te porody, ponad 3000 porodów, do każdego podchodziła porodu jak do, można powiedzieć, jak do pierwszego. Każdy był dla niej niezwykły.
2: Ona miała takie podejście do każdego właśnie bardzo indywidualne, bardzo takie osobiste i właśnie jakby to za każdym razem pierwsze dziecko było i do każdego podchodziła w taki sposób, czego na początku jako młoda osoba, to tak patrzyłam na to sceptycznie, ale poznając jej życie, rzeczywiście podchodziła jakby to rodził się Jezus. I ona do każdego dziecka, do każdego porodu właśnie to ona przyjmuje ten cud narodzin, przyjmuje cud narodzin Jezusa. I myślę, że to też z tego czerpała taką radość. Zresztą tak jak znam położne, One wszystkie mają właściwie taką miłość do dziecka i każde dla nich jest bardzo indywidualne. I myślę, że no to cechuje też wszystkie położne. Ale ona rzeczywiście miała takie podejście na zasadzie, że przyjmuje małego Jezusa i każdym się cieszyła. Było to pewnie prawdopodobne o tyle, że ona bardzo dużo pracowała, zajmowała się własnymi dziećmi, przyjmowała te porody na tych bałutach w Łodzi, gdzie no, była bardzo znana i wszyscy, no, nawet chociażby to, że w czasie wojny, jak wybuchła wojna, Niemcy się postarały dla niej o papiery, żeby mogła w dalszym ciągu przyjmować porody, bo zależało im na tym, żeby to ona przyjmowała. Więc no, tej pracy miała bardzo dużo, haftowała, robiła różne rzeczy w domu. I tak jak to wujek mi kiedyś opowiadał, mówi, wiesz, zawsze się zastanawiałam, jak ona ma siłę, bo ona nie odsypiała. Bo na przykład w nocy przyjmowała porody, a w dzień się bawiła z dziećmi. Za chwilę była gosposia, jak był poród, musiała biec do porodu i ta gosposia z tymi dziećmi zostawała, ale to leciała do porodu, wracała i cały czas w takim pędzie była. I to jest dla mnie takim też ewenementem, że ona chyba właśnie dlatego, że z taką radością podchodziła do każdego porodu, nie czuła tego zmęczenia, bo tylko w takiej sytuacji nie czuje się zmęczenia.
1: Pani opowiada o tym jak o sakrum, o porodzie, o czymś niezwykłym, a przecież te porody w obozie w Auschwitz to było, po prostu było piekło. To było piekło, to były no, straszne warunki, tak?
2: Wie pani, co ja sobie do dzisiaj, tym bardziej jak teraz pracuję nad scenami fabularnymi, jest to dla mnie strasznie ciężkie przeżycie, bo ja nie jestem w stanie sobie tak naprawdę emocjonalnie w to wejść, bo to nie daje rady. Bo te kobiety rodziły publicznie, te kobiety rodziły na tych pryczach, te kobiety rodziły w tych warunkach, gdzie nie było niczego. Były przerażone samą sytuacją, w jakiej się znalazły, tak? A do tego poród, nie są same bez rodziny, często to pierwsze porody. Każda kobieta wie, jak pierwszy poród szczególnie oddziałuje na kobietę. Więc jak sobie pomyślę, sama przecież rodziłam dwukrotnie i wiem, jak przeżywam. I teraz jakbym sobie wyobraziła, że ja bym miała się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej znajdowały się te kobiety, to przyznam się szczerze, że jestem tak przerażona, że aż drżę, że one to przeżyły, tak?
1: Pani Mario, tutaj na chwilę postawimy przecinek i zaraz po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A z nami na łączeniu pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego Położna i autorka książki o tym samym tytule, a książka dotyczy Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, prywatnie cioci pani Marii Stachurskiej, Stanisławy Leszczyńskiej, która przyjęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau ponad 3000 porodów. Pani Mario, przed przerwą mówiłyśmy o tych nieludzkich warunkach, o tym, gdzie bardzo często były szczury, no na pewno nie były to warunki odpowiednie do przyjmowania porodów, ale też to, co działo się tuż po porodzie, bardzo często było nieludzkie, bo często te dzieci wręcz były odbierane mamom.
2: Tak, to znaczy do 43 roku wszystkie dzieci miały być po przyjęciu na świat topione, niewiązane pępowiny i topione w beczułce z wodą, potem rzucane szczurą na pożarcie. To się zmieniło w momencie, kiedy przyszedł do obozu Mengele, trafił tam po to, żeby robić swoje eksperymenty medyczne i te dzieci były potrzebne. W związku z tym mogły przeżyć dzieci aryjskie, natomiast nadal były w ten sposób mordowane dzieci żydowskie i dzieci romskie. Natomiast te, które miały cechy aryjskie, to nawet później były brane do wynarodowienia. Natomiast mogły na tyle przeżyć, że mogły mieć wiązaną pępowinę, i później były brane do eksperymentów. Jakich? Trudno powiedzieć. Oni sami mówili, że nie wiedzą, co na nich było wykonywane.
1: Józef Mengele, o którym pani wspomniała, i Stanisława Leszczyńska, oni mieli między sobą specjalną relację, bo podejrzewam, że gdzieś te rozmowy między nimi często się odbywały, czy w jakichś wspomnieniach, w zapiskach pani ciocia wspomina o tym lekarzu, czy w ogóle wspomina o nim, mówi, jak te kontakty wyglądały między nimi?
2: Na pewno były to częste kontakty, bo ona musiała codziennie zdawać raport ze sztyby położniczej. Ona zdawała go koło wieczora, jemu właśnie, więc stąd też wiadomo, ile porodów przyjęła, bo to ona powiedziała, że ponad 3000, dlatego że ona wiedziała, wystarczy policzyć przez ilość dni spędzonych w obozie i codziennie zdawała relację, raport ze sztyby położniczej, ile tych porodów było. No, oczywiście ile zmarło, jakie zakażenia i tak dalej, no ona na wszystko powiedziała, że tego nie ma. I to go najbardziej denerwowało, nawet raz został w furii, że przecież to jest niemożliwe, że cały czas ona mówi, że nie ma żadnych powikłań, żadnej gorączki popołogowej, żadnych zgonów matki, ani noworodka. Więc jak to jest możliwe, jak w niemieckich klinikach zdarzają się takie rzeczy. A tutaj w tym całym brudzie sypie nic takiego nie miało miejsca. Ona tylko odpowiada, ale to jest prawda. On ją obserwował, bo z różnych zapisków wiem, że on ją obserwował i on miał do niej taki jakiś specyficzny stosunek, bo mimo wszystko ona mu się przeciwstawiła. Ona nie wykonała rozkazu, który on jej wydał, więc musiał mieć do niej jakiś pewnie go też zastanawiający stosunek, dlaczego. Jakby przecież co to dla niego był za problem, cokolwiek tam z nią zrobić, tak? A mimo to on się hamował, ona była malutka, on wielki, więc w ogóle takie zderzenie Dawida z Goliatem. Natomiast jednak on nic takiego nie robił, ale ją obserwował. Nawet potrafił sobie kiedyś zażartować, że no mówi, napracowałaś się, dzisiaj to pewnie postawisz piwo. Tego typu żart, ona mu odpowiedziała, tak, zaraz skażę nakryć do stołu i wypijemy je razem, tak? Więc nawet na takie żarty sobie jakoś tam pozwalał, na które ona może dzisiaj to w bezczelności odpowiedziała, tak? Więc miał jakiś taki dziwny stosunek do niej, jakiś może jakąś słabość, może jakieś takie zaintrygowanie tą kobietą i jej pracą, tak? Tym, co się w ogóle dzieje, może też to na zasadzie jakiegoś zjawiska medycznego obserwował. No, trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście też zwracał się do niej czasami Muti, bo ona była nazywana w obozie mamą.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, o te relacje z więźniarkami, bo one właśnie traktowały ją jak mamę, jako osobę jakąś bliską, tak, do której można mieć zaufanie.
2: Tak. I z tego, co mi opowiadały te panie, że ich mamy wręcz modliły się, żeby rodziły nocą, bo wtedy była pewność, że żadna Niemka nie przyjdzie. A tak to zdarzały się, przecież tam było wiele akuszerek, że w trakcie dnia potrafiły przyjść niemieckie akuszerki. One się wtedy bały najbardziej tego, bo to było wtedy bezwzględność, był ból. A podobno ona jakoś tak pracowała, że te kobiety, te mamy opowiadały w listach, zresztą to pisały do niej, czy do kurii łódzkiej, że coś takiego miała w rękę, że one nawet tego bólu porodowego tak nie odczuwały. Więc no, ta umiejętność przyjmowania porodu, może ta modlitwa podczas porodu powodowała, że te kobiety w tym całym przerażeniu, w tym całym bólu porodowym aż tak mocno tego nie przeżywały. Przypuszczam, że większym przeżyciem było później jej większym bólem w momencie, kiedy te dzieci były im zabierane albo właśnie na jakieś eksperymenty, czy na wynarodowienie, czy doprowadzane do głodu i umierały. Myślę, że to był większy ból.
1: Też były takie sytuacje, że ona w jakiś sposób oznaczała te dzieci nowonarodzone, wiedząc, że później zostaną odebrane swoim mamom i nie wiem, czy przekazywała tym matkom informacje, w jaki sposób tak te dzieci oznaczała, że z myślą, że kiedyś może się odnajdą?
2: Tak, ona w jakiś sposób delikatny, przypuszczam, że jakimś tatuażem znaczyła te dzieci, mówiła tym matkom gdzie i jak i myślę, że to bardziej było potrzebne jako nadzieja, bo przecież wiadomo, że u takiego narodzenia, że on znikał, on poza tym musiał być dyskretny, mały. Natomiast chodziło o nadzieję, żeby one miały nadzieję, żeby one nie zwariowały, tak? Tylko z nadzieją, że te swoje dzieci odnajdą. Podobno jakieś nawet zaraz po wojnie, w krótkim czasie udało się odnaleźć, ale ile ja na ten temat nie mam wiedzy.
1: Też wspominała pani o tym, o tej modlitwie przed porodem i też zdarzało się, że chrzciła dzieci. Czy to była jakaś taka powszechna jakby praktyka, czy tylko w jakichś sytuacjach, nie wiem, wyjątkowych, nie, bardzo trudnych?
2: Nie, w każdej sytuacji chrzciła. Zaraz po urodzeniu dziecka w obozie mówiła, że to należy, uczyła tam inne kobiety, że należy natychmiast chrzcić, bo to jest ich obowiązek, bo nigdy nie było wiadomo, jak długo to dziecko przeżyje, a dla niej to była najważniejsza sprawa zbawienia, bo wtedy to jest zresztą, no tak jest nauczanie Kościoła, że chrzest daje zbawienie. I ona o to bardzo dbała i tego uczyła również inne współwięźniarki, właśnie żeby od razu chrzcić. Zresztą w tym wszystkim, kiedy no, ona dużo też im śpiewała, jak już nie wiedziała co powiedzieć, jak rozpacz była duża, to mówiła wujkowi, i on mi to powiedział, że jak już nie wiedziałam co, to po prostu śpiewałam. I ona razem z nią, ona robiła z takiego, no ten chleb to trudno było nazwać chlebem, taki był bardzo gliniarny.
1: No bo tam wtedy, właśnie chyba nie było też jedzenia za bardzo dla tych dzieciaczków.
2: Ona z tych wszystkich okruszków zlepiała, bo on był taki lepki, robiła różańce. I potem okazało się, że te kobiety również zaczęły i one zaczęły się modlić, one miały swój rytuał. To jest niesamowite, bo nawet Żydówki uczyły się różańca i odmawiały razem z nią różaniec. Więc to dawało tym kobietom jakąś taką siłę przetrwania, jakąś nadzieję. No, stwarzała na miarę tego koszmaru jakieś takie warunki, no ja wiem, warunki, to w ogóle jest może złe słowo, ale przynajmniej jakieś takie możliwość takiego przetrwania w miarę ludzkiego, tak? Bo dostawali tam paczki bardzo skromne, jak dostała na Wigilię, przed Wigilią paczkę z domu, no to tego śledzika dzieliła, robiła taką mini Wigilię ze wszystkimi tam na tej sztubie się dzieliła. To nawet kiedyś przyuważył Mengele, był strach, bo on sobie śpiewały kolędy, za to też groziło, różne kary groziły, ale o dziwo nie zareagował. Wiem tylko, że się przyglądał temu i nie zareagował.
1: Pani Mario, nasz czas powoli, albo niestety już zaczyna dobiegać końca, ale jeszcze chciałam zapytać na koniec, skąd Stanisława Leszczyńska czerpała siłę do tego wszystkiego? Czy ona wynikała właśnie z tej wiary, z zawierzenia Maryi? Czy skąd ona miała w sobie to wszystko, żeby przetrwać?
2: Ja myślę, że przede wszystkim wiara, modlitwa, która dawała jej bardzo dużo siły, no bo w momencie, kiedy człowiek się modli, jest człowiekiem wierzącym wiary i ufa Panu Bogu, to dostaje jakąś inną siłę i myślę, że to i całe jej życie od dzieciństwa było takie na modlitwie oparte i na odpowiedzialności. I myślę, że to wychowanie również w takim duchu odpowiedzialności i modlitwy doprowadziło do tego, że ona tam umiała w tym wszystkim przeżyć, bo trzeba jeszcze pamiętać, że ona miała ze sobą córkę, w której też w każdej chwili groziła śmierć, tak? Więc miała własne dziecko przy sobie, to już no, powiedzmy no, młodą dziewczynę, kobietę, bo to była w okresie studenckim, ciocia jak była z nią, ale no, była strasznie też katowana. A w tym wszystkim, mimo wszystko, ona jeszcze trzymała tą swoją córkę, oczywiście siebie i te kobiety. Myślę, że to wszystko wynikało z modlitwy, z jej zawierzenia, z tej odpowiedzialności za swoje czyny i za drugiego człowieka.
1: Ja tylko jeszcze dopowiem, że 8 maja będziemy wspominać 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej i będzie uroczyste odsłonięcie pomnika. Nie pomnika, tylko rzeźby Stanisławy. Rzeźby Stanisławy Leszczyńskiej.
2: Położne to fundowały, znaczy zamówiły, założyły cały fundusz tego pomnika. To jest ich wielka uroczystość, na którą też serdecznie zapraszam. I ona będzie w Warszawie, rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele Wizytek, właśnie tam, gdzie Leszczyńska zawierzyła swój zawód i później przejście na Karową i tam będzie odsłonięcie pomnika. Serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Maria Stachurska była moim gościem. Pani Mario, bardzo dziękuję, a wszystkim położnym najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za waszą pracę. I za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiać z Aleksandrą Uzdańską i Tomaszem Mazanem. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my, proszę Państwa, zmieniamy temat. System SENT. System elektronicznego nadzoru transportu to państwowy system teleinformatyczny służący do monitorowania przewozu towarów uznanych za wrażliwe. Jego głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego VAT i akcyza oraz ograniczenie szarej strefy. Jednak dla małych przedsiębiorców jest to ogromne wyzwanie i właśnie o tych nowych regulacjach chcę rozmawiać z Aleksandrą Uznańską, prawnikiem i współorganizatorką protestu przedsiębiorców. Witam bardzo serdecznie, pani Aleksandro, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor.
1: I z panem Tomaszem Mazanem z Unii Polskich Przedsiębiorców. Witam, dobry wieczór.
3: Witam serdecznie.
1: Szanowni Państwo, no i tutaj może zacznę od pani Aleksandry. Państwo zgłaszają, że te nowe regulacje faktycznie uderzają w mały handel. Chcę zapytać, kto najbardziej ucierpi na rozszerzeniu tego systemu SENT? Kogo najbardziej uderzają te zmiany?
2: W zasadzie po wejściu w życie rozporządzenia, rozszerzenia systemu SENT 17 marca, to tak naprawdę te nowe regulacje wywołały ogromne zamieszanie wśród małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem i produkcją odzieży i obuwia. I w zasadzie dotyka to każdego z przedsiębiorców. Tak więc myślę, że każdy ucierpi, jeśli już nie ucierpiał, ponieważ kary są ogromne. Za błędy lub brak zgłoszenia grożą no, bardzo wysokie kary administracyjne. Jest to minimum 20 tysięcy złotych lub 46% od kwoty towaru w pojeździe. Limity, które były w pierwotnym rozporządzeniu, to było 10 kg odzieży lub 10 par butów. Tak więc jak Państwo się domyślacie i jak Pani się domyśla, Pani redaktor, to w zasadzie mogło dotyczyć każdego, kto zajmuje się zarówno handlem, jak i produkcją.
1: No i właśnie to, o czym Pani mówi, branża odzieżowa, obuwnicza, e-commerce wystosowały dramatyczny apel do Ministerstwa Finansów o przesunięcie terminu wprowadzenia tych regulacji i monitorowania przewozu towarów przez ten system SENT. Te apele w jakiejś części zostały wysłuchane, ponieważ jest już zaproponowana zmiana tych przepisów. Czy ona rozwiązuje ten problem?
2: To znaczy tak, my pierwotnie protestowaliśmy 15 kwietnia pod Sejmem, podjęliśmy wiele działań, w tym również z politykami różnych opcji. Ministerstwo wprawdzie zapowiedziało zmiany, ale rozporządzenie nie porusza najważniejszych dla branży problemów, choćby ważenia. Dalej pozostają kilogramy. Uproszczenie będzie możliwe, jeśli łącznie spełni się kilka przesłanek, czyli przewóz nie więcej niż 300 kg, więc dalej przedsiębiorca musi ważyć, nie przekroczy w tym transporcie kilometrów, czyli 50 kilometrów, prowadzić działalność tylko na targowisku, na którym jest opłata targowa, więc produkcja, handel, handel kurtowy, butiki, e-commerce, handel obwoźny, to wszystko nadal nie podlega wyłączeniu. Dalej trzeba będzie też mieć raport dotyczący każdego przejazdu. Wprawdzie nie będzie to GPS, ale w postaci dokumentu papierowego, a forma działalności, którą może wykonywać przedsiębiorca, dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych. Tak więc no, widzimy tutaj irracjonalne rozwiązania.
1: Panie Tomaszu, pan jako przedstawiciel Unii Polskich Przedsiębiorców, czy albo dlaczego przedsiębiorcy uważają, że ten system SENT, no nie wiem, nie jest najlepszym rozwiązaniem dla wspomnianych już tutaj branż odzieżowej czy też obuwniczej?
3: Codziennie wykonują ciężką pracę, codziennie ważą, codziennie rejestrują się w systemie SENS. I tak jak wspomniała Aleksandra, tak wygląda rzeczywistość tego drobnego handlu codziennego i tego sektora w ogóle mikroprzedsiębiorców. Każdy miesiąc to nowe obowiązki, nowe formularze, ryzyka i nowe kary. A państwo zamiast wspierać, dokłada ciężary i to te ciężary my musimy ważyć. I zamiast ufać podejrzewa i zamiast ułatwiać kontroluje. Trzeba pamiętać, że drobny handel to nie tylko stragany i małe sklepy. Padają z nami oraz tracą miejsca pracy w ekosystemie takie, na przykład hurtownie, importerzy, transport, magazyny, szwalnie. Mogę tu wymieniać kilkanaście takich sektorów, które stoją i padają razem. To się nie sprawdziło. Dla nas to powinien być całkowicie, dla Unii Polskich Przedsiębiorców powinien być całkowicie wycofany SENT ze względu na to, że to zostało przetestowane. To miało walczyć z mafiami, a odbiło się po prostu na zwykłych sprzedawcach, którzy mają kilka kartonów, którzy są kontrolowani, którzy muszą codziennie to wpisywać. To jest bardzo uciążliwe teraz, a co dopiero się stanie, jak spadnie śnieg, deszcz, wiatr, czy na to są wszystkie jakieś rozwiązania, tak?
1: Tutaj wspomniał Pan chociażby o tych karach. Czy te kary, one faktycznie już funkcjonują? Czy to jest bardziej jakaś taka tylko, no nie wiem, przestroga informacja, ale czy już ktoś taki kar otrzymał? Czy mają Państwo takie informacje?
3: Takie informacje były i takie kary były. Też tutaj takie, jeżeli chodzi o działanie przez media, wypowiadały się tutaj panie i no po prostu krytykowały ten proces ze względu na to, że nawet KAS nie ma takich gotowych rozwiązań już przetestowanych i zajmuje im to bardzo dużo czasu. My cały czas monitorujemy te sprawy i tutaj w grupie działamy. Po prostu wszystkie informacje są nam przekazywane. Z wypowiedzi, chociażby w kanale Zero, już takie informacje padały, były takie kary.
1: Pani Aleksandro, czy do Pani takie informacje spłynęły? Bo Pani też brała udział współorganizowała pierwszy protest, mówię pierwszy, bo on miał miejsce jeszcze w kwietniu,
2: tak,
1: natomiast w maju, 13 maja wiem, że chyba szykują Państwo kolejny, tak? Albo przedsiębiorcy będą znowu zbierać się w Warszawie i będą protestować. Czy Pani też ma takie informacje od przedsiębiorców, że może zostali już ukarani? Jakie są ich też największe problemy i bolączki?
2: Tak, my mamy takie informacje na bieżąco. Dodaliśmy post na naszej grupie dedykowanej walce z SENT z prośbą o kontakt i z ofertą pomocy. No niestety, ale na skutek opieszałości i lekceważącego stosunku przedstawicieli ministerstwa zdecydowaliśmy się na kolejny protest. Wprawdzie 29 kwietnia odbyły się takie lokalne protesty. Ludzie protestowali w ponad 50 miastach w Polsce. No to nie było jednak wystarczające i jesteśmy zmuszeni do zorganizowania 13 maja kolejnego protestu. On się odbędzie o godzinie 11 przed Ministerstwem Finansów, a następnie zgromadzeni uczestnicy przejdą pod Sejm. Tak, wiem o tym, że takie kary rzeczywiście są. One są bardzo dotkliwe, przy czym...
1: Jakie to są kwoty? Można podać jakąś przykładową kwotę? Tak, żeby zobrazować, tak? Na przykład skalę, stosunek, nie wiem, wysokości kary do biznesu, który prowadzi dana biznesu, mówię tutaj o właśnie tym małym przedsiębiorstwie, tak? Dana jednostka.
2: Na przykład taka kara 20 tysięcy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zarejestrowała się w SENT, oraz 7 tysięcy dla kierowcy. To jest 27 i jedna taka przejażdżka choćby do apteki. 27 tysięcy, a 27 tysięcy złotych to część, to w zasadzie niejednokrotnie jest całoroczny przychód takich osób, ponieważ część z tych osób sobie dorabia do emerytury. W ogóle w mojej ocenie proponowane rozwiązania to budzą przede wszystkim istotne wątpliwości konstytucyjne. Tutaj w mojej ocenie problemem jest to, że te regulacje weszły też rozporządzeniem, a nie ustawą. Tak więc widzimy tutaj bardzo dużo problemów i liczymy na to, że po proteście on będzie wprawdzie pokojowy, ale rzeczywiście ministerstwo zrozumie i rzeczywiście da tym ludziom normalnie funkcjonować, bo trzeba naprawdę z całą stanowczością podkreślić, że jeśli to się nie zmieni, to będzie początek końca polskiego handlu i produkcji.
1: To czego Państwo tak naprawdę oczekują, albo jakie składają postulaty w tym proteście szykowanym na 13 maja? Co jest dla Was najważniejsze?
2: W zasadzie dla nas na chwilę obecną, kiedy rozporządzenie budzi istotne wątpliwości, choćby konstytucyjne, czyli takie najistotniejsze, to dla nas w ogóle to rozporządzenie nie ma racji bytu. Więc my byśmy chcieli, żeby w ogóle zostało to zdjęte, bo nie widzimy szans na to, żeby w realiach rynku i produkcji polskiej można było rzeczywiście spełnić warunki, jakie teraz są nałożone. Jeszcze mieliśmy taki pomysł, żeby to było do pierwszego kontaktu, czyli po wprowadzeniu jakiegoś towaru na polski rynek. No ale nie wiem, czy to się uda.
1: Panie Tomaszu, a z Pana perspektywy, z perspektywy Unii Polskich Przedsiębiorców, co jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o zmianę w tych przepisach? No przepisy zostały wprowadzone, zostały zaproponowane pewne zmiany, ale dalej nie są one dla Was zadowalające. Co jest najważniejsze z Waszego punktu widzenia?
3: No przetestowaliśmy po prostu SENT i wiemy, że on się nie sprawdza, utrudnia pracę. My jako organizacja jesteśmy za tym, żeby wycofać ten proces, żeby nie dokładać jakichś, nie zwiększać tych limitów, bo nasze protesty mają sens. W internecie petycje w ciągu 2-3 dni podpisało 9 tysięcy ludzi. Już teraz. Więc jeśli nie powiemy stop, to tak naprawdę będziemy płacić za oddychanie. Przedsiębiorcy są strasznie obciążeni. To nie jest teraz moment na to, żeby po prostu na nas ten budżet odbudowywać, żebyśmy my za to wszystko musieli płacić. Więc jeżeli coś się w praktyce nie sprawdza jako przedsiębiorcy, no to trzeba po prostu anulować, tak? Anulować, wycofać się z tego i z honorem powinni to zrobić, Ministerstwo Finansów powinno się z tego wycofać.
1: Czyli w zasadzie Państwo by oczekiwali do tego, żeby w ogóle ministerstwo wycofało się z tych przepisów. Nie wiem, czy to jest możliwe. No bo tak słyszę taki postulat, tak, że tutaj już nie chodzi o zmianę czy nowelizację, tylko jakby anulację, tak? Anulowanie tego przepisu.
4: To tak, pani redaktor, bo w obecnej propozycji, te propozycje, które są, no to te zmiany mają charakter wyłącznie kosmetyczny i one naprawdę nie rozwiązują kluczowych problemów systemowych. W sensie to zostało przeniesione jeden do jednego z na przykład takich produktów jak paliwa, ale cała produkcja czy handel no, ma zupełnie inny charakter i nie da się tego po prostu przełożyć na realia tych rynków, na te produkty. Po prostu się tego nie da zrobić.
1: Pani Aleksandrze, właśnie jakby pani jeszcze tak bardziej to zobrazowała naszym słuchaczom, jak w praktyce ci, którzy no właśnie mają, czy jakiś taki drobny handel prowadzą na różnych targowiskach, jak oni mają to wszystko mierzyć, sprawdzać, nie wiem, ważyć cały ten towar?
4: To jest dobre pytanie. W zasadzie sami tego nie wiemy, ponieważ nie jest dookreślone, choćby jaką wagą miałby to zrobić jakiś przedsiębiorca. Czy miałby to być z wieszakami, czy z opakowaniami, czy bez. No, nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie. Wszystko jest niedoprecyzowane. To naprawdę wprowadziło ogromny chaos, lęki. Ludzie do mnie piszą i dzwonią i proszę mi wierzyć, ale od miesiąca nie pracują. Teraz jest okres wiosenny, to jest najlepszy moment po bardzo ciężkiej zimie dla przedsiębiorców. Niejednokrotnie oni sobie zarabiają na cały rok, a nie mogą tego teraz zrobić, bo się po prostu boją. Bo dla nich jedna taka kara, jeden taki wyjazd, zresztą samochodami prywatnymi, nie tylko samochodami na firmy. I my naprawdę mówimy o przedsiębiorcach, którzy są uczciwi, którzy mają swoje faktury. Nagle muszą coś ważyć. W Polsce sprzedajemy rzeczy nowe na sztuki, nie na wagę. Na wagę tak, używane oczywiście, ale nie nowe rzeczy. Natomiast te regulacje, które teraz są zaproponowane, no to one nijak się mają do rynku, po prostu do sprzedaży odzieży i obuwia.
1: To ja jeszcze zapytam, czy przed wprowadzeniem przepisów był jakiś taki okres, kiedy Państwo mogli dostosować się do tych nowych regulacji, kiedy przedsiębiorcy mogli przygotować się do tych nowych zmian?
4: No nie, bo ponieważ nie było vacatio legis, więc to było nagłe wejście w życie regulacji. Przedsiębiorcy nie mogli uzyskać informacji ani w Krajowej Administracji Skarbowej, ani w ministerstwie. Byli odsyłani od punktu do punktu i finalnie mieli tylko pomoc techniczną, a nie merytoryczną. Powstało masę pytań, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Nie wiem, czy na wszystkie podejrzewam, że nadal odpowiedzi w wielu kwestiach brak, więc my, po prostu na nas to spadło. Na nas mówię w imieniu przedsiębiorców.
1: Ja mogę tylko patrzeć, co będzie się dalej działo, czy faktycznie apele z Państwa strony zostaną przyjęte, czy dojdzie do rozmów. Mówią Państwo o pokojowym proteście i o jakimś przedstawieniu argumentów. Jeśli ministerstwo zada Wam pytanie, czy macie

0: funkcjonowania tysiąca firm w całym kraju. To nie dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem czy produkcją odzieży i obuwia, bo rozszerzy się naprawdę ogromna, no, po prostu dojdzie do powiększenia bezrobocia w kraju.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Aleksandra Uznańska i pan Tomasz Mazan z Unii Polskich Przedsiębiorców byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję, do widzenia, dobranoc, kłaniam się. A państwa zapraszam jeszcze po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w cyklu Historia Chrześcijaństwa gościem Nocnych Świateł będzie profesor Piotr Kosiak. Ja już kłaniam się, życzę dobrej, spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: jasne światła. Prawie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na następne, kolejne wydanie Nocnych Świateł, które od blisko już 13 lat o tej porze się zaczynają między poniedziałkiem a czwartkiem. Na 2 godziny Państwa zapraszam jak zwykle. Nocne światła właśnie tyle trwają. Do pierwszej czasami chwilę tam dodajemy bonusa, ale generalnie tego nie planujemy. Tak więc zakładamy, że będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać tradycyjnie przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Facebook do Państwa dyspozycji pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, także pytaniami do eksperta, który dzisiaj jest z nami. A jeżeli powiem, że tego wieczora przypadł czas na cykl Historia chrześcijaństwa, to już wiadomo, o jakiego eksperta chodzi. O współtwórcę tego cyklu jest z nami profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Witam cię, Piotrze, serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Pawle, a w sposób szczególny bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Plus, a najbardziej w sposób szczególny tych stałych naszych słuchaczy zwanych świetlikami. Cieszę się bardzo, że jesteśmy dzisiaj wspólnie. Kawał historii przed nami i w ogóle, Pawle, bardzo ci dziękuję za tą serię, za ten cykl Historia chrześcijaństwa, bo on jest dla mnie bardzo ważny, istotny pod względem takiego samorozwoju, bo wymaga także sporo czasu, żeby poświęcić się do przygotowania. I też pokazuje tak naprawdę, że historia powszechna jest historią chrześcijaństwa. I myślę, że Państwo słuchając tej audycji widzą doskonale, że nie da się tego rozdzielić. I to jest coś przepięknego, że historia powszechna, historia cywilizacji, historia państw absolutnie przenika się z historią chrześcijaństwa, z historią kościoła, religii. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby w dobie, kiedy się próbuje gdzieś z mocą powiedzieć, że stawiać jakieś granice, mówić o jakimś sztucznym rozdziale, to po prostu jest bez sensu, bo szanowni Państwo, taka ostatnia refleksja, która mi niedawno przyszła do głowy, podział na świeckość, na sakrum i profanów prowadziło, Pawle, chrześcijaństwo. Cesarstwo Rzymskie, wielka paidea grecka, nie znała podziału świeckości i wiary. Wszystko było jednym wielkim kultem państwowym, więc rozdział kościoła od państwa zawdzięczamy chrześcijaństwu.
0: No proszę, tak można powiedzieć, że się sam Kościół przyczynił do tego, że został wypchnięty poza nawias, no ale...
1: A to nie nawias!
0: No nie, no oczywiście mówię to tak z przekąsem trochę żartem, pół serio, bo przecież no dzisiaj często narzekamy na to, że w wielu miejscach świata Kościół jest i ludzie wierzący są odsuwani, separowani od głównego nurtu, czy to politycznego, czy to gospodarczego, czy w ogóle cywilizacyjnego. Gdzieś zapomina się o tym, że właśnie z chrześcijaństwa wywodzi się ta cywilizacja i właściwie wszystko, co ona stworzyła. Mówimy o cywilizacji zachodniej, która też zresztą, jak dobrze wiemy, ekspandowała w inne części świata, zostawiając tam wyraźne ślady i będąc też fundamentem, podwaliną nowego świata. Dzisiaj przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. I zaczynamy od Cypriana, biskupa Cypriana, o którym mówiliśmy sporo w poprzednim odcinku. W kwietniu opuściliśmy historię chrześcijaństwa, tak więc spotkaliśmy się 2 miesiące temu mniej więcej, w marcu. Zakończyliśmy właśnie mówiąc o Cyprianie, który w gruncie rzeczy, no, można powiedzieć, był nawróconym poganinem, no, bo nawet praktyki bałwochwalcze jego udziałem były, a tymczasem, no, kiedy zaczął szukać prawdy, to doszedł do tego, że pełnią prawdy jest Jezus, został chrześcijaninem, później był wyświęcony na prezbitera i w końcu został biskupem. I dzisiaj wracamy do tegoż Cypriana, ale w kontekście tych nieszczęsnych lapsji, o których mówiliśmy wielokrotnie w poprzednich programach. No kim byli ci lapsi, Piotrze, w twoje ręce już tutaj oddaję lejce programu, aby się poprowadził, bo musimy wspomnieć o nich, by jasne było, o kim mówimy i dlaczego zaczynamy od Cypriana i od uznania przez niego prymatu papieża wobec, no nie będę wyprzedzał wypadków, ale powiem krótko, wobec krytyki innych biskupów.
1: A no właśnie, więc szanowni państwo, słowo lapsi, które zostało wywołane przez ciebie, Pawle, zresztą my ciutek o tym wspominaliśmy 2 miesiące temu. Pragnę na samym początku państwa bardzo przeprosić, ale ten czas kwietnia, zbliżających się wtedy w świąt, jakoś mocno był dla mnie bardzo intensywny, więc proszę mi wybaczyć nieobecność z historią chrześcijaństwa w miesiącu kwietniu. Może się uda jakiś bonus zrobić w czerwcu, że zrobimy, Pawle, dwie, bo czerwiec u mnie będzie trochę łatwiejszy, kiedy ja już wypuszczę kolejnych magistrantów, licencjatów, i wtedy będzie mi to po prostu trochę łatwiej. Wracamy do lapsi. Szanowni państwo, słowo pochodzące z języka łacińskiego oznacza upadłych. Tak nazywano, szanowni państwo, chrześcijan, którzy podczas prześladowań z różnych powodów, o tym też wspominałem ostatnio, po prostu wypierają się wiary. Nie każdy, szanowni państwo, ma tyle w sobie łaski Bożej i tyle w sobie odwagi, żeby w trudnych czasach prześladowania, ryzyka, śmierci, ogromnego bólu, cierpienia, patrzenia na współtowarzyszy, którzy są osadzeni w więzieniu, którzy wcześniej zostają wysyłani na arenę, którzy są paleni żywcem, którzy są absolutnie w sposób bestialski traktowani.
0: No tak, tutaj musimy, Piotrze, wybacz, że ci wejdę w słowo, musimy tutaj wrócić do tych naprawdę bestialskich prześladowań za czasów Decjusza.
1: Tak. Szanowni państwo, my sobie nie wyobrażamy, my często myślimy w perspektywie Holokaustu, że to było coś, co spotkało świat i było największym zbrodnią i jakby upadkiem ludzkości. Nie, no świat zna takie upadki i wspomniane przez ciebie prześladowania za Decjusza, no właśnie takimi były. No tu proszę mieć świadomość, że to są absolutne mordy, to są gwałty, to są tortury, to są ściąganie z ludzi skóry, wypalanie oczu, wyrywanie paznokci, rzucanie ciał na pożarcie specjalnie głodzonym dzikim zwierzętom, lwom, zwierzętom sprowadzanym z gorących regionów Cesarstwa Rzymskiego. Te bestialstwo i lubowanie się w szukaniu jak najmocniejszych kaźni, no było trochę wpisane w taką twardą rękę Cesarstwa Rzymskiego, była pewną przystrogą, tak? Czyli jeśli nie przestrzegasz prawa, nie wierzysz w religię państwową, to spotka cię właśnie to. Zresztą samo wymyślenie kaźni krzyża, o tym już kilkukrotnie wspominałem z tobą, Pawle, no to jest męka po prostu niewyobrażalna. Więc ci lapsi to są ludzie, którzy no z jakiegoś powodu, patrząc na te wielkie cierpienie, nie wytrzymują tego, nie mają tego heroizmu, nie mają tej łaski, którą dał im Pan Bóg, odrzucają ją i po prostu się łamią. I mówią, dobra, no to wolę się pokłonić temu bożkowi, podpiszę dokument, edykt, że jednak cesarz jest jedynym Bogiem i jemu będę składał hołd, ale i tak będę chodził do kościoła. No po prostu ja nie jestem w stanie cierpieć, nie jestem w stanie umierać i po prostu wypierają się wiary. Złożyli właśnie ofiarę pogańskim bogom albo złożyli właśnie fałszywe zaświadczenia. Też o tym wspominaliśmy, Pawle. Interes się zawsze kręcił, więc były także fałszywe świadectwa sprzedawane, prawda? Można było je kupić na tak zwanym czarnym rynku. Wspomniany przez ciebie Decjusz to jest właśnie 250 rok. Cesarz nakazywał wszystkim obywatelom złożenie ofiar bogom imperium. I właśnie wtedy się dostawało ten tak zwany właśnie ibellus, czyli ten dokument taki, który jakby poświadczał, że została złożona ofiara, no i po prostu wielu chrześcijan no, przestraszyło się, uległo tej presji, ratowało rodzinę, majątek, bo tutaj proszę pamiętać, że to są dramaty ludzkie, tak my dzisiaj z perspektywy historycznej, jako historycy, no możemy, prawda, no nie możemy też pomijać tego dramatu, że to są matki, to są ojcowie, Paweł, to są bardzo trudne decyzje, prawda, my zostawiamy dzieci, rodziny wielodzietne, To nie były łatwe rzeczy.
0: No trzeba tutaj powiedzieć, Piotrze, wejdę ci w słowo, że mówiąc o rodzinach, to nie Sowieci, nie apologeci rewolucji październikowej, czy satrapowie w Korei Północnej wymyślili odpowiedzialność zbiorową. To właśnie wtedy za Decjusza, czy podczas innych prześladowań chrześcijan było tak, że właściwie tam wyrzynano całą rodzinę. Jeżeli ktoś był chrześcijaninem, a nawet pozostała część rodziny, jeżeli się nie opowiedziała za właśnie bożkami cesarstwa, no to też rodzina szła, można powiedzieć, na arenę albo do jakichś kaźni strasznych i to są rzeczy niewyobrażalne. Więc jeżeli ktoś miał na względzie no właśnie ocalenie rodziny, no to... No, nie każdy ma takiego ducha jak święty Andrzej Bobola, który, czy święty Wawrzyniec, o którym mówiliśmy poprzednim razem, że jak mówi legenda, kiedy go przypiekano na ruszcie, to powiedział, że już się dobrze podpiek i prosi o przewrócenie na drugi bok. No, to są rzeczy straszne, trudne, niewyobrażalne, które wiążą się z przeróżnymi ludzkimi lękami, no i z cierpieniem, które doznajemy jako osoby osadzone w ciele, które jest cały czas poddawane mniejszym lub większym cierpieniom każdego dnia. Czy to nas głowa zaboli, czy się uderzymy o coś i doskonale wiemy, że już wtedy aj, i tylko nie chcemy zachorować, bo szlachetne zdrowie, bo zdrówko to najważniejsze, a tutaj ci ludzie stawiali wobec życia i śmierci, ale jakiej śmierci? Zanim do tej śmierci doszło, to oni po prostu stawali wobec niewyobrażalnych kaźni wykonywanych z potwornym okrucieństwem.
1: Tak, szanowni państwo, okrucieństwo Rzymian nie znało granic, tak? To miała być twarda ręka, to było imperium, które miało być przede wszystkim osadzone na krwi, na biznesie, czyli na tym, żeby po prostu to się opłacało. Wszystkie drogi mają prowadzić do Rzymu, ale one były przede wszystkim wyłożone krzyżami, które wspominały o tym i przestrzegały, że jeśli nie przestrzegasz prawa, to po prostu skończysz podobnie. Proszę jeszcze pamiętać jeden dramat tych lapsji, żeby zrozumieć te dwie drogi, które wtedy Kościół musiał rozeznać, to jest to, że my nie mamy, szanowni państwo, wtedy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mamy polityki społecznej Imperium Rzymskiego. Tak? Nie mamy ludzi, którzy się na przykład za nami wstawią, prawda, powiedzą, że jesteśmy wykluczeni, zajmą się sierotami, prawda, domów dziecka, systemów pomocy społecznej. Tego kompletnie nie ma. Czyli jeśli umiera główny żywiciel domu, to kobieta, która wtedy nie ma wykształcenia, nie ma zawodu, no pozostaje absolutnie bez pieniędzy. Kobieta plus dzieci, to są domy, które były połączone pewnymi formami też gospodarczymi, prawda? Więc no to były bardzo trudne decyzje tych ludzi, którzy no oczywiście kochali Jezusa, słuchali Słowo Boże, ale po prostu nie mieli tyle odwagi.
0: Piotrze, no to w takim razie, skoro już tak obszernie opowiedziałeś o lapsji i dziękuję ci za to, no to musimy powiedzieć, jaki związek mają z Cyprianem. Otóż biskupowie innych diecezji nie mieli takiego zrozumienia jak Cyprian, który, nawiasem mówiąc, bardzo mocno podkreślał to, że Kościół jest jednością. Jego pisma na to wskazują i bardzo nawiązywał też do pism apostołów i mowy Jezusa, gdzie padły te słowa, aby byli jedno. I to było wielką taką potrzebą Cypriana, żeby ten Kościół rzeczywiście stanowił jedność. A tymczasem biskupi w innych diecezjach mieli do lapsji zgoła odmienny stosunek. Dość powiedzieć, że biskup Marcjan, biskup Arles w południowej Francji, w Galii wtedy, pozwalał na to, żeby lapsi umierali, nie udzielając im przebaczenia, nie pozwalając na to, żeby nawet, jeżeli by to się wiązało z jakąś pokutą, wrócili na łono Kościoła. Więc no, nie okazał im miłosierdzia w taki sposób, nie, jakiegoś zrozumienia ich, ich różnych rozterek, które spowodowały to, że przyszedł moment, gdy zaparli się Pana Jezusa, gdy z jakichś powodów po prostu nie wytrzymali tej presji i wybrali tych bożków, ale potem chcieli wrócić do Kościoła. No i co robi Cyprian? Co robi Cyprian? No tutaj, Piotrze, oddaję Ci głos, bo to jest bardzo istotna sprawa. Zresztą od tego zaczynamy dzisiaj właśnie jako głównego wątku naszą opowieść, od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena, do którego dojdziemy pod koniec.
1: A no właśnie, więc szanowni państwo, co robi Cyprian? No Cyprian ma te dwie drogi, o które tak pięknie też, Pawle, opisałeś, bardzo ci dziękuję. Nazwałbym jedną drogą rygorystów, zresztą to są drogi, które były zawsze w Kościele. Szanowni państwo, zawsze w Kościele byli ci, którzy mówili, nie ma powrotu, którzy uważają, czy to jest droga, która absolutnie nie jest związana z Kościołem, ona się pojawia w Kościele, ale Kościół zawsze z nią walczy, bo Kościół pokazuje, że Bóg jest miłością, że Bóg jest przebaczeniem, że Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy chcą się nawracać, którzy wchodzą na drogę nawrócenia, bo Jezus sam mówi o sobie, jestem drogą. I to jest właśnie zaprzeczenie tej drogi rygorystów. Cyprian próbował znaleźć drogę, tą właśnie drogę pośrodku. Oczywiście nie bagatelizował zdrady, bo on w swoich pismach, w swoich listach piętnuje tą postawę, ale przede wszystkim nie zamyka drzwi do Kościoła. Mówi, że potrzebna jest prawdziwa pokuta, nawrócenie i pojednanie. On pięknie pokazuje, że w ogóle istotą chrześcijaństwa jest nawrócenie, jest prawdziwa pokuta i chęć pojednania się z Bogiem i z drugim człowiekiem. I uważał, że Kościół nigdy nie może tego zamknąć, tak jakby nie może nie udzielić przebaczenia. To był bardzo ważny moment dla Kościoła powszechnego, no bo tak naprawdę no Kościół musiał stanąć, narysowałeś to, Pawle, przed słuchaczami, przed pewną bardzo poważną decyzją, tak, bo zaczyna się nam robić no bardzo niebezpiecznie, czyli mamy dwie skrajne postawy.
0: Tak, prawo albo miłosierdzie.
1: Tak jest, prawda? Ci z prawem, prawda, zamykają się z argumentami, prawda? Pismo Święte, prawda? Bądź zimne albo gorące, bo to proszę pamiętać, że to są argumenty teologiczne, to są dysputy biskupów, to są listy, to są kazania, to są listy pasterskie tych biskupów, tak? To jest, to my teraz tylko przed państwem odkrywamy pewien fragmencik tej rzeczywistości, ale to są rozmowy chrześcijan, tak? To są spotkania w parafiach, to są listy, które biskupi wysyłają do papieża, do biskupa Rzymu. To są realne potrzeby, które się w Kościele wydarzają. No i teraz Kościół musi stanąć z jakimś jasnym przekazem, jednym przekazem, żeby nie pozwolił na to, że gdzieś, prawda, w częściach wtedy ówczesnego świata, no, zaczynają się robić rzeczy, które są niekontrolowane, no i są jakby dwoma skrzydłami, które zaczynają siebie zwalczać. Więc Cyprian był tym pierwszym pisarzem, który mówi o jedności Kościoła. I mówi o tym, że ona jest tylko i wyłącznie gwarantowana przez papieża, który podkreśla właśnie ten prymat Piotra. Zresztą, Pawle, będąc w Ziemi Świętej, na pewno pamiętasz te miejsce prymatu Piotra. Ono jest piękne, ono jest symboliczne.
0: Piękne, tak. Mam stamtąd kamyczek malutki od skały, odpadł, więc pozwoliłem sobie go zabrać i przypomina mi o tym miejscu. A trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że biskup Cyprian nie był wcale taki spolegliwy. On wchodził w bardzo poważną dyskusję z papieżem, ale w momencie, kiedy papież, no można powiedzieć, poddawał niektóre jego tezy krytyce, a przynajmniej uznawał je za bardzo dyskusyjne, że ta polemika była no taka na granicy ostrego sporu, to jednak Cyprian odpuszczał, bo uznawał, że jedność Kościoła z uznaniem właśnie prymatu Piotra, tronu Piotrowego, jest absolutnie ważniejsza od jego przeróżnych tez, pomysłów i tak dalej. Zresztą no, papież sam czasami zdarzało się, jak mówi historia Kościoła, że nawet rozważał usunięcie Cypriana z jego stolicy biskupiej, ale przez to, że Cyprian się ukorzył wobec papieża, bo uznał, że to jest dla dobra Kościoła, że jego pomysły są naprawdę na, czy pewne tezy są na dalszym miejscu wobec następcy świętego Piotra, to też pokazuje, jak bardzo istotną rolę odgrywa ta hierarchia, która w Kościele istnieje do dzisiaj, z którą niestety nie wszyscy nawet w Kościele się zgadzają.
1: A no właśnie, bo szanowni państwo, te rzeczy się dzieją do dzisiaj, ja zaraz do tego dojdę, ale jeszcze chcę trochę rozwinąć ten spór Cypriana z papieżem Stefanem I, bo mówimy o tym papieżu. To jest mniej więcej około 256 rok. No i przede wszystkim spór jest o lapsi, ale bym powiedział, ta oś jest trochę bardziej przełożona, bo tak naprawdę spór, który wtedy zostaje wywołany między Cyprianem biskupem a Stefanem papieżem, dotyczy pytania, szanowni państwo, czy chrzest udzielony przez heretyków jest ważny. No bo właśnie, mamy lapsi, w tych lapsi są także prezbiterzy, Pawle. Przy tych lapsi są także biskupi, są diakoni, są diakonise, są różne stany kościoła, bo to nie mówimy tylko o zwykłych szarych członkach, tak? My mówimy często o wspólnotach, które się po prostu przeraziły i po prostu się wyparły Jezusa, no, mówiąc krótko. I teraz, czy chrzest udzielony przez tych heretyków jest ważny. Żeby rozwinąć te tło problemu, no to trzeba powiedzieć, że no po prostu w III wieku pojawia się także wiele grup, które nie tylko są lapsi, ale także są uznawane za heretyckie, czy nawet schizmatyczne, tak? Czyli głoszą taką nieprzyjednaną sprawiedliwość Bożą, taka, która jest zero-jedynkowa, która właśnie nie ma w sobie tego hebrajskiego chesed, Bożego miłosierdzia, tylko Bóg jest takim rygorystą, byśmy powiedzieli, sędzią, który po prostu tylko i wyłącznie skupia się i waży, prawda, te nasze dobre uczynki i złe uczynki. No i wtedy Cyprian stawia sprawę poważnie, czyli mówi, poza Kościołem nie ma pełnej łaski sakramentalnej. Tak, czyli co tak naprawdę twierdzi, że chrzest udzielany przez heretyków jest nieważny. Człowiek powracający do Kościoła powinien przyjąć prawdziwy chrzest. Czyli ci lapsi powinny być na nowo ochrzczeni. I dla niego jedność Kościoła była jednak fundamentalna, że sakrament ten nie mógł istnieć w oderwaniu od jedności. No i teraz co na to papież Stefan? No bo mamy problem teraz co? Mamy podwójnie chrzcić, mamy nie uznawać jakichś sakramentów, więc papież Stefan był bardziej sakramentalny w tym myśleniu. Co to oznacza? No, że pozostaje on ważny i to jest, szanowni państwo, bardzo ważne. Ja wiem, Pawle, że zaraz pewnie bije nam godzina przerwy, ale chciałbym to tylko przed przerwą powiedzieć. Papież wtedy Stefan mówi coś, co istnieje w nauczaniu Kościoła do dnia dzisiejszego, że chrzest, że ten sakrament jest ważny, nawet jeśli udziela go człowiek, który nie jest w pełni jedności z Kościołem. On jest niegodziwy, ale ważny. I szanowni państwo, nawet gdyby państwo poszli do księdza, który grzyje w grzechu ciężkim, który popełnia rzeczy ohydne i państwa spowiada, to ta spowiedź jest ważna.
0: Co więcej, Piotrze, co więcej, nawet gdyby ktoś, kto nie jest ochrzczony w niebezpieczeństwie śmierci, dajmy na to, potrącił go samochód i on nagle przypomniał sobie o tym, że istnieje Pan Bóg, bo jego rodzice byli wierzący i widząc, czując, że być może, a nawet prawie na pewno jego życie właśnie dobiega końca, może poprosić pierwszą, lepszą osobę z brzegu, która jest akurat koło niego, która udziela mu pomocy i wcale to nie musi być ksiądz, a być może to będzie osoba, która nie jest nawet ochrzczona, poprosić o chrzest, byle tylko miał wodę. I jeżeli ten człowiek wodą pokropi go trzykrotnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ten chrzest jest ważny i tak się objawia miłosierdzie człowieka, do Boga, do człowieka, nawet w sytuacji, kiedy on jest tym biblijnym robotnikiem ostatniej chwili, o czym mówi Ewangelia, kiedy to przecież ci robotnicy, którzy cały dzień pracowali w winnicy czy na roli, właśnie mieli pretensje do gospodarza winnicy, jak to tamci przyszli w ostatniej chwili, a dostali tyle samo. A Bóg mówi, czy tobie przeszkadza to, że jestem dobry? Ha, no właśnie, zostańmy z tą myślą, proszę państwa, na chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Historia Chrześcijaństwa, przechodzimy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W 2051 wydaniu Nocnych Świateł, historia chrześcijaństwa. Kolejny odcinek tego cyklu. Dzisiaj przechodzimy drogę od uznania przez biskupa Cypriana prymatu papieża do edyktu Galiena, a z nami jest jak zawsze w tym cyklu jego współtwórca, profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Na Facebooku miejsce, gdzie Państwo możecie do nas pisać, tam jest ta przestrzeń, którą nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, gdzie Państwo możecie wyrażać swoje myśli, poglądy, też pytania zadawać, dodając swoje doświadczenia, przemyślenia dotyczące tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w tym odcinku. Jesteśmy przy biskupie Cyprianie i jego relacji z papieżem i nie jest to ostatnia chwila, w której o Cyprianie mówimy, bo jeszcze w tej części programu o nim powiemy i to nie mało.
2: Tak, szanowni państwo, chcę jeszcze kilka rzeczy dopowiedzieć, ponieważ ta oś tego sporu też pokazuje, szanowni państwo, że Kościół to jest miejsce dialogu. Że to nie jest tak, że te rzeczy, w których my dzisiaj wierzymy, bo bardzo często ci pseudowykształceni, oświeceni, zreformowani naukowcy próbują pokazać nam, że my tutaj jakiś ciemnogród, prawda, moherowe berety, co my tutaj wiemy w ogóle, jak my w ogóle mamy prawo w ogóle mówić o nauce, o historii, o archeologii i prawda, próbują nas gdzieś tam sprowadzić do totalnego narożnika. Mam nadzieję, że ten program i ta seria też pokazuje, że to jest kawał po prostu dobrej nauki. Szanowni Państwo, Kościół zawsze dyskutował i ten konflikt, spór pokazuje, że było miejsce na wymianę argumentów, że to, co my dzisiaj wierzymy, to nie jest po prostu, że ktoś sobie usiadł, spisał i powiedział, maście w to wierzyć, to jest jakiś spisek, prawda, bo tak pseudo dzisiaj naukowcy, historycy, tutaj nie chcę nazywać autora między innymi kodu Leonardo da Vinci historykiem, no bo to jest jakaś domorosła praca, niegodna historyka na pewno, jeśli chodzi o wiarygodność źródeł i podejścia także do uprawiania historii. Szanowni Państwo, to pokazuje, że to jest coś prawdziwego, bo gdyby ktoś chciał coś zatuszować, to nie pokazywałby prawdy sporu, prawda? Nie pokazywałby niejednoznaczności nauczania, próby gdzieś pokazania jednak takiej cukierkowej wersji historii. Historia chrześcijaństwa taka nie jest. Ona jest pełna blasków i cieni. Tu mamy rzeczywistość, która pokazuje, że mamy dwa różne spojrzenia, dialog, ale uwaga, Cyprian wie, że w pewnym momencie musi uwierzyć w prymat Piotra, bo on wie doskonale, czy jako biskup rozumie, że on musi być w tej samej perspektywie, w której był Paweł, twój patron Pawle, który wiedział doskonale, że musi pójść do filarów, że musi pójść do Piotra po to, żeby otrzymał pewność prymatu, pewność tego, że Kościół tak to rozeznaje. I co jest, szanowni państwo, jeszcze ważną lekcją, którą warto wyprowadzić z tego sporu Cypriana i papieża Stefana I? Ano to, szanowni państwo, że posłuszeństwo to jest niesamowita cnota. I ona tak naprawdę weryfikuje wszystkie inne cnoty w naszym życiu.
1: Ultra trudna, o czym mówią sami zakonnicy, że czystość, ubóstwo nie jest tak trudne jak posłuszeństwo.
2: Oczywiście, z tym jednym i drugim jakoś sobie człowiek radzi, ale to jest naprawdę bardzo trudne. Posłuszeństwo jest szalenie trudne i co jest takim papierkiem lakmusowym często tej naszej prawdziwej miłości chrześcijańskiej? Ano właśnie, szanowni państwo, posłuszeństwo. Bo proszę zauważyć, w imię posłuszeństwa ojciec Pio wycierpiał niesamowite cierpienia.
1: I ojciec Dolindo także.
2: Ojciec Dolindo to samo. Siostra Faustyna to samo. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to samo. I wszyscy naprawdę wielcy święci doświadczają posłuszeństwa. I co robi ojciec Pio? Zatrzymam się tylko, przepraszam, na chwilę w XX wieku. Przepraszam za skok z 256 roku do XX wieku, ale to pokazuje bardzo ważną rzecz, że tak jak Cyprian był posłuszny papieżowi i pokazał, że właśnie jedność jest w prymacie Piotra, czyli biskupa Rzymu, to samo robi to samo robi ojciec Pio, kiedy zostaje mu zakazane sprawowanie kultu Bożego, on tego nie robi. Odprawia mszę świętą w prywatnym pomieszczeniu. Nie spowiada. Na pewno cierpi, na pewno płacze, ale jest posłuszny Kościołowi. Siostrze Faustynie, szanowni państwo, nikt nie wierzył. Dzieciom fatimskim też nikt nie wierzył. Próbowano z nich zrobić wariatów, próbowano zastraszać, jak to się dzieci zastrasza, że zostaną usmażone na oleju, że ich diabeł pochłonie, piekło ich wchłonie. Dzieci się nie dały. Dzieci nasze Gieczwałckie, wspaniała postać, zresztą dzisiaj się toczy także proces beatyfikacyjny, to też, szanowni państwo, tam nikt im nie wierzył. Nikt im nie wierzył. Ksiądz Popiełuszko też miał bardzo trudne rozmowy z ówczesnym prymasem, z ówczesnym episkopatem. Były różne wersje na jego pracę z osobami związanymi, prawda, i ze służbą zdrowia, ale z Solidarnością, z ludem pracującym. To pokazuje jedno, że posłuszeństwo jest takim papierkiem lakmusowym. I jeśli państwo gdzieś są, w jakichś wspólnotach, w których powstaje jakiś lider, jakiś ksiądz, jakiś duchowny, jakaś siostra, czy osoba świecka, która stawia się ponad posłuszeństwo, ponad przynależność do parafii, proboszcza, biskupa, niech nam się zapali czerwona lampka. Cyprian dyskutował, ale kiedy dochodziło do momentu, uznaje prymat z papieża Stefana. I ten spór pokazuje, że Kościół od pierwszych wieków dojrzewa przez dyskusję, szuka równowagi między jednością i prawdą i uczy rozumienia sakramentów, że sakrament nie jest własnością księdza, szafarza, ale jest darem Bożym.
1: Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, bo powiedziałeś niezwykle ważne rzeczy, które bardzo często niestety nam umykają, a co więcej, wiedza na ten temat powszechna, nawet osób, które uznają się za praktykujących katolików, którzy jakoś zapoznają się także z nauczaniem Kościoła, jest dosyć nikła w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale wracamy do Cypriana. Do Cypriana już w bardzo konkretnym kontekście, bo mówiliśmy tutaj o prześladowaniach za Decjusza, ale to, że one się w pewnym momencie skończyły, to nie znaczy, że nie wybuchły następne, bo tym razem cesarz Walerian niewiele później, parę lat później zaledwie, znowu może nie tyle wydał edykt dotyczący prześladowania chrześcijan, ale nakazał składanie wszystkim obywatelom rzymskim ofiar bożkom imperium. A więc no niejako w ten sposób weryfikował swoich poddanych jako tych, którzy są posłuszni, ale nie w takim rozumieniu, jak mówiliśmy przed momentem, tylko przydatności do posłuszeństwa ślepego, to znaczy cesarz mówi i wszyscy mają się w ten sposób poddać jego nauce bez względu na to, czy cesarz sięga myślą czy sercem do nauki Chrystusa, czy nie. No akurat w tym przypadku nie sięgał, bo to byli pogańscy cesarze, jeszcze dopiero Konstantyn był pierwszym cesarzem chrześcijańskim, tak możemy powiedzieć, nawróconym. No i jeszcze istotna jedna rzecz, która no, ewidentnie godziła jednak chrześcijan. Za czasów Waleriana, panowania Waleriana, zakazano chrześcijanom, i to już było konkretnie do nich zwrócone, przeciwko nim wymierzone, zakazano spotykania się w katakumbach, o których mówiliśmy, a gdzie chowano świętych, czyli wierzących, no i również gdzie odbywała się rzecz najważniejsza dla chrześcijan, sprawowana była liturgia Eucharystii. Oczywiście sprawowanie liturgii zostało zakazane, kapłani mieli się ujawnić, kapłani byli karani. Jeżeli była sprawowana Eucharystia, jeżeli kogoś przed na tym, jak to się mówi potocznie, nakryto, no to wtedy wszystkich czekała kaźń, bezlitośnie egzekwowana kara. Tak więc widzimy, że czasy może na chwilkę stały się łagodniejsze, ale dosłownie moment później znowu wróciło straszne prześladowanie. No i jaki to ma związek z Cyprianem? Otóż trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Cyprian podjął bardzo ważną decyzję. Wiedział, że jest potrzebny wspólnocie i że musi ocaleć, więc uciekł z Kartaginy. Ale w momencie, kiedy zobaczył, że wielu Rzymian, czy to patrycjuszy, czy żołnierzy, którzy przeszli na chrześcijaństwo, zaczyna być oskarżanych i karanych, to wiedział, że musi wrócić, bo musi jako pasterz tej wspólnoty stanąć przed nimi i ich poprowadzić.
2: Szanowni Państwo, nie ma łatwych czasów historycznie, tak? Zawsze czasy są takie, jakie są i one mają w sobie element cierpienia, trudności, bo takie jest życie, tak? Nie wyeliminujemy tej rzeczywistości. Od zarania dziejów tak było, jest i będzie, dopóki nie staniemy się na nowo przeistoczeni. Pani w Jezusie Chrystusie, w Królestwie Niebieskim. Tam tego cierpienia nie będzie, bo nie będzie żadnych braków. A zło jest brakiem dobra. Sam byt zła nie istnieje, jest tylko brakiem dobra. Szanowni Państwo, parę jeszcze dopełnię, żeby też pokazać to tło historyczne i postawę Cypriana wobec cesarza Waleriana. To w ogóle bardzo ciekawy okres w Cesarstwie Rzymskim, bo czasy Waleriana to jest jeden z najtrudniejszych okresów w historii Rzymu, ponieważ no, imperium przeżywa wojny na granicach. Te wojny są toczone praktycznie po czterech stronach imperium, co oczywiście kosztuje imperium bardzo dużo i pieniędzy, i zasobu ludzkiego. Wojny są toczone oczywiście z najazdami barbarzyńców, czyli to barbarzyńcy najeżdżają imperium. Kryzys gospodarczy, no bo jeśli mamy toczące się nieprzerwane wojny, najazdy barbarzyńców, no więc mamy ogromny kryzys gospodarczy wtedy w Imperium Rzymskim. Ogromną inflację, jest psuta moneta wtedy na potęgę, czyli jeśli dzisiaj mówimy o, nie wiem, drukowaniu pieniędzy, ktoś z Państwa, tak jak ja, się zajmuje zarządzaniem czy ekonomią, to Cesarstwo Rzymskie też pamięta takie czasy, więc do tego jeszcze mamy duże epidemie w tamtych czasach. No, generalnie spory chaos i walka o władzę. Czasy wtedy zmieniają się bardzo szybko. Rośnie armia w siłę, ale państwo zaczyna tracić na stabilności. No i wtedy, szanowni państwo, Walerian co próbuje zrobić? Pawle, ty już kiedyś o tym wspominałeś wtedy to trzeba znaleźć kozła ofiarnego. Kozłem ofiarnym są chrześcijanie. Tak, czyli Walerian na samym początku był umiarkowany. Miałeś rację, że on rzeczywiście w sposób taki instytucjonalny tak. Nie prześladuje
1: chrześcijan. Nieoczywisty, ale cel był przemyślany.
2: Tak, w takich białych rękawiczkach, szanowni państwo. Zmiana następuje oczywiście pod wpływem doradców politycznych, narastającego chaosu. No i tak naprawdę chrześcijanie stają się niewygodną częścią społeczeństwa, a więc stają się kozłem ofiarnym. Powstają dwa edykty, o których wspomniałeś. Pierwszy, który ma takie celowe osłabienie organizacji kościoła. Mamy zakaz publicznych zgromadzeń liturgicznych. Cesarz nie zakazuje kultu, ale publicznych zgromadzeń liturgicznych zakazuje. Odwiedzania cmentarzy chrześcijańskich, no ktoś powie, no dobra, cmentarze, no ale przecież jeśli my nie wiemy o tym, co Pawle wspomniałeś, że katakumby to są przede wszystkim groby męczenników, a na grobach męczenników rozwija się kult, rozwija się Eucharystia, bo krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa, więc no tak naprawdę zostaje de facto zakazany kult, pomimo tego, że oficjalnie nie. Biskupi mieli wtedy także podporządkować się religii państwowej i Walerian wymyśla sobie taki konstrukt prawny, który mówi o tym, prezbiterzy mogą być, biskupi mogą być, ale oni mają także sprawować kult cesarstwa. Czyli okej, mogą tam sobie, prawda, się modlić do tego Jezusa, to chrześcijaństwo kultywować, ale muszą pamiętać także o bogach rzymskich, jeśli chcą mieć możliwość sprawowania kultu. I to jest, szanowni państwo, 257 rok. Ten edykt trwa rok. Po roku Walerian ogłasza drugi edykt, który jest o wiele bardziej brutalniejszy. Co nakazuje? No, nakazuje egzekucje duchownych, represje wobec elit chrześcijańskich, konfiskatę majątków, o których wspomniałeś, Pawle. No, Rzym zrozumiał, że chrześcijaństwo nie jest małą sektą, ale jest rosnącą siłą społeczną. Więc ten edykt Waleriana no są takim próbą ratowania jeszcze imperium przed religią chrześcijańską, która już nie jest tylko i wyłącznie malutką trzutką, tylko staje się bardzo realną częścią cesarstwa rzymskiego. I do tego nie jest tylko i wyłącznie częścią, nie wiem, niewykształconą, ale my już tutaj mamy dowódców, przecież Pawle wspomniany, wczoraj modliliśmy się za przyczyną świętego Floriana.
1: Żołnierz rzymski przecież.
2: Żołnierz rzymski, tak. Mieliśmy niedawno ekspedyta, dowódcę Legionu Rzymskiego, więc elita także staje się chrześcijańska.
1: No, ale wracamy do Cypriana, bo za chwilkę musimy zrobić przerwę i pociągnąć dalsze wątki. Otóż Cyprian, jak już tu wspomnieliśmy, powraca do Kartaginy, no i można powiedzieć, wraca w paszczę lwa, bo jednocześnie przyznając się i stając na czele wspólnoty, krótko mówiąc, wydaje na siebie wyrok. Tak więc nowy konsul stawia go przed pretorem, który zadając mu, no to można powiedzieć takie procesy jak w Katyniu, czyli dzień dobry, kto jesteś? Nie tam dzień dobry. Imię, nazwisko, pod ścianę, tak? Kula w łeb. Czyli tak, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy jesteś przywódcą tej wspólnoty? Tak, tak, dobra, ścięcie, bardzo proszę, sprawa załatwiona. Co w tym momencie jest uderzające, że ta wspólnota porzucone ciało Cypriana zabiera i zanosi je na miejsce godnego pochówku, śpiewając radosne pieśni, bo wie doskonale, że ten męczennik jest już przed twarzą Chrystusa stoi, Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa żywego, będącego po prawicy Ojca w Królestwie Niebieskim, że ta świętość była dla nich oczywista, że to jest coś, czym chrześcijanie pierwszych wieków, tego pierwotnego kościoła naprawdę żyli. Oni wiedzieli, że bez Eucharystii nie ma życia. Jeżeli zabroniono im Eucharystii, to my idziemy na śmierć, bo bez Eucharystii żyć nie możemy. A jeżeli ktoś stawał wobec wyboru życia i śmierci i oponosił, to było to jawnym znakiem, że on jest święty. Tak więc mówimy tutaj o rzeczywistości, która dzisiaj w jakimś stopniu bardzo nikłym w chrześcijaństwie ocalała, bo oczywiście uznajemy takie rzeczy jako tragedię, ale w gruncie rzeczy na tym się zatrzymujemy. Kiedy słyszymy, widzimy, czy jakieś newsy do nas dochodzą o śmierci chrześcijan, o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata, no to przede wszystkim załamujemy ręce, ale pytanie, czy my myślimy o tym, że oni są jako ci męczennicy Chrystusa już z Nim twarzą w twarz, w niebie, w Królestwie Niebieskim? Czy się modlimy za ich wstawiennictwem? Czy zanosimy przez nich prośbę do Boga, bo oni oddali za nas życie, więc my jesteśmy też, można powiedzieć, do nich podłączeni w jakiś sposób. Oni nie znali może w jakiejś Algierii, czy gdziekolwiek w jakimś innym odległym miejscu świata ciebie, Piotrze, czy mnie, ale oddali za Kościół, którego my jesteśmy częścią, swoje życie. Przyznali się do Chrystusa, a wszyscy jesteśmy w Kościele ciałem Chrystusa.
2: Tak jest, szanowni państwo, i tutaj warto jest jeszcze wspomnieć, że Cyprian nie jest żadnym teoretykiem, że ten spór z papieżem Stefanem przede wszystkim pokazał DNA Cypriana, że to jest biskup, który absolutnie kocha Kościół, kocha swoją wspólnotę, jest pasterzem, nie jest, szanowni państwo, przepraszam za brzydkie, może trywialne słowa, nie jest jakimś siusiu majtkiem, chłopcem w krótkich spodenkach, który jak przychodzi cierpienie, to zostawia okręt i ucieka. Tylko on wie doskonale, że musi być tam, gdzie są jego wierni. Jeśli jego wierni są prześladowani, to on musi być z nimi. I tam jest taki piękny moment w jego życiorysie, kiedy on właśnie przed prokonsulem otrzymuje wyrok śmierci. Proszę pamiętać, że on jest obywatelem rzymskim, a więc ta śmierć jest godna obywatela rzymskiego, a więc jest przed ścięciem, prawda? To jest prawo, które rzymskie prawo gwarantowało godną śmierć obywatelowi rzymskiemu, szybką, pewną, ścięcie. Zresztą tak też umiera tak,
1: zamiast Paweł. Okrutnych katuszy, o których już tutaj dzisiaj wieczorem wspominaliśmy.
2: Wspominaliśmy. I kiedy on usłyszał wyrok śmierci przez ścięcie, powiedział: Bogu niech będą dzięki. Deo gratias. I to jest, szanowni państwo, no niezwykłe, mocne świadectwo człowieka, który dziękuje w chwili własnej egzekucji Bogu za to, że może oddać krew. Później to zachowanie wspólnoty, która od razu zabiera ciało męczennika, która śpiewa radosne pieśni, która wie doskonale, że ta krew nie jest jakimś masochizmem, tylko jest posiewem chrześcijaństwa, że to pokazuje, że to są rzeczy poważne. Szanowni państwo, ja bym chciał, żebyśmy mieli taką refleksję. Ja mówię ją do siebie przede wszystkim. Kiedy mi się w niedzielę czasami nie chce, kiedy wstaję, patrzę na moje dzieciaki z moją żoną wspaniałe i tak sobie, prawda, czasami, a to może pójdę na tą 10, a to na 12. Szanowni państwo, niech nam wtedy stanie historia chrześcijaństwa. Niech nam stanie ten święty Cyprian za czasów Waleriana, że ludzie mieli taką odwagę umierać za Eucharystię. A my się zastanawiamy, prawda, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy to święto obowiązkowe, czy czerwona kartka. Paweł, wiesz, o czym mówię, prawda?
1: Że, no, oczywiście, że tak.
2: Tak łatwo oddajemy skórę po prostu, naprawdę.
1: Piotrze, tę część zakończę jeszcze pewną historią, która wiąże się z wykonaniem wyroku śmierci na świętym Cyprianie z Kartaginy. Otóż Cyprian, w momencie, kiedy już dowiedział się, że kat zbliża się do niego, to kazał, uwaga, wypłacić mu 25 złotych monet za jego pracę. Tak. Za to, że uczynił go świętym. I tu się zatrzymajmy. Wracamy do państwa za chwilę tego wieczora, cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy dzisiaj od uznania prymatu papieża przez świętego Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Wracamy do państwa za chwilę, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry miejsce na państwa komentarze na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Европа.
1: Historia chrześcijaństwa. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez Cypriana, przez biskupa świętego Cypriana, do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, jest z nami. Facebook czeka na Państwa komentarze, refleksje, pytania pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Teraz przyglądać się będziemy tej rzeczywistości Kościoła nieco szerzej, która już w tych czasach, a nawet trochę późniejszych, na przełomie III i IV wieku, była no, takim ewidentnym czasem poszukiwania tożsamości Kościoła, głębszej tożsamości. Nie tylko opartej na tym heroizmie wyznawców, ale poszukiwania czegoś, co dzisiaj byśmy powiedzieli, no taką, Piotrze, skoryguj mnie, jeśli to będzie nieprawidłowe z mojej strony, teologię, która miała określić jakąś tożsamość ontologiczną z jednej strony, a z drugiej połączyć, włączyć w to pewną filozofię, pewną naukę filozoficzną, jak chociażby świętego Augustyna, który przecież tą podwalinę tej myśli filozoficznej wprowadził w myśl Kościoła, w jego nauczanie, ale też głębsze poszukiwanie znaczenia i treści Słowa Bożego i tego, jak je interpretować, jak je rozumieć. Co ono mówi człowiekowi i w jaki sposób traktować tę naukę, która wypływa ze Słowa Bożego, a szczególnie z Ewangelii, i co to znaczy nawracać się wobec tego, co Kościół i Ewangelia mówi, co Kościół rozeznaje, co dzisiaj nazywamy rozpoznawaniem znaków czasu. A więc już wtedy te prądy w Kościele zaczęły kiełkować, pojawiać się i rozwijać. I mimo tych prześladowań coraz bardziej pogłębiała się nauka Kościoła i coraz bardziej zgłębiano Pismo Święte, tworzyły się ośrodki nauki, rozważania, medytacji, które też dyskutowały ze sobą, bo Piotrze, zwróciłeś na jedną rzecz bardzo istotną, mówiąc o tym, że Walerian nakazywał kapłanom chrześcijańskim sprawowanie także kultu innych religii, czyli chciał doprowadzić do czegoś, co nazywamy dzisiaj synkretyzmem religijnym, to znaczy mieszanie

0: elementów różnych tradycji duchowych, które tworzą nowy system wierzeń. Chociażby no to, co dzisiaj z dzisiejszych przykładów. No wudu na przykład, prawda? To jest absolutna mieszanka tradycji religii afrykańskich, animistycznych, z katolicyzmem, z jakimś demonicznym kultem. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, także nie zachęcam nikogo do tego. Ale na przykład na Kubie popularna jest bardzo santeria, czyli takie połączenie wierzeń ludów Yoruba z katolicyzmem. Więc również to jest pogaństwo, jakiś animizm połączony z katolicyzmem. Rastafarianizm z kolei na Jamajce. Czy w Etiopii. To elementy chrześcijaństwa, wierzeń afrykańskich i z kolei hinduizmu. Pomieszanie trochę z poplątaniem. Oczywiście jest tam Pismo Święte, jest Biblia, ale generalnie no, nie ma czegoś, co by było ewidentnie kierunkiem stricte chrześcijańskim. I oczywiście są inne rzeczy, czyli omnizm, taka wiara we wszystkie religie, ale my, na co Piotrze szczególną uwagę zwróciłeś, kiedy mówiłeś o dyskursie prowadzonym przez świętego Cypriana z papieżem i z innymi ośrodkami teologicznymi i stolicami biskupimi w ówczesnym świecie, można powiedzieć, że tu w ewidentny sposób zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo synkretyzm propagowany przez cesarza Waleriana jest przeciwny ekumenizmowi, który jest obecny w kościele. Bo synkretyzm dąży do jakiejś unifikacji, do zlania religii w jedną, natomiast ekumenizm dąży do dialogu i współpracy między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi czy tradycjami chrześcijańskimi bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości, czy z własnej tradycji, czy kultury, w której ten kult się rozwijał i wzrastał. No dzisiaj widzimy przecież ten dialog ekumeniczny, chociażby między tymi wielkimi odłamami chrześcijaństwa, katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem. I widzimy też ten dialog ekumeniczny, on trwa. Oczywiście nie zawsze przynosi jakieś rozwiązania i pewnie dobrze by było, żeby jak mówił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, aby wszyscy byli jedno. Wierzę, że to kiedyś nastąpi, że ta jedność będzie nam dana i oby tak się stało. Ale do czego dążę? Otóż to wszystko, o czym tutaj pozwoliłem sobie powiedzieć, jest jakimś wielkim ładunkiem myśli, który łączy jednak różne tradycje i ta potrzeba zrozumienia Kościoła, który z tych różnych tradycji wywodzi się i idzie w stronę jednego Chrystusa, zaistniała potrzeba zrozumienia i zdefiniowania miejsca Kościoła w świecie i miejsca człowieka w tym Kościele wobec Boga.
1: Tak, wiele rzeczy ważnych poruszyłeś, bo to jest czas, w którym Kościół dialoguje i ze sztuką, i dialoguje z filozofią, i z nauką, próbuje pokazać szerokie horyzonty, interpretacje z mojej perspektywy biblisty, interpretacje Pisma Świętego, takie z powrót do Starego Testamentu, do ksiąg, które nie były odczytywane, między innymi do ksiąg Starego Testamentu, takich jak Pieśni nad Pieśniami, pokazywanie Kościoła jako oblubienicy, jako kobiety. Zaczynają się pojawiać wizerunki kobiet na malowidłach. Niesamowita rzecz, do tego dojdę, ale poruszyło mnie to, co Pawle powiedziałeś dotyczące no właśnie tego niebezpieczeństwa, które Walerian pokazał. Bo wspomniałeś, bardzo ci dziękuję za tą lekkość poprowadzenia po różnych synkretyzmach świata, ale jest jeszcze jeden bardzo niebezpieczny synkretyzm, który jest między innymi dzisiaj bardzo popularny w Polsce. To jest takie swobodne w ogóle traktowanie wiary, tak? Czyli wiara jest pewną rzeczą prywatną. Ja trochę sobie, prawda, wezmę z katolicyzmu, a to sobie pójdę na święconkę, a to, prawda, Boże Narodzenie, ale przecież to się nic nie stanie, jak ja horoskopik sobie przeczytam, a przecież to się nic nie stanie, jak wróżka mi popatrzy, prawda, w źrenicę, jak mi cyganka z ręki przeczyta. A jak pójdę, prawda, i nie daj Boże jeszcze, prawda, to lepiej to tak jakąś tam czerwoną, prawda, wstążeczkę do wózka przyczepić, a to przez spódnicę przepuścić dziecko, a to, a to tamto. I proszę zauważyć, jak my dzisiaj także bardzo w podobny sposób funkcjonujemy, prawda? A to okej, okay, ale przecież to my stajemy się panem naszej dzisiejszej religii. A to przecież Kościół się myli, tam jaka tam antykoncepcję, ja sam będę decydował, prawda, o wielu rzeczach, tak. Ja będę sobie wybierał, tak. Dzisiaj synkretyzm jest takim selektywnym wybieraniem tego, co mi pasuje. To mi pasuje, to będę wierzył. To mi nie pasuje, to nie będę wierzył. Bardzo waleriańskie myślenie o chrześcijaństwie. Przypominam, 251-6 rok, to są te czasy, jakże dzisiaj aktualne. Ten synkretyzm nie jest tym, czym jest ekumenizm, i dam piękny przykład, ponieważ ja się wychowałem we wspólnotach TZ i TZ jest dla mnie bardzo bliskie, i też jako młodzieniec, jako student czy licealista jeździłem na te europejskie spotkania i z moją siostrą i z moim bratem po stolicach europejskich. Bardzo się cieszę, że te najbliższe tezy będzie w Łodzi, w mieście trzech kultur, w mieście bardzo ekumenicznym historycznie. Dam Państwu przykład brata Roże, założyciela wspólnoty ekumenicznej w tezy. To jest luteranin reformowany. Był, bo niestety został, no także byśmy powiedzieli, męczeńsko zabity, no bo po prostu szaleniec go po prostu zabił. Straszna śmierć. Przeżyłem bardzo śmierć brata Roże. Brat Roże mniej więcej już od lat 70. był bardzo blisko wiary chrześcijańskiej, katolickiej, do tego stopnia, że po pierwsze przyjaźnił się z Janem Pawłem II bardzo mocno, przyjmował komunię, miał specjalne pozwolenie. Miał specjalne pozwolenie, trzeba o tym powiedzieć mocno, miał specjalne pozwolenie na przyjmowanie komunii w kościele rzymskokatolickim. Wielokrotnie, jak wspomina brat Marek i wiele osób, które towarzyszyło jeszcze bratu Roże, miał takie momenty, kiedy chciał przejść na katolicyzm, i papież Jan Paweł II nigdy tego nie pochwalał. Mówi, słuchaj, zrobiłeś niesamowitą rzecz. Wspólnota ekumeniczna, gdzie protestanci, prawosławni, katolicy modlą się razem, śpiewając kanony, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy, to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie mogłeś mieć, jakie mogłeś dać. Nic więcej nie jest potrzebne. I wtedy brat Roże napisał coś, co jest z moim ukochanym cytatem z brata Roże. To jest, i chciałbym Państwu to właśnie zacytować. Odnalazłem swoją tożsamość chrześcijańską przez pojednanie wiary moich korzeni z tajemnicą wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. Myślę, że to jest najpiękniejsza definicja.
0: Piękne słowa.
1: Tak, ekumenizmu, że on jako luteran spotyka się, reformowany luteran spotyka się z tajemnicą piękna chrześcijaństwa, katolicyzmu, wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. To jest bardzo też cyprianowe, bo Cyprian o tej komunii, czyli jedności, bo my bardzo często tego słowa nie rozumiemy. Komunia nam się tylko kojarzy często po prostu z przyjęciem Pana Jezusa, ale komunia to jest wspólnota. Męczeństwo Cypriana to jest męczeństwo za wspólnotę, za Jezusa Chrystusa. I ta wspólnota zaczyna być bardzo otwarta na te prądy, bardzo też otwarta na sztukę. To też warto też o tym wspomnieć, Pawle, że zaczyna się też miejsce na to, że Kościół zaczyna pokazywać także swoje oblicze, piękno Boga w sztuce. Szanowni Państwo, w Polsce ponad 80% zabytków to jest zabytki sakralne. Mówię to jako członek Rady przy Ministerstwie Kultury do spraw zabytków. No, specjalizuję się w tych sakralnych tematach przede wszystkim. Sztuka, jakbyśmy popatrzyli od ikon po kościoły, po cmentarze, nagrobki, no wszystko to jest arcychrześcijańskie.
0: Piotrze, do jakiegoś szerszego obrazów, tutaj pozwolę sobie w ten sposób powiedzieć, pół żartem, pół serio, dojdziemy za chwilę. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę na zakończenie tej części naszej rozmowy, to, że w kontekście tych poszukiwań głębi nauki Kościoła, wypływającej ze słów Jezusa, z Ewangelii, też z całego dziedzictwa Pisma Świętego, a więc również ze Starego Testamentu, było jakąś podróżą, która pozwoliła zobaczyć, że Bóg prowadził człowieka przez wieki do pewnej dojrzałości, że jest to droga, która się nie kończy. Jest to droga otwarta. Już wtedy to zauważono. I to, na co zwróciłeś uwagę, mianowicie kontekst pieśni nad pieśniami, gdzie ani razu przez całą tą księgę nie pada słowo Bóg, ale jest pokazana miłość damsko-męska, miłość oblubieńcza, Kościół zaczął rozeznawać ten obraz ziemskiej rzeczywistości Kościoła jako oblubienicy Boga Chrystusa, oblubienicy, która idealną postacią nie jest, ale któż z nas jest idealny, ale obdarzona miłością bezwarunkową. Czyli takim zaproszeniem do tego, żebyśmy my również między sobą, ludźmi, darzyli się taką miłością, jaką ukochał nas Chrystus. Co jest oczywiście dużym wyzwaniem, bo łatwo jest być zakochanym, łatwo jest być wpatrzonym w swoją żonę czy męża, ale dużo trudniej już w sąsiada, który nam regularnie zakłóca spokój w godzinach nocnych. Prawda? I tu jest pewne wyzwanie i jeżeli szukamy jakiejś nauki z tego płynącej z tej sytuacji, no to Chrystus mówi w kazaniu na górze: miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, co was nienawidzą, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, a będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. No i tu jest już poważne wyzwanie. Zastanówmy się chwilę nad tym, wrócimy do Państwa za moment po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez świętego Cypriana do edyktu Galiena, a jest z nami ekspert, nasz współtwórca cyklu, profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Wracamy za chwilę, zapraszając Państwa na Facebook, no tam musiałem dokonać pewnej roszady, bo przenieść post nieco wyżej, ale jest cały czas na pierwszym miejscu, bo przez moment tam się coś innego pojawiło, więc ci z Państwa, którzy wpatrywali się, szukali pierwszego postu od góry, to niech wiedzą, że jest już ponownie pierwszy od góry, bo przez moment pojawiło się tam coś innego.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Zerkam na zegar i widzę, że już od 16 minut mamy środę 6 maja. Nocne światła od ponad godziny i kwadransa trwają. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę dzisiaj od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, do którego zdążamy. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista, teolog, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca na Uniwersytecie Civitas. To, co Piotrze mówiłeś o sztuce chrześcijańskiej, to jest rzecz bardzo, powiedziałbym, istotna dla nas cywilizacyjnie, bo ona też pokazuje, jak bardzo rozwija się nie tylko myśl, ale w ogóle cywilizacja, bo dopiero Giotto, czyli dużo, dużo później niż w tej chwili, niż te czasy, które opisujemy. Dopiero Giotto di Bondone, a więc to jest wiek XIV, zaczął uwzględniać perspektywę w malarstwie. Wcześniej tego nie było. Nawet w sztuce chrześcijańskiej, w sztuce europejskiej, w sztuce świata zachodniego perspektywa była przedstawiana w sposób może nie identyczny, ale podobny do tego, jak Państwo, jeżeli pamiętacie jakieś ilustracje sztuki starożytnego Egiptu, gdzie ta perspektywa była po prostu przedstawiana w sposób rzędów jeden nad drugim. Nie było głębi. Nie było głębi. Tam szereg ludzi, jak dzisiaj powiedzmy, byśmy, na który idziemy z boku, dajmy na to oddział wojska idzie i widzimy, że oni idą w pewnym szyku, no to ukazanie tego szyku widzianego z boku było po prostu przez rysowanie jeden nad drugim poszczególnych tych rzędów żołnierzy, dajmy na to. No i podobnie też się działo to w sztuce, natomiast Giotto dopiero w XIV wieku to rozwinął i to był oczywiście malarz stricte chrześcijański, który, no, jego piękne krzyże chociażby w katedrze we Florencji możemy obejrzeć. To jest arcydzieło, no, absolutnej klasy, powiedziałbym ekstra klasy światowej. Ale dlaczego zwracam uwagę na sztukę? Bo już w katakumbach jeszcze ta sztuka w miarę prosta i z naszego punktu widzenia dość prymitywna miała wielkie znaczenie. To nie było tylko coś takiego jak rysunki naskalne w jaskiniach, które swoją drogą też są bardzo ciekawą sztuką, ale ta sztuka coś mówiła. Ona w sobie zawierała jakiś element, który był opowieścią, który zawierał w sobie jakąś treść dotyczącą tego, czego, co wynika z Ewangelii, co wynika, albo nawet jest interpretacją nauki Kościoła, albo jest opisem pewnych wydarzeń, ale też w to wpleciona jest pewna narracja, która zestawiała fakty z życia, nawet bardzo tragiczne, dajmy na to właśnie śmierć męczenników, z ofiarą Chrystusa, ze śmiercią świętego Szczepana, dajmy na to, z Dziejów Apostolskich i tak dalej, i tak dalej. Mówię o takim najbardziej wyrazistym przykładzie, ale pojawiały się już wtedy rzeczy i zestawienia dużo bardziej subtelne i dzisiaj byśmy na darmo takich szukali w sztuce współczesnej. Tak więc zwracamy na to uwagę, bo te katakumby, do których wracamy i o których mówiliśmy wcześniej, no to była kolebka nie tylko wspólnot i liturgii chrześcijan starożytnego Kościoła, ale także rozwoju tego, czego Kościół na przestrzeni dziejów stał się wielkim mecenasem, mianowicie sztuki. Sztuki, i to nie tylko sztuki stricte chrześcijańskiej, ale sztuki w ogóle rozumianej jako wyraz piękna, które Bóg złożył w sercu człowieka i jako coś, czego ciągle poszukujemy i ciągle chcemy opisywać na nowo.
2: Wspomnianym przez ciebie Giotto to, szanowni państwo, koniecznie, jeśli będziecie na północy Włoch, trzeba zajechać także do Padwy, bo wspomniane przez ciebie krzyże są oczywiście cudowne, ale rzecz, która po prostu absolutnie państwa wbije w ziemię,
1: no, to jest sąd Skrobenich. Kaplica Skrobenich w Padwie, no oczywiście. Kościół Świętego Krzyża we Florencji to jest rzecz jedna, ale Kaplica Skrobenich to jest absolutne arcydzieło, które, no można powiedzieć, jest kosmiczne. Po prostu to jest kosmiczne.
2: Znaczy, muszą państwo to zobaczyć, tak? I koniecznie proszę tam zabrać dzieci, tak? Ja pamiętam niedawno, bo w tamtym roku właśnie spędzaliśmy wakacje na północy Włoch i pamiętam, obserwowałem moją Sarę, która wtedy miała 9 lat, Tobiasz miał wtedy 6, byliśmy tam, bo tam się wchodzi w malutkich grupach takich paru osobowych i jest się tam te kilka minut. To jest mistyczne przeżycie, tak, szanowni państwo, Kaplica Skrobenich, Sąd Ostateczny, Giotta, no to jest rzecz, którą po prostu państwo muszą zobaczyć, żeby...
1: No jeszcze w Asyżu są też jego freski, w Bazylice Świętego Franciszka. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Giotto był terciarzem franciszkańskim.
2: Tak jest, tak jest. A że mamy rok w ogóle franciszkański, to warto jest...
1: No to kierunek, już wiecie państwo, gdzie jechać.
2: Tak jest. Padwa, Asyż to jest dobry kierunek na Włochy. Generalnie Włochy
1: no
2: też...
1: No i Florencja,
2: się...
1: Florencja. No. Na wakacje. Jeżeli ktoś szuka piękna i chociażby Chrystusa, obrazu Chrystusa i Tomasza, kiedy on mówi Pan mój i Bóg mój, kiedy spotyka się w wieczerniku, kiedy mówi Chrystus do Tomasza, włóż palec w moje rany i rękę w mój bok. Tam możecie państwo w Galerii Uffizi zobaczyć ten obraz Caravaggia. No oczywiście w Rzymie, w kościele świętego Ludwika Francuzów, no są te trzy absolutne arcydzieła Caravaggia, które oparte są o Ewangelię i nawiązują do postaci świętego Mateusza. To jest coś, co jest dla mnie osobiście absolutnie emanacją najwyższego geniuszu sztuki, jaki można zobaczyć. Wymowa tych dzieł jest tak głęboka, że tam można po prostu spędzić cały dzień. No niestety jest tak, że tam trzeba wrzucić co pewien czas 50 centów, czy nawet może już euro do takiej maszynki, która zapala lampę i oświetla te obrazy, bo trzeba na nie się patrzy pod kątem w kaplicy, więc no nie jest tak, że można tam rzeczywiście siedzieć i się wpatrywać, a szkoda, ale ile można, zawsze tam spędzam czas. Natomiast Florencję, Asyż czy Kaplicę Skrobenich, to jest, jak to mówią Anglicy, must have. Będąc we Włoszech, chcąc mieć kontakt z wielką, absolutnie genialną sztuką chrześcijańską, to trzeba zobaczyć. Tego nie można, wręcz nie można opuścić.
2: To prawda, więc mam nadzieję, że państwo już widzą, że no, mówimy cały czas o sztuce, a to jest temat właśnie, który w tej chwili mamy, idąc zgodnie z historią chrześcijaństwa, wydawnictwa Jedność, teraz chcemy omówić. Kilka rzeczy, które chciałem podsumować dotyczące katakumb i przejdę też do symboliki, do sztuki wczesnochrześcijańskiej. No, szanowni państwo, co najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że po pierwsze katakumby były wcześniejsze niż chrześcijaństwo. Czyli kojarzą się przede wszystkim nam z miejscem pochówku pierwszych chrześcijan, ale także to są starsze nekropolie. Budowane na obrzeżach lub tuż przy murach miasta. Były to miejsca pamięci, miejsca modlitwy, nadziei, ale także miejsca, o których powiedzieliśmy przede wszystkim zbierania się chrześcijan, którzy sprawują Eucharystię na grobach męczenników. Miejsce nadziei, miejsce sztuki chrześcijańskiej, bo chrześcijanie wybierali pochówek w ziemię, bo wierzyli w ciała zmartwychwstanie. Zresztą w tych pierwszych, ja wiem, że dzisiaj Kościół pozwala na spalanie, na kremację, to jest coraz bardziej popularna forma grzebania naszych zmarłych, ale we wczesnym chrześcijaństwie tutaj też był, Pawle, wielki spór. Tak, dla wielu chrześcijan to było nie do pomyślenia i wręcz było to herezją i no, poganizmem, spalanie ciał chrześcijańskich. Stąd chrześcijanie dbali bardzo o ten właśnie pochówek, nawiązując do pochówku Jezusa Chrystusa, tak? Czyli do pochówku, do grobu, ciało, które jest złożone do ziemi. Katakumby były też miejscem życia wspólnot, tak? Ale proszę pamiętać, bo mamy tak, jak czasami oprowadzam grupę znajomych po Rzymie i po katakumbach rzymskich, to mam takie wrażenie, że w głowach po lekcjach historii często nam zostaje, że my myślimy, że to było takie miejsce, gdzie chrześcijanie mieszkali na co dzień. No nie, chociaż w momentach prześladowań, no tam się często chowali.
1: No tak, to bo było to miejsce... często były labirynty, które, jeżeli ktoś je znał, to wiedział, gdzie się ukryć, a ci, którzy ich poszukiwali, mogli się w nich naprawdę zagubić.
2: Tak. Tak, ale jakby nie było to miejsce stałym przebywania chrześcijan, tak? No i tutaj, szanowni państwo, no pojawia się właśnie katakumby jako także miejsce sztuki. Właśnie tam, szanowni państwo, rodzi się pierwsza wielka sztuka chrześcijaństwa. Na ścianach pojawiają się pierwsze freski, pierwsze symbole, sceny biblijne, taka Biblia obrazów dla wierzących, tak? No bo skoro nie wszyscy czytają, nie wszyscy znają Stary i Nowy Testament, więc tą Biblię trzeba narysować. Wtedy powstają, szanowni państwo, najważniejsze symbole chrześcijańskie. I chcę z państwu z taką całą mocą historyczną powiedzieć, w tych symbolach nie ma krzyża. Krzyż jest o wiele późniejszym symbolem chrześcijańskim.
1: W katakumbach Priscylli są ryby. Ryby złapane na haczyk. Na haczyk, który przypomina krzyż. A więc to jest nawiązanie do tego, co Jezus powiedział Piotrowi. Teraz będziesz łowił ludzi. Będziesz łowił ludzi.
2: Zresztą to jest też gra słów greckich, prawda? Bo ichthys, greckie słowo,
1: tak, to które Jezus Chrystus. Ryba. Jezus Chrystus soter.
2: Soter, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.
1: Syn Boży.
2: Więc Syn Boży, tak jest. Więc to jest ta ichthys, to jest ryba, to jest pierwszy symbol. Symbolem bardzo starym i właśnie wywodzących się z katakumb jest kotwica, czyli symbol nadziei, bezpieczeństwa, oparcia w Jezusie Chrystusie, jedynej nadziei świata. Spe salvi. Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, który stał się zbawieniem świata. Kotwica jest starym symbolem chrześcijańskim. Gołębica pojawia się w katakumbach. Symbol pokoju i Ducha Świętego. No i szanowni państwo, ten piękny obrazek dobrego pasterza. Pasterza, który ma na sobie owce, taką przełożoną przez szyję. Nogi spadają na przednią część ciała. To jest pasterz, to jest Jezus Chrystus, dobry pasterz. No i postawa Orantes, tak? Czyli tego młodzieńca, który ma podniesione ręce do modlitwy. To jest postawa modlitewna, uwielbienia. Tak też byli przedstawiani chrześcijanie. Pawle, w Ziemi Świętej w Tabce byłeś i wiesz doskonale, że także pierwszym symbolem chrześcijańskim jest ten obraz tabki, tak? Czyli pięć chlebów i dwie ryby.
1: Pięć chlebów i dwie ryby. No właśnie, dokładnie tam są, tam jest pięć chlebów. Nie mam go w tej chwili przed oczami, więc szybko sobie go teraz przywołam.
2: Mógł go wkleić.
1: Tak, zaraz to właśnie zrobię. Czyli mozaika z tabki. Mozaika... Tabga. Okej, już ją tutaj widzę. Tak, tam są cztery chleby w tym koszu. Dlaczego są cztery chleby? Dlaczego są cztery chleby, skoro w Ewangelii jest mowa o pięciu? Że zebrano pięć, że mamy tutaj chłopca, który ma pięć chlebów i dwie ryby. Tak. Które zostały rozmnożone. No i dlaczego pytanie, które może się rodzić, no jak to? No ktoś niezbyt dokładnie przeczytał Ewangelię. Tym piątym chlebem, ale tym zasadniczym chlebem, którym dzielimy się do dzisiaj, jest Jezus. jest Jezus, który rozmnożył te chleby, a więc jego tutaj nie ma, bo on jest tym chlebem mistycznym, tym chlebem, którym my się karmimy po to, żeby przyjąć go jako prawdę, drogę i życie. Jak sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I kto się karmi moim ciałem, pije krew moją, ten tą drogę znajdzie. No to już moja interpretacja, że tak powiem, tekstu, ale no myślę, że nie rozmijam się tutaj z nauką Kościoła, czy z teologii, czy tą prawdą.
2: Nie, absolutnie. Absolutnie. Tutaj, szanowni państwo, przepiękna. Warto jest na nią popatrzeć. Wrócę jeszcze na chwilę do malowideł biblijnych, bo je wywołałeś, Pawle. Pojawiają się sceny ze Starego Testamentu, ale właśnie w tej eschatologicznym charakterze, tak? Czyli mamy Jonasza, który wychodzi z ryby, mamy Daniela w jaskini lwów, mamy Noego w arce, mamy wskrzeszenie Łazarza, to już jest Nowy Testament, ale są także sceny właśnie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, oblubienicy, Kościoła jako oblubienicy, tej miłości oblubieńca do oblubienicy. Dlaczego właśnie te sceny, Jonasz, Daniel, Noe, Łazarz, bo wszystkie mówią o ocaleniu. Mówią o życiu silniejszym niż śmierć i mówią o czymś, co jest istotą katolicyzmu, chrześcijaństwa, a my jesteśmy przecież jeszcze w okresie wielkanocnym, przed nami dopiero wniebowstąpienie, przed nami zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego. Szanowni państwo, chrześcijanin to jest człowiek, który wierzy w Jezusa, który żyje, który umarł i zmartwychwstał. I to jest nadzieja zmartwychwstania. Te symbole i właśnie Jonasza, Daniela, Noego w arce wody potopu, wskrzeszenia Łazarza, to jest symbol wiary w zmartwychwstanie. To jest nowum w ówczesnym świecie. To wyróżnia świat pogański od chrześcijaństwa. Tak, nie ma kogoś, kto wrócił z cmentarza, kto wrócił z katakumb w tą drugą stronę. Został pochowany do ziemi. Jedyną osobą, która dzięki temu mamy udział w życiu wiecznym, jest Jezus Chrystus. I to było inspiracją tych malowideł przepięknych, wtedy jeszcze w innej perspektywie, które nie mają tej głębi, o której wspominaliśmy, która jest widoczna u Giotta, prawda, w jego freskach, ale mają one ogromne znaczenie teologiczne, tak, bo one pokazują coś niezwykłego, że pierwsi chrześcijanie nie koncentrują się na śmierci, ale na życiu wiecznym. Więc sztuka jest pełna, jakby jak państwo nawet teraz na to popatrzą, jak państwo sobie wpiszą w Google...
1: Mozaika już jest, zdjęcie mozaiki już jest na Facebooku, tam państwa zapraszam. Pod pierwszym tak postem od góry, tam jest zdjęcie tej wspaniałej, uznawane za właściwie no, najstarszy przejaw sztuki chrześcijańskiej. Ta mozaika Stapka. Będąca wykładziną podłogową pod ołtarzem, na którym sprawowana była Eucharystia nad Jeziorem Galilejskim.
2: Tak, i szanowni państwo, tam jest bardzo dużo światła, tam jest dużo nadziei, tam jest bardzo dużo takiego pokoju, ale właśnie światło, tam ma niesamowitą właśnie rolę spełnia światło. No bo chrześcijanie, malując ryby, pasterzy, sceny ocalenia, nie malują dlatego, że uciekają od rzeczywistości, ale przede wszystkim wiedzą, że śmierć, Pawle, nie ma ostatecznego słowa.
1: Nie. Zostańmy z tą myślą. Krótka przerwa, wrócimy do państwa za chwilkę. Mówimy o obrazach, ale jeszcze pociągniemy ten wątek chociażby przez chwilę, bo jest tym wszystkim coś jeszcze naprawdę bardzo, powiedziałbym, poruszającego w sztuce. Coś, czego nie potrafimy niejednokrotnie wypowiedzieć, a sztuka nam pozwala zamienić to, co jest niewyrażalne w sposób, który dociera za pomocą innych zmysłów. Wrócimy za chwilkę. Przypomnę, że tego wieczora cykl Historia chrześcijaństwa w nocnych światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, o którym niedługo już będziemy mówić. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog, dyrektor Instytutu Witosa. Facebook to strona... Fanpage Radia Plus, tam pod pierwszym postem od góry państwa komentarze, refleksje, myśli i pytania, a także możliwość obejrzenia mozaiki Stabga.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach cykl Historia chrześcijaństwa od prymatu papieża, od uznania jego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena zdążamy. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog jest z nami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również zdjęcie mozaiki Stabga, o której mówiliśmy przed momentem. Co istotne, na co Piotrze zwróciłeś uwagę, jeszcze chciałbym dodać parę myśli dotyczących tego, jak ważną rolę odgrywała sztuka w latach nie tylko pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale także w wiekach średnich, z powodu, no, powiedziałbym, bardzo błahego, nawet nie tylko teologicznego, czy związanego z czymś, co nazywamy estetyką, czyli poszukiwania piękna, czy propagowania kultu i nauki Ewangelii i myśli Kościoła. No, trzeba pamiętać, że wielu ludzi po prostu nie umiało czytać. I dla nich te wyobrażenia historii biblijnych, jeszcze zestawione z faktami, których byli świadkami, były no taką paralelą, która pozwalała im zrozumieć to, o czym była mowa podczas czytania pism apostolskich, podczas liturgii, które były dyskutowane, oczywiście były homilie i pamiętajmy, że od początku, zresztą o czym mówią chociażby Dzieje Apostolskie, ta nauka była rozwijana i propagowana podczas pierwszych liturgii, gdzie te czytania były komentowane przez prezbitera, gdzie to, co dzisiaj nazywamy echem słowa, było również, miało również swój udział w liturgii, to znaczy wiele osób mówiło, jak to słowo rozumieją, jak przeżywają, albo były pytania, jak to zrozumieć, więc ta liturgia była stricte wspólnotowa. To było coś no, zgoła odmiennego. No, dzisiaj w niektórych rzeczywistościach Kościoła, w pewnych wspólnotach, to poszukiwanie wspólnoty pierwszego Kościoła i jego aktywności jest jakoś odnawiane, jak chociażby w liturgiach drogi neokatechumenalnej, ale to było coś takiego, co później zaniknęło przez to, że liturgia stawała się coraz bardziej skonkretyzowana i ujęta w pewne ramy i przepisy. Tam, jak Piotrze powiedziałeś, było więcej światła, ale również no, miejsce takiego na powiewy ducha. No, jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, to pytał. No, tam było więcej takiej zwyczajności w kościele. No, dzisiaj to idziemy do kościoła, to troszeczkę jesteśmy podkanci, ładnie ubrani i w ogóle trzeba siedzieć i dzieci nie będą cicho itp. itd. No, trzeba słuchać. Dobrze, żeby słuchać. A tam ludzie po prostu słuchali i dyskutowali też w trakcie liturgii, wyrażali swoje wątpliwości albo mówili o swoich doświadczeniach. No i ta sztuka, można powiedzieć, była odpowiedzią na to wszystko, co ludzie nosili w sobie jako ten religijny czy duchowy niepokój związany z poszukiwaniem Chrystusa w życiu, rozumieniem Ewangelii, rozumieniem nauki Chrystusa. Więc Piotrze, tutaj myślę, że ujmiesz to lepiej ode mnie. Było to coś takiego, co później nazywaliśmy w średniowieczu, w wiekach średnich, Biblią Pauperum, czyli taką Biblią dla ubogich, która pokazywała historie biblijne za pomocą ilustracji. Odnajdujemy to również nie tylko w scenach ewangelicznych, ale również w żywotach świętych, jak chociażby Drzwi Gnieźnieńskie, gdzie żywot świętego Wojciecha jest przedstawiony w przeróżnych historiach, od właściwie jego poczęcia aż do męczeńskiej śmierci w Prusach, gdzie został zamordowany przez Jadźwingów. Tak więc ta sztuka miała naprawdę na celu nie tylko poszukiwanie piękna, co rzecz jasna było, myślę, zamysłem artystycznym każdego twórcy, który w tym jakiś swój udział miał, ale również propagowania wiary, myśli, Ewangelii.
2: Bo szanowni Państwo, warto sobie uświadomić, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli po prostu o tym, że ludzie nie potrafią czytać w tamtych czasach. Kto czyta? No czyta absolutna elita elit. Szanowni Państwo, to są procenty jak nie promile, tak? Ludzi, którzy potrafią czytać, tak? I to się dopiero zmienia tak naprawdę, Szanowni Państwo, dopiero w XX wieku, tak? Czyli żeby Państwu pokazać to na takich twardych danach historycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, czyli wtedy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku. Paweł, jak strzelaj tak szybciutko, ile procent Polaków to analfabeci?
1: Oj, 65 chyba, jeśli dobrze pamiętam.
2: No tak, to prawie połowa Polaków nie czyta, szanowni państwo, tak? No prawie połowa Polaków nie czyta. Więc problem dotyczył przede wszystkim głównie wtedy zaboru rosyjskiego i austriackiego z ogromną przewagą ludności wiejskiej Galicji, przede wszystkim jeśli chodzi o zabór austriacki, ale no to był ogromny problem, a co dopiero mówiąc o czasach starożytnych, gdzie naprawdę, Pawle, często cesarze nie potrafili czytać. Tak, od tego mieli swoich doradców, nauczycieli. Tak, oczywiście mamy także światłych cesarzy.
1: Jak chociażby Galien, o którym będziemy za chwilę mówić.
2: Tak jest, ale byli tacy, którzy także byli niepiśmienni i nie czytali. No i tutaj chrześcijaństwo przychodzi przede wszystkim z kultem nauki. Ja to bardzo chcę powiedzieć z mocą. Szanowni Państwo, chrześcijaństwo niesie sztukę, wiedzę i naukę w tym najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.
1: Pierwsze ośrodki nauki to klasztory i też mecenatu sztuki.
2: Oczywiście, więc rozwija się nauka właśnie przy tych miejscach, tak? Czyli tam powstają pierwsze skryptoria, pierwsze miejsca tłumaczenia tekstów biblijnych, pierwsze miejsca, gdzie przepisuje się listy biskupów, które cytują jeszcze niespisaną często Ewangelię, tak? Bo mówimy o czasach, ja wracam teraz do czasów apostolskich, tak? Czyli mniej więcej lata 70-100, gdzie jeszcze żyjemy w redakcji ewangelicznej, Ewangelii synoptycznych i Ewangelii Janowej. Więc to są ośrodki kultywowania nauki. Ale nauki przez wielkie N, szanowni państwo, bo to jest i historia, i medycyna, i astronomia, i fizyka, i zamiłowanie do filozofii, bo przecież to są dwie siostry, teologia. No
1: wszelkie
2: filozofia.
1: Nauki stosowane, można powiedzieć.
2: Tak jest, więc to jest to. No i oczywiście ten mecenas sztuki, tak, no czyli tym ludziom trzeba to przedstawić, trzeba pokazać piękno i Biblii, i jej uniwersalizm, więc właśnie w katakumbach powstają takie dwa wielkie nurty, no te malowidła ścienne, freski, które są malowidłami biblijnymi. I tutaj ja wspomniałem o scenach Starego Testamentu, ale w Nowym Nowy Testament jest także przedstawiany. Tutaj mamy właśnie pokazywanie Jezusa jako dobrego pasterza, który tą zaginioną owcę prowadzi do kościoła, który chroni przed wilkiem. Przepiękne są te freski. Warto sobie właśnie wpisać także w Google'a freski wczesnochrześcijańskie, żeby zrozumieć też ich piękno. Jezus przywraca do życia swego przyjaciela Łazarza. Scena, która też jest przepiękna. Właśnie, która Jezus, który woła Łazarzu wyjść. Tam mamy Jezusa bardzo przedstawianego jako takiego, byśmy powiedzieli, rzymskiego, prawda? Ubranego jak partycjusz, prawda, rzymski. No, ale taka wtedy była sztuka, tak? No i szanowni państwo, to się nic nie zmienia. Znaczy, do tej pory tak to wygląda. I odrywanie chrześcijaństwa od historii powszechnej, od historii sztuki, od historii literatury, jest jakimś jednym wielkim nieporozumieniem.
1: Piotrze, zostawmy słuchaczy z tą myślą i z takim zaproszeniem do szukania tych przestrzeni sztuki, o których wspomnieliśmy, chociażby, no nie mówię, że teraz nagle wszyscy polecą do internetu i będą szukali biletów do Florencji czy do Asyżu. No, w Asyżu nie ma lotniska, ale na północ Włoch, skąd można oczywiście do Umbrii, gdzie leży Asyż, szybko się dostać autostradą, chociaż płatną, trzeba o tym pamiętać. Wszystkie we Włoszech są płatne i niekoniecznie tak dobre jak u nas, mimo że to przecież ojciec zna, gdzie narodziło się pojęcie autostrady. Przecież autostrada to jest po włosku droga dla samochodów. No więc no może być dla państwa zaskoczeniem to, że jednak autostrady są, powiedzmy, nieco gorszej jakości niż u nas. No i jeździ się tam niestety wolniej. A policja włoska bardzo lubi wlepiać mandaty obcokrajowe i dużo jest radarów przy autostradach. Tam maksymalna prędkość to 130 km na godzinę, ale czasami się jedzie maksimum 80, ponieważ pas od 10 lat jest remontowany, to znaczy nie ma nikogo, ale stoją tylko słupki i jedzie się ciurkiem z prędkością maksymalną 80 na godzinę, bo radary też tam są przekalibrowane.
2: Warto jeszcze, szanowni państwo, ponieważ dostałem w zimę pamiątkę z wakacji, o których wspominałem, w Padwie i o freskach Giotta, to gdzieś zaparkowałem samochód, który wtedy wynajmowaliśmy, więc te mandaty także docierają do Polski, chcę powiedzieć.
1: Tak, tak. Jeżdżąc po Florencji trzeba bardzo uważać, ponieważ jest to miasto zabytkowe i tam w wiele części miasta nie można wjeżdżać samochodem, gdzie są zaznaczone tabliczkami. Oczywiście jak ktoś nie zna włoskiego, to tego nie zauważy, no bo trzeba wiedzieć, co te tabliczki oznaczają, a tam nie ma jakiegoś szczególnego symbolu, tylko jest informacja napisana słownie. Więc znam przypadek osób, które dostały kilkadziesiąt mandatów, ponieważ jeździły dookoła Starego Miasta i ciągle wyjeżdżały do stref zakazu wjazdu samochodów. No i za każdym wjazdem po prostu był radar, ściągał słony mandat automatycznie i kiedy te mandaty do nich przyszli do Polski, to musieli się mocno zapożyczyć, no krótko mówiąc. Wziąć suty kredyt, żeby spłacić te wszystkie mandaty w liczbie kilkudziesięciu, które do nich przyszły.
2: Ale tym bardziej warto jest podróżować po Włoszech.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale trzeba najpierw przeczytać, gdzie się jedzie i co wolno, a czego nie wolno. Naprawdę, jadąc do Włoch, zresztą do każdego zakątka świata, ale do Włoch szczególnie, jeśli chodzi o przepisy, bo naprawdę Włosi, wbrew pozorom, my Włochów uważamy za bałaganiarzy i zapewne tacy są. Dolce far niente, czyli swobodne spędzanie czasu, leniwe spędzanie czasu, to jest ulubiona rzecz Włochów i to, co nazywamy manianą, chociaż to dotyczy raczej sfery latynoskiej, to jest jedna tylko odsłona, ale nieprawdopodobnymi formalistami, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, są Włosi. Nie od dzisiaj przecież używa się sformułowania strajk włoski. To znaczy strajk, który polega na mnożeniu procedur do granicy absurdu. No i rzeczywiście coś jest w takiej włoskiej mentalności, że tam sprawy urzędowe naprawdę są załatwiane, można powiedzieć, z biurokratyczną lubością. Tam naprawdę możecie państwo natrafić na mnóstwo procedur, oby nie. Dlatego przestrzegam, do Włoch jadąc trzeba naprawdę się naczytać, co można, a czego nie można, dokładnie w każdym miejscu, w które się wybieramy. Wracamy do państwa za chwilę na ostatnią część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tutaj. Historia chrześcijaństwa. Od Cypriana, który uznaje prymat papieża, do edyktu Galiena, o którym będziemy mówić za chwilę. Bardzo ważny dokument dla historii Kościoła. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Już tylko krótko powiemy, ale nie możemy tego pominąć, bo dzisiejsze wydanie programu to powrót historii chrześcijaństwa, tego cyklu po miesięcznej przerwie. Od uznania przez Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena przechodzimy i na tym właśnie zakończymy nasze spotkanie. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Edykt Galiena, no powiedziałbym, że to jest jeden z najważniejszych dokumentów niekościelnych, który miał wielki wpływ na rozwój chrześcijaństwa. I wydawać by się mogło, że istnieje tutaj, zaistniał pewnego rodzaju paradoks, no bo mówiliśmy przecież o cesarzu Walerianie, który no, w nieludzki sposób prześladował chrześcijan, aczkolwiek w sposób bardzo podstępny i nieoczywisty na początku, ale później i tak się okazało, że w gruncie rzeczy chodzi o no, fizyczną eliminację, na dodatek okrutną i bezlitosną. No i proszę, co się dzieje? No rzeczywiście Pan Bóg potrafi, jak mówi Pismo Święte, z największego grzechu wyprowadzić dobro. Otóż Galien, syn Waleriana, który no, popierał ojca i w sposób, można powiedzieć, czynny go wspierał w tych prześladowaniach chrześcijan, w momencie, gdy Walerian umiera i Galien obejmuje władzę w cesarstwie, zmienia zdanie. Zmienia zdanie i ogłasza edykt, dekret, który sprzyja wyznawcom Chrystusa. Coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Wielu ze społeczności rzymskiej, łącznie z chrześcijanami, było przekonanych, że stało się coś, co dzisiaj nazywamy efektem kuli śnieżnej, że jak już kamyk został ruszony, to pociąga za sobą lawinę i będzie coraz gorzej. A tymczasem Galien idzie dalej, zwraca majątki skonfiskowane chrześcijanom, pozwala

0: pełnić wysokie funkcje w państwie chrześcijanom, no więc wszystkim wychodzą oczy ze zdumienia i mówią, rety, co się dzieje? Co się dzieje? No coś się stało rzeczywiście arcyważnego. No trzeba powiedzieć, powtórzę to, co już powiedziałem, dla rozwoju chrześcijaństwa i dla przyszłej myśli i współpracy ze świeckimi władzami Kościoła, ten dokument ma historyczne i fundamentalne znaczenie.
1: Szanowni Państwo, historycy często nazywają ten edykt małym pokojem Kościoła, no bo tak naprawdę on będzie trwał do no, jednej z najważniejszych i najbardziej okrutnych prześladowań, czyli prześladowań Dioklecjana na początku IV wieku. Dlaczego on jest ważny? Dlaczego był małym pokojem? No bo chrześcijaństwo przestaje być wyłącznie religią podejrzaną, wspólnotą ściganą, tajną sektą. Kościół od tego edyktu może być po pierwsze jawny, po pierwsze w normalnych strukturach, odbudowywać swoje struktury, organizować liturgię, rozwijać swoją teologię i działalność charytatywną. Galien kończy prześladowania, pozwala chrześcijanom wrócić do kultu. No i co jest ciekawe, że oddaje te skonfiskowane nieruchomości, cmentarze, miejsca zgromadzeń. To był, szanowni państwo, po prostu przełom. Tak? Po raz pierwszy państwo rzymskie oficjalnie uznaje pewne prawa wspólnot chrześcijańskich. Pod względem właśnie historycznym to jest szalenie istotny akt prawny, ponieważ to jest jeden z pierwszych aktów prawnych dający swobodę, jeszcze nie w pełni, ale swobodę wolności wyznania chrześcijańskiego. No i oczywiście ten paradoks, o którym wspomniałeś, no to jest to, że to jest syn tego Waleriana, o którym przecież dłuższą chwilę żeśmy podczas dzisiejszego spotkania debatowali. No ale tak to jest, że właśnie historia jest historią paradoksów. I bardzo często nie wiemy, co się wydarzy, więc warto jest po prostu być cierpliwym. Więc po latach tych brutalnych prześladowań, chociaż w białych rękawiczkach, jego syn, właśnie Galien, daje pewną wolność Kościołowi, no, która niestety zostanie mocno prześladowany Kościół zostanie właśnie za czasów cesarza Dioklecjana, ale do niego dojdziemy. Mały pokój, warto jest po prostu zapamiętać ten edykt, ten akt prawny, bo to są pierwsze dokumenty prawne. My tutaj też mówimy o pewnej historii juris, o historii prawa, także prawa religijnego, prawa wolności sumienia. To są ważne akty prawne, więc także dotykamy bardzo ciekawej dziedziny, jaką jest historia idei prawa, a w szczególności także historia związana właśnie z historią wyznania.
0: Piotrze, dziękuję Ci serdecznie. Już 4 minuty po godzinie pierwszej. No, obiecaliśmy, że będziemy celować w pierwszą, bo zakończysz, no, ale biorąc pod uwagę, że historia tak zwanych bonusów w Znacznych Światłach jest bogata i jakościowo, i ilościowo, to też trzeba uznać, że dzisiejszy bonus jest naprawdę skromny. Te 4 minuty to jest coś, co uznaliśmy, że jest konieczne jako dodatek, który pozwoli nam zakończyć w istotny sposób myśl, która dzisiaj mieliśmy do przeprowadzenia w tym wydaniu programu. No więc w największym skrócie mam przekonanie, udało nam się powiedzieć to, co najważniejsze tego wieczora. A w tym wydaniu 2051 Nocnych Świateł w ramach cyklu Historia Chrześcijaństwa rozmawialiśmy o tym, o tej historii, która trwała w nawiasach w okresie od uznania przez świętego biskupa Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena, o którym wspomnieliśmy przed momentem. Państwa i moim gościem, współtwórcą tego cyklu był obecny z nami przez te dwie godziny, profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Piotrze, dzięki serdeczne, gorące za wszystko, czym się z nami podzieliłeś, za spotkanie, za twoją wiedzę i sposób, w jaki ją przekazujesz. Ja sam tutaj, mimo że też przygotowuję się do tego programu, to uczę się od ciebie wielu rzeczy, tak więc mam przekonanie, że słuchacze też potwierdzą, że to, z czym z nami się dzielić, to jest naprawdę wielki ładunek myśli chrześcijańskiej, która kształtuje też to pokolenie. Mam głębokie przekonanie w sygnałach od słuchaczy, że ten cykl i to, czym się z nami dzielić, jest dla wielu osób bardzo cenne.
1: Bardzo dziękuję, Pawle, tobie i państwu, że jesteśmy razem. Uczmy się historii, bo historia jest nam bardzo potrzebna i to jest cykl bardzo nam ważny, ponieważ no, pokazuje nam nie tylko korzenie, ale też historia pozwala rozumieć teraźniejszość. I dlatego warto się jej uczyć i jestem państwu bardzo wdzięczny, że możemy przez te kartki historii wspólnie przechodzić. Dobrej nocy i do zobaczenia.
0: Dziękuję, Piotrze. Pozwolę sobie jeszcze na koniec dodać parę słów od słuchaczy. Bartek napisał słowo mozaika. Tutaj Bartek pisze w odniesieniu do mozaiki Stabga, którą zamieściliśmy na Facebooku. Słowo mozaika, pisze Bartek, od razu przywołało mi znamienity przykład sztuki bizantyjskiej Chrystusa Pantokratora w Hagia Sofia. Odnośnie słów o sztuce średniowiecznej, wspaniałym przykładem mogą być portale katedr gotyckich, sztandarowym portalem katedry w Amion. Oczywiście, panie Bartku, to jest słuszna uwaga. To są fantastyczne dzieła sztuki i tam też, jeżeli ktoś chce przeżyć głębie spotkania z Chrystusem przez ten kanał komunikacyjny, jakim jest wspaniała pożywka sztuki dla naszych zmysłów, no warto te miejsca odwiedzić. Na zakończenie chcę jeszcze przeczytać, co napisał Daniel. Dosłownie jedno zdanie. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem. Dziękuję tym wszystkim, którzy zginęli wcześniej w tym świecie jako chrześcijanie, że dają mi i pokazują, jak mam żyć. Panie Danielu, wielkie, serdeczne dzięki. Dziękuję panu i wszystkim słuchaczom. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na dwie godziny, czasami z malutkim bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór Życie na sprzedaż, czyli Zostaw to, co cię zabija. Jutrzejszym gościem będzie Basia Janas, ex-influencerka, obecnie matka i żona. Zapraszam na jutrzejszy wieczór. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Nocne światła. Nocne światła.